Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam. Bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz.

ręki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

spełniasz oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: uroczystej.
1: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
0: Szymon Świerski
1: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Może, może jak zacznę biegać. Na razie, okay. Na razie jeżdżę na rowerze.
1: No i prawidłowo, słuchajcie, my zostawiamy was chyba w tych sportowych tutaj, sportowych informacjach, w tym sportowym
0: klimacie.
1: Klimacie, tak, bo zaraz do was wrócimy, bo w Poznaniu przypomnę, że już od 24 minut biegacze zwalczą z tym, no, królewskim dystansem, jakim jest maraton.

Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera. Cześć, z tej strony Anna Grzyb i słuchacie pierwszego odcinka Odysei klasycznej w tym sezonie. Będziemy podróżować przez całą historię muzyki. Zaczynamy od prehistorii. Na początek pierwszy fragment utworu.

Divje Babe to jaskinia w Słowenii. W 1995 roku archeolodzy znaleźli tam fragment kości udowej młodego niedźwiedzia jaskiniowego. Na kości zachowały się dwa pełne i dwa częściowo zniszczone otwory. Pochodzi ona z warstwy datowanej mniej więcej na 50-60 tysięcy lat i związanej z Neandertalczykami. Jeżeli otwory wykonano celowo, może to być najstarszy znany instrument i dowód, że na instrumentach grali już Neandertalczycy. Teraz ważne zastrzeżenie. Przed chwilą nie słuchaliśmy ich melodii. To była Baba, współczesny utwór Zsigi Stanicza z 2016 roku na rekonstrukcję znaleziska i orkiestrę. Dźwięk jest dzisiejszy. Dużo starsze jest pytanie, czy oryginalna kość w ogóle była instrumentem?

Ten krótki pokaz możliwości rekonstrukcji wykonał Ljuben Dimkarowski, muzyk, który badał znalezisko od strony praktycznej. Wypróbował ponad 30 drewnianych i kościanych kopii, szukając sposobu, w jaki rekonstrukcja może zabrzmieć. Nazwał ją Tild Dibabem od fragmentów nazw Turk Iwan, Dimkarowski Ljuben i Divje Babe. Zwolennicy interpretacji muzycznej wskazują na układ otworów, możliwe ślady celowej obróbki oraz eksperymenty z kopiami kości i narzędzi. Rekonstrukcja daje się trzymać jak instrument i pozwala wydobyć rozbudowaną skalę. Narodowe Muzeum Słowenii prezentuje zabytek wprost jako flet neandertalski. Tylko że druga strona odpowiada: kość mogła zostać przegryziona przez hienę albo innego drapieżnika. Podobne przebicia powstają pod naciskiem zębów, a fakt, że dzisiejszy rzemieślnik potrafi zbudować grającą kopię, dowodzi, że taka konstrukcja może działać. Nie dowodzi jeszcze, że Neandertalczyk rzeczywiście ją wykonał. Divje Babe jest więc fascynujące właśnie dlatego, że pozostaje niepewne. Teraz przechodzimy do kolejnego instrumentu.

0: Baba, czyli współczesny utwór Zsigi Stanicza, nie udaje rekonstrukcji neandertalskiej melodii. Robi coś uczciwszego i moim zdaniem ciekawszego. Bierze niepewne znalezisko oraz zbudowany dziś instrument i pyta, co współczesny kompozytor może z nimi zrobić. Die Wir Babe i Hochelfels pokazują nam dwa różne poziomy pewności. W pierwszym przypadku spór zaczyna się już przy pytaniu, czy w ogóle mamy instrument. W drugim ten instrument jest dobrze potwierdzony, ale jego dawny repertuar, no cóż, przepadł. Za każdym razem to, co słyszymy, powstaje teraz. Ktoś rekonstruuje brakujące części, wybiera sposób zadęcia, skalę, tempo i muzyczny język. Czy Neandertalczyk grał na flecie? Możliwe, ale dziś nie da się tego powiedzieć bez znaku zapytania. Za to Homo sapiens z Hochelfels pozostawił dowód dużo mocniejszy. W następnym odcinku przeniesiemy się do Yahoo w Chinach. Tam zachowały się instrumenty młodsze, ale tak kompletne, że na niektórych można zagrać do dziś. Mam nadzieję, że znajdę nagranie, którego naprawdę da się słuchać. To był pierwszy w tym sezonie odcinek Odysei Klasycznej. Za mikrofonem Anna Grzyb, dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Od Apolla do Opola, od starożytności do współczesności, podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja Klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
4: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
5: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mówimy wam o konkursie.
1: Tak jest. Tak jest, konkurs. Dzisiaj u nas będą ci goście, na których rozdajemy bilety. Podwójna wejściówka na zespół, na koncert zespołu Tierstiegel i Fusy 11 listopada. 6 listopada w Domu Tramwajarza. Bardzo dobre zespoły. Fusy na naszej afyżastej cały czas wysoko.
0: Tak, cały czas figurują, tym razem w ostatnim notowaniu na drugim miejscu.
1: No to słuchajcie, gratka, bardzo, bardzo chętna do skuszenia gratka się, te bilety. Co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: A pytanie brzmi następująco. Jaka jest wasza ulubiona piosenka zespołu
1: Tierstiegel?
0: Tierstiegel.
1: Ja mogę się pochwalić. Moja ulubiona piosenka to Courtney Love.
0: Okej. Okay. A zagrałem jakąś
1: ale,
0: dzisiaj?
1: A no to musisz słuchać naszej audycji do godziny 10:40. Koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: wczorajsze mecze, no to przede wszystkim trzeba spojrzeć do tego mecz Chorwatów z Anglikami, no bo Chorwacja, Anglia, no wydawałoby się, że dwie drużyny na podobnym poziomie, obie zachodzą w ostatnich latach daleko na wszelkiego rodzaju mistrzostwach Europy czy świata, a tutaj wynik 7-0 dla Anglików. Więc tak, dosyć wysoko. Dodatkowo Hiszpania z Czechami, tam też dosyć ciekawie, 3-1 dla Hiszpanów. Szkocja grała z Macedonią, tam 2-0 dla Szkotów. Szwajcaria pokonała Słowenię 2-1. Finlandia pokonała Albanię. Białoruś mierzyła się z San Marino, taki mecz dla koneserów dla futbolu, ale 4-0 dla Białorusinów. Estonia 1-0 z Luksemburgiem i Bułgaria przegrała 0-3 z Islandią. To jeżeli chodzi o mecze wczorajsze, jeżeli chodzi o mecze dzisiejsze, no to tam chociażby Niemcy grają z Grecją, Holandia z Serbią, Portugalia z Norwegią. No mamy też mecze, tak jak mówimy, dla koneserów, bo jest Azerbejdżan z Litwą czy Malta z Andorą.
1: Nie, to takie mecze, które po prostu kupujesz chrupki i niech się dzieje wola nieba.
0: Tak, tu się może wydarzyć wszystko od nudnego 0-0 po 5-4.
1: Tak jest. Co tam dalej w tym sporcie słychać?
0: Co dalej w sporcie? No przede wszystkim trochę emocji, jeżeli chodzi o sporty wymagające jazdy różnego rodzaju pojazdami, jeżeli chodzi o motocykle, jeżeli chodzi o auta rajdowe, jeżeli chodzi o, że tak powiem, serie bolidowe i też nawet endurance się ściga, bo wczoraj IMSA. No przede wszystkim chyba Formuła 1, no bo królowa motorsportu, no to trzeba powiedzieć o Formule 1. Wyścig dzisiaj wcześnie, bo o godzinie 9 miał się rozpocząć, trochę opóźnione, ale i tak dosyć wczesna godzina, także tutaj uważajcie, no bo zazwyczaj są wieczorami, to niektórzy mogli się przygotować, że sobie pod wieczór obejrzą, a tutaj nie, więc trzeba się na to przygotowywać. Tam z tego, co widziałem, pada też, więc może być w ogóle ciekawy wyścig, bo jeszcze na to, że w Malezji, chociaż pod nazwą Bahrain Grand Prix.
1: Bahrain GP. I Olek, takie pytanie odnośnie Formuły 1. Czy można już spekulować, że to Kimi Antonelli podniesie Puchar Mistrzów?
0: Ma na to największe szanse. Nie jest to oficjalnie jeszcze jakby pewne, no ale wydaje mi się, że musiała się chyba wydarzyć katastrofa, żeby tak się nie skończyło.
1: Czyli
0: chociaż nie tak historii świat sportu widział.
1: No, czyli nie jednak George Russell, klątwa rzucona przez Roberta Kubicę?
0: Jednak nie George Russell, przed co myślałem, że właśnie George Russell będzie niemalże pewniakiem do tytułu, a tutaj no, dosyć średni sezon Brytyjczyka. Miał kilka, że tak powiem, dobrych wyścigów, ale generalnie dosyć przeciętnie się spisuje, szczególnie w porównaniu do zeszłego sezonu, kiedy wyciskał z maszyny niemalże 150%.
1: Przejdźmy może do polskiego wątku w MotoGP, tak?
0: W Moto 2, bo to jest kategoria pod MotoGP. Mhm. Tak jak Formuła 2 jest dla Formuły 1, to tak Moto 2 jest dla MotoGP. Tak, Milan Pawelec, bo o nim mowa, ścigał się wcześniej w Mistrzostwach Europy, jeżeli chodzi o Moto 2. Nie pamiętam dokładnej nazwy serii, w każdym razie to był jakby europejski czempionat. Tam wygrał mistrzostwo w dosyć bardzo dobrym stylu. No i dostał teraz szansę jazdy w Moto 2. Nie debiutu, bo debiut już był rok temu, był tam na zastępstwo. Teraz też na zastępstwo. No i tutaj niestety pozytywne informacje się kończą, bo zajął ostatnie miejsce, w sensie dojechał, nie zajął ostatniego miejsca, ale dojechał ostatni do mety, no bo kilku kierowców nie ukończyło, więc to...
1: Rozumiem. No ale to jest chyba przesiadka z tej europejskiego MotoGP. Te motocykle czymś się różnią, czy jak to wygląda?
0: No przede wszystkim poziom się różni. No, to przede wszystkim różnice z tego, co wiem, sprzętowe też są delikatne, natomiast no, tutaj nie będę udawał eksperta, że znam się na wszystkim.
1: Rozumiem. A co w sporcie przed nami, bo to mnie jeszcze ciekawi.
0: Przed nami jeszcze powiem o tym, co za nami. Dobra. Bo tutaj, jeżeli już mówimy mówimy o motocyklach, no to oczywiście nasz polski Żużel. Tam jeżeli chodzi o Ekstraligę, już ostatnie rozstrzygnięcia. Wiemy już, kto zajął jakby trzecie miejsce, jeżeli chodzi o Ekstraligę Żużlową. Być może dowiemy się też dzisiaj o godzinie 19:30, bo we Wrocławiu będzie mecz finałowy, jeżeli chodzi o Ekstraligę, więc tak trochę wiemy, trochę jeszcze nie wiemy.
1: Okay.
0: Więc tam też na pewno warto śledzić, jeżeli ktoś się Żużlem interesuje. Trochę też w tenisie się dzieje. Tutaj no też polski akcent i tutaj pozytywny akcent, bo Hubert Hurkacz awansował do półfinału zawodów w Pekinie. ATP 500. Dodatkowo no oczywiście też tenis na wysokim poziomie. Carlos Alcaraz w najlepszej czwórce w Tokio, tam w Tokio też i w Tokio, i w Pekinie. Generalnie azjatycki tenis.
1: Okej.
0: Więc tak, jeżeli chodzi o to, co przed nami, no to właśnie, tak jak wspomniałem na początku, Formuła 1, tak jak wspomniałem również już mecze, jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie. Dodatkowo warto właśnie, mówię, śledzić tenis, śledzić żużel, śledzić dart, bo tam trwają zawody World Grand Prix. I mamy już parę finałową, bo tam Gavin Price zmierzy się z Luke'em Humphreysem dzisiaj o godzinie 21:30. Więc to już dla takich nocnych, że tak powiem, zawodników, koneserów sportu. Tam jest też ciekawa historia, jeżeli chodzi o młodzieżowe mistrzostwa świata w darcie. Normalnie bym pewnie o tym nie wspominał, natomiast wspomnę, bo ciekawostką jest to, że zagra tam Luke Littre, czyli mistrz świata seniorów, który zdecydował się jednak wystartować w kategorii młodzieżowej. No teoretycznie ma do tego prawo, no bo ma tylko 19 lat, ale no w praktyce rzadko się zdarza, żeby mistrz świata seniorów schodził do tych juniorskich kategorii.
1: Słuchaj, jak to się mówi, w sporcie chyba wszystko jest możliwe.
0: Tak, dokładnie, jest bardzo dużo możliwe i warto śledzić, może nie ma tutaj jeszcze NBA, nie ma największych rozgrywek piłkarskich, chociaż na poziomie reprezentacji są te najwyższe, ale mimo wszystko trochę się w tym sporcie dzieje, no i maraton w Poznaniu.
1: No i cały czas, oni cały czas biegną już godzina, najszybsi biegacze, no będą za chwilę mniej więcej w połowie trasy, więc jestem ciekaw, jak będzie wyglądała czołówka, może jakiś rekord trasy, coś?
0: Możliwe, bo tam z tego co wiem mówiono, że chyba 8 biegaczy ma rekordy jakby poniżej tych rekordów poznańskiego maratonu i że organizatorzy mają nadzieję, że ten rekord będzie pobity w tym roku i że są na to duże szanse.
1: No to zobaczymy. To jest chyba wszystko aktualnie w serwisie sportowym. Ja ci bardzo, Olku, dziękuję. Przy mikrofonie był Aleksander Czarny-Szwarc. Dziękujemy.
0: Proszę bardzo.
1: A przed nami za chwilę druga godzina naszego aferanka, więc zostańcie z nami.

0: wadzić.
1: A jeszcze, a najlepsze jest to przykładem, gdzie jesteś zespołem Formuły 1 i wydajesz miliardy na samochód i zaczyna padać deszcz i nie możesz jechać, bo silnik nie działa.
0: To jest trochę rozczarowujące.
1: Trochę tak, ale my nie rozczarujemy was z dawką dobrej muzyki, bo przed nami Peaceful Place, taki tytuł.

0: www.radiowrocław.com. Słyszałeś, co dzieje się na mieście? Osoby plotkarskie od piątku przejęły wszystkie węzły komunikacji między odbiorcami sztuki i ich osobami autorskimi. Gossip rozlało się po poznańskich galeriach tak szybko, jak wędruje dźwięk ploteczki mówionej po cichu do ucha. Kto wystawił się w domie? A w skali? Słyszałeś może, kogo ludzie widzieli w Rodriguez? Dziś od 14 wszystkie galerie sztuki, które brały udział w wydarzeniu, a jest ich prawie 20, otworzą swoje drzwi na twoją opinię. Nadal nie do końca wiesz, o co chodzi z tym wydarzeniem? Właśnie o to chodzi. A dzisiaj od 17 do 19 nadajemy na żywo z klubu Ślina. Tam zaparzymy herbatę i później będziemy ją lać w trakcie wywiadów z osobami artystycznymi i kuratorskimi, które wzięły udział w Gossip. Przyjdźcie i poplotkujcie.
1: Autopromocja.
2: Przepraszam, co to za tramwaj?
1: To Soul Tram.
3: Get down!
1: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00.
4: Get down! Soul Tram!
5: Niedzielę o 19:00.
6: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
7: Pokój się na proszę i na miejscu pana.
6: Audycja Alternatywne Rambory.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Food Brand Shop.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: super.
1: No, mniej super, bo w 1970 roku zmarła przedwcześnie niestety Janis Joplin. W tym roku to będzie 56. rocznica jej śmierci i z tego też powodu zagramy jeden z jej utworów już teraz na antenie Cry Baby.

0: Jak byście mogli opisać poznańską publikę? Jaka ona jest?
1: Publiczność poznańska jest na pewno bardzo zaangażowana. Jest bardzo przyjaźnie nastawiona, tak bym powiedział.
0: Okay.
2: Tak, zawsze ktoś nowy się pojawia, ale też są osoby, które przychodzą, no można powiedzieć, że na większość koncertów, nie? Takie osoby, które się przewijają. Też część z nich to są nasi oczywiście znajomi. Oni zabierają swoich znajomych, no i tak się zawsze to zbiera. Więc w Poznaniu myślę też, że zawsze jest ta publiczność największa.
0: Mhm. A zauważy, bo to jest ciekawe, mówiłeś właśnie o znajomych, czy zauważyliście, że ilość znajomych pomału się, nie chcę powiedzieć wytraca, ale że jest przewaga ludzi, których nie znacie na publiczności?
1: Można powiedzieć, że ilość znajomych się zmniejsza, ale w tym pozytywnym sensie, dlatego że pojawiają się nowe osoby, na początku nieznajome, a potem jak się okazuje, nawiązuje się jakaś więź i stają się tymi znajomymi, więc tendencja się odwraca, jest jednak ich więcej.
0: I odnośnie tutaj tych koncertów, jakie jest wasze takie wymarzone miejsce, festiwal chociażby, na którym chcielibyście zagrać swój koncert? Czy macie coś, myśleliście kiedyś o czymś takim, czy nigdy wam to przez myśl nie przeszło?
2: Moim zdaniem zawsze, i myślę, że większość zespołu może tak nawet myśleć, że fajnie byłoby zagrać na Woodstocku, na Poland Rocku, nie? Chociaż na tej małej scenie to takie jest marzenie chyba każdego zespołu. No więc to fajne. Co mogło być jeszcze?
1: Tak, no myślę, że w Polsce jest parę takich fajnych miejsc i tu w Poznaniu, z takich większych, nie wiem, na przykład w Tamie by się fajnie zagrało, w Warszawie na przykład też jest parę ciekawych miejsc, nie wiem.
2: No jest kilka, też może na Szparagowych Żniwach w Czcielu, fajnie było zagrać.
0: Pewnie. A takie czysto również techniczne pytanie, co jest najtrudniejsze w organizacji takiego koncertu, przedsięwzięcia?
2: To ja już mam odpowiedź i najtrudniejsze moim zdaniem zawsze jest przewieźć wszystko. I w Poznaniu zawsze przewozimy to tramwajem oczywiście, albo czasem się zdarzy zamówić jakąś taksówkę, ale na przykład jak gramy gdzieś w innej miejscowości, na przykład dojechaliśmy do Gorzowa rok temu, to oczywiście wszystko przewozimy przez Poznań tramwajem i potem pociągiem. I jeszcze najgorzej jak jest przesiadka właśnie, jak do Gorzowa jechaliśmy, mieliśmy przesiadkę w Krzyżu, no i z tym całym sprzętem to
1: mieliśmy taką trasę koncertową sponsorowaną przez koleje, prawda?
2: Tak, no.
1: Ale też mamy wiernych przyjaciół, na przykład Mular bardzo nam pomaga, którego serdecznie pozdrawiamy, zawsze możemy na niego liczyć. I to jest piękne, w życiu po prostu.
0: To jest piękne. Dobra, przejdziemy teraz do pytania, które może być trochę powiązane z utworem, który zagracie, ale co, bo wiem, że tworzycie płytę, jest płyta tworzona, co moglibyście o niej powiedzieć?
1: Ta płyta będzie inna.
0: Będzie inna?
1: To jest takie enigmatyczne i może nawet byle jakie, ale nie, już tak, żeby troszeczkę wyjaśnić. Płyta będzie inna i to mi się podoba, bo nie idziemy za schematem. Utwory, które tworzymy, nie będą takie jak na poprzedniej płycie, a jednocześnie będą miały w sobie ten pierwiastek Tierstigela, który gdzieś już się zakorzenił na tym pierwszym albumie. W tej chwili mamy już chyba około 10 instrumentali, teksty też się tworzą, tworzymy je razem. No i kurczę, mam nadzieję, że wszystkich pozytywnie zaskoczymy tym, co ukaże się za jakiś czas, bo na razie to jest in progress wszystko.
0: Rozumiem. A instrumentale już są nagrane, jak myślicie, są jakieś takie perełki, takie hiciory na tej płycie? Jest coś takiego?
1: Myślę, że każdy z nas ma takie swoje perełki. Nie wiem, czy wszyscy mamy takie same. Myślę, że właśnie to jest piękne, że każdy z nas myśli o innym utworze w kontekście takiego swojego ulubionego. No i to będzie ciekawe, jak to wszystko już się wyda, jak już będzie grane, bo tak jak przy okazji poprzedniej płyty, byliśmy wiele razy zaskoczeni tym, z jakimi ulubionymi utworami przychodzili do nas słuchacze. Okay. I mówiliśmy do siebie z Kasprem, serio? Nam się wydawało, że to jest taki utwór, może nie zapychacz, ale wiecie, no jeden z wielu szeregowych utworów, nie? Ale też te, które my ceniliśmy, były tymi ulubionymi, tak.
0: Super. No to przejdziemy sobie do teraz, co przygotowałem, bo wiem, że jesteście bardzo, znaczy wiem, no nie będę ukrywał, że się znamy, no i powiedzmy humor mamy podobny. Wiele razy można zapytać takich rankich bardzo znanych postaci, związanych przede wszystkim z Polską. Ja też taki ranking przygotowałem. Mamy 5 pozycji, no i od 1 do 5 i chciałbym, żebyście uszeregowali jako zespół, powiedzmy ten kolektyw, mniej więcej, czy być może tutaj osobno, to już zależy od was.
1: Okej.
0: Okay. Dobra. To jedziemy z pierwszą osobą, znaną Polakiem, który zakorzenił się w polską kulturę. Andrzej Gołota.
2: Ja bym, ale to, to może razem rzeczywiście, dobra, opowiadajmy.
1: Bezpieczna piątka?
2: Wiesz co, a może dajmy czwórkę, może pojawić się ktoś, bo nie wiemy, jakie są inne postacie, to w tych grach właśnie jest to, że nie wiesz, kto będzie następny, więc może dajmy tą czwórkę, co
1: dobra,
2: myślę,
1: Kamil. Andrzej Gołota, miejsce czwarte.
0: Dobra, Mariusz Pudzianowski.
1: O kurczę, to jest, powiem ci. Mariusz, trzecie?
2: Trzecie bym dał, no.
0: Dobra, Krzysztof Kononowicz.
2: O pierwsze.
0: Adam Małysz.
1: Piąte.
2: Piąte, tak, bo zobaczmy.
1: Mały się skończył.
0: Okej, okay. A i Wojciech Kowalczyk.
2: To zostało drugie w takim razie.
1: Nie mam z tym problemu.
0: Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja w tym momencie chciałbym zaprosić, może Kamil, ty zapowiesz, utwór, który promuje wasz koncert 6 listopada w Domu Tramwajarza z zespołem Fusy.
1: Tak jest, 6 listopada z zespołem Fusy w Domu Tramwajarza zagramy parę nowych utworów, między innymi utwór Bez Ciebie, który chciałbym serdecznie zadedykować mojemu braciszkowi Kacprowi, którego z nami nie ma i dlatego jesteśmy, Kacper, tutaj bez ciebie i bez ciebie zagramy Bez Ciebie.
0: Tak jest.

aby wiecznie trwać. Sobą wypełniasz we mnie miejsca, w których miłości brak. Kiedy jest już tak pięknie, odchodzisz nagle bez żadnych słów. Jak samotny kwiat jenny wraca do mnie istnienia ból. Bez ciebie

0: z ciebie.
1: Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy, dziękujemy za ten wspaniały utwór. Będziecie go mogli jeszcze raz usłyszeć 6 listopada w domu tramwajarza Tirsztygiel i Fusy. Pamiętajcie, że cały czas jest do zgarnięcia podwójna wejściówka na naszej antenie. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
0: Dzięki wielkie i pozdrawiam jeszcze podhalańskiego króla country Rafała Mierzywa.
1: Jasne, ale jakieś pozdrowienia?
2: A ja pozdrawiam moją siostrę Emilię, jeżeli tego słucha, a jak nie, to pewnie śpi.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie. Na pewno się zobaczymy w domu tramwajarza.
0: Zapraszamy do domu tramwajarza 6 listopada, zapraszamy do Zielonej Góry z Zero Gain i z Gregory Noizer 14 listopada oraz zapraszamy też 17 października do domu Technika.
2: O, no też to... w Poznaniu. No, tak. Tak.
1: Czyli będzie transport tramwajem perkusji. Bardzo serdecznie was zapraszamy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. No i do usłyszenia, a my przenosimy się dalej w świat muzyki, bo przed nami Doubting Myself i Żyzny.

Tak, to był Dave Gunn z zespołem Depeche Mode, a teraz mam do sprzedania amerykański musical z 1973 roku, opisujący ostatni tydzień życia Jezusa. Jest to ekranizacja rokopery pod tym samym tytułem z przełomu lat 1969 i 1970 z muzyką Andrew Lloyda Webbera i librettem Tima Rice'a. Mam na myśli Jesus Christ Superstar. Do dziś jest to jeden z najczęściej wystawianych musicali na całym świecie, w Polsce również. Spektakl był chociażby wystawiony w wersji polskiej na poznańskim stadionie przy ulicy Bułgarskiej z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W rolę Chrystusa wcielił się wówczas sam Marek Piekarczyk z grupy TSA. Było to niesamowite widowisko, byłam, widziałam. Musical obfituje w wiele pięknych rockowych utworów. Ja mam do zaoferowania dwa moje ulubione. Posłuchajmy najpierw piosenki, którą wykonuje Judasz, czyli w tej roli Carl Anderson. Chodzi o Heaven on Their Minds.

Kolejna piosenka z musicalu Jesus Christ Superstar to po intensywnym rockowym wykonaniu Carla Andersona rzecz zupełnie odmienna. Przed nami tym razem ballada w wykonaniu Marii Magdaleny, czyli Yvonne Elliman, w której skarży się, że nie wie, jak traktować Chrystusa, jak Boga czy mężczyznę, w którym najzwyczajniej po ludzku się zakochała. Właśnie ta piosenka między innymi spowodowała, że w niektórych ortodoksyjnych kręgach katolickich musical Jesus Christ Superstar uznany został za obraźliwy i odzierający Chrystusa z boskości. Mam na myśli I Don't Know How to Love Him. Posłuchajmy.

0: Słuchaliśmy Iwony Liman i jej piosenki z musicalu Jesus Christ Superstar. Pozwólcie, że sprzedam wam kolejną ciekawostkę, która może kojarzyć się z wydarzeniami Wielkiego Tygodnia. Chodzi o film, który jak żaden inny, opisujący mękę i śmierć Chrystusa, jest tak bardzo dosłowny i pokazuje wszystkie sceny umęczenia Chrystusa wręcz okropnie realistycznie. To Pasja z 2004 roku, wyprodukowana i wyreżyserowana przez Mela Gibsona. Co ciekawe, aktorzy mówią w językach hebrajskim, greckim i aramejskim, czyli w językach, w których spisana została Biblia. Film otrzymał 3 nominacje do Oscara w kategoriach najlepsza muzyka oryginalna, najlepsze zdjęcia i najlepsza charakteryzacja, ale ostatecznie nie zdobył żadnej z tych nagród. W roli Jezusa wystąpił James Caviezel. Teraz książka, o której nie można zapomnieć. To Ostatnie kuszenie Chrystusa autorstwa greckiego pisarza Nikosa Kazantzakisa, tego samego, który napisał wcześniej słynnego Greka Zorbę. Powieść została ukończona w 1951 roku, a w 1988 doczekała się ekranizacji pod tym samym tytułem. Reżyserem był Martin Scorsese, który w swym dorobku ma chociażby film taki jak Taksówkarz, w którym jedną z głównych ról odgrywa Harvey Keitel, którego tym razem obsadził znowu, ale w roli Judasza. Książka, jak i film przedstawiają Chrystusa bardziej jako zwykłego człowieka i pokazują jego ciągłe wahanie się, wewnętrzne rozterki związane z tym, jaką drogę ma obrać. Jezus miewa dziwne sny, męczą go wizje, nie potrafi początkowo poradzić sobie z tym, co przygotował dla niego Bóg. Koniecznie trzeba przeczytać lub obejrzeć. W filmie w rolę Chrystusa wciela się Willem Dafoe. No a na sam koniec zostawiłam piosenkę, którą możecie znać za sprawą poznańskiego zespołu Acid Drinkers, który to na swoim 3. albumie pod tytułem Striptease z 1992 roku wykonał jej cover, mówię o Bright Side of Life, skomponowanej przez Erika Idle. Utwór ten w wykonaniu Acid Drinkers nosi tytuł Menel Song, Always Look on the Bright Side of Life. Oryginał, czyli Look on the Bright Side of Life, All Things Dull and Ugly, jest piosenką kończącą brytyjską komedię z 1979 roku pod tytułem Monty Python's Life of Brian, w Polsce znaną jako Żywot Briana, stworzoną przez członków grupy Monty Pythona. Piosenka o tym, by w całym bagnie tego świata umieć odnaleźć jakieś pozytywy, czyli jasną stronę życia. Posłuchamy wersji oryginalnej z soundtracku do tego filmu, wykonanej głównie przez Erika Idle. W roli Briana wystąpił Graham Chapman.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: To był Eric Idle i Bright Side of Life, All Things Dull and Ugly, oryginał z 1979 roku z filmu Monty Python's Life of Brian. A teraz posłuchamy wersji nowszej w wykonaniu Acid Drinkers. Tak dla porównania, jeśli lubicie brytyjski humor, a przy tym nie jesteście chrześcijanami lub jesteście, ale niełatwo obrazić wasze uczucia religijne, to koniecznie zachęcam do obejrzenia filmu Monty Python's Life of Brian. W przeciwnym razie odradzam. Zatem posłuchamy wersji Acid Drinkers, a ja pożegnam się już teraz z wami. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Program realizowały Natalia Król i Zofia Kiryluk. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Autopromocja.
1: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni.

0: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
4: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań, jak co niedziela o godzinie 11.30. Czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. No i w zasadzie powinienem przywitać się trochę inaczej, bo zamiast witam Was, drodzy słuchacze, powinno być Guten Tag albo Herzlich Willkommen.

na cześć tego, że właśnie w tej dacie, czy mniej więcej w tym okresie czasowym, na przełomie roku 89-90 nastąpiło właśnie zjednoczenie Niemiec. No i dzisiaj sobie o tym opowiem, ale to już za chwilę. Najpierw posłuchajmy sobie szybko Rammsteinu.

RD, a drugie to było RFN, czyli Republika Federalna Niemiec oraz Niemiecka Republika Demokratyczna. No i właśnie, zaczęło się od nie dwóch, a czterech. No bo po II wojnie światowej, no coś trzeba było zrobić z terenami Niemiec. Zresztą nie tylko Niemiec, bo taka sama sytuacja dotyczyła też chociażby części Austrii. No i zdecydowano się podzielić właśnie tereny Niemiec i sam Berlin jako miasto na cztery strefy okupacyjne. Strefę francuską, brytyjską, rosyjską, czy tam ZSRR, i amerykańską. No i ze strefy rosyjskiej później wyewoluowało to w NRD, powszechnie u nas nazywane wschodnimi Niemcami, no a strefy amerykańska, francuska i brytyjska utworzyły RFN, nazywane u nas w Polsce Niemcami zachodnimi. No i tak ten podział trwał przez lata. No najbardziej widoczny był w samym Berlinie, gdzie samo miasto też było podzielone na strefy okupacyjne, więc paradoksem było to, że Berlin teoretycznie leżał na terenie wschodnich Niemiec, ale były tam zachodnie części Berlina, takie miasto w państwie, w sensie takie trochę państwo w państwie z samego miasta. Dosyć skomplikowana sytuacja. Potem w latach 60. mieliśmy utworzenie muru berlińskiego, ale to jest raczej wiedza powszechnie znana. Przejdźmy do lat może 80., albo inaczej, może nie do lat 80., tylko jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy latach 40., 50. I wyjaśnimy sobie genezę tego, że no wcześniej Święto Jedności Niemiec istniało już wcześniej. To nie jest tylko wymysł lat 90., o czym dzisiaj opowiem, ale istniało takie święto od w zasadzie 53. roku. O co z tym chodziło? 17 czerwca 1953 roku wtedy na terenie NRD odbyło się powstanie, które zostało dosyć brutalnie stłumione przez policję i armię radziecką, i od tego czasu na terenie tych drugich Niemiec, tych zachodnich, obchodzono wtedy Dzień Jedności Niemiec właśnie 17 czerwca. Samo NRD, czyli Niemcy Wschodnie, w sumie chyba nie będę używał nazwy NRD, RFN, tylko po prostu Niemcy Wschodnie-Zachodnie, tak żeby to było bardziej przejrzyste. No to Niemcy Wschodnie swoje święto miały 7 października od roku 1949, właśnie dzień założenia wschodnich Niemiec NRD, znany również jako Dzień Republiki. No i mieliśmy takie dwa święta, mieliśmy dwa państwa niemieckie, dwa państwa niemieckie ogrodzone murem, i nie tylko murem, zupełnie inna mentalność ludzi się wytworzyła. Chociaż to było jedno państwo, ale no jednak po tym podziale ta mentalność, systemy gospodarcze i wszystko było różne, i to wpływało na życie ludzi. Trochę tak jak w Polsce pod zaborami, gdzie do dzisiaj się używa, moim zdaniem niesłusznie, stereotypu o Polsce A, Polsce B. No i to wynika właśnie głównie z czasów zaborów i tego, że jednak ludzie w zaborze pruskim i w zaborze rosyjskim mieli zupełnie inaczej. To trochę coś takiego też działo się i dzieje się w Niemczech. Wystarczy spojrzeć na to, no nie wiem, sieci autostrad, wystarczy spojrzeć na poziom gospodarczy. Naprawdę to teoretycznie wydawałoby się od 40 roku do no mniej więcej 40 bardziej lat, to teoretycznie niewiele, ale w praktyce potrafi zrobić aż taką różnicę. Dobrze, bo ja tutaj już zaczynam przechodzić z dygresji w dygresję, a skupmy się na latach 80. No, kiedy widać już było, że komunizm zbliża się pomału ku upadkowi. Widać to było w Polsce, widać to było w Niemczech, widać to było w innych republikach
republikach radzieckich złożonych w państwo ZSRR i w republikach zależnych, i w państwach zależnych od ZSRR, generalnie za wschodnią kurtyną, było już czuć ten powiew wolności. W Polsce mieliśmy Solidarność, w innych krajach też były różnego rodzaju nastroje takie wolnościowe. Do władzy w ZSRR dochodzi Michał Gorbaczow, zaczyna się polityka perestrojki. No i pomału zbliżamy się w kierunku wolności. To dotyka również terenów Niemiec. No i wtedy to przychodzi rok 1989, konkretnie 9 listopada, i upada mur berliński. Mur berliński, tak będący tak bardzo symbolem opresji, tak bardzo symbolem tej właśnie granicy, nie tylko symbolicznej, ale też takiego prawdziwego muru, że to był takie uderzenie wolności. Coś jak w Polsce mieliśmy uderzenie Solidarności, to w Niemczech właśnie mur berliński. No i zapytacie się być może, drodzy słuchacze, dlaczego w takim razie ta data 9 listopada nie jest dniem wolności, skoro to jest właśnie data upadku muru berlińskiego. No wydawałoby się to oczywiste. No o tym może opowiem za chwilę. Posłuchajmy sobie na chwilę muzyki, a ja wam potem opowiem, dlaczego to właśnie nie 9 listopada, a 3 października jest datą święta w Niemczech.

innych skojarzeń, ani innych negatywnych rocznic, które mogłyby wtedy powstać. No i cóż, Niemcy się zjednoczyły. Dzień Jedności Niemiec jest obchodzony aż do dnia dzisiejszego i będzie zapewne ogłoszony przez długi czas. No cóż, taka ciekawostka swoją drogą. Mianowicie, nie wiem, czy wiedzieliście, że Dzień Jedności Niemiec, no, są główne uroczystości. No i pomyślcie sobie, jak to wygląda w Polsce. Są główne uroczystości jakiegoś powstania, jakiejś daty historycznej. Czy to chodzi o powstanie styczniowe, czy listopadowe, czy konstytucję z 3 maja, czy Dzień Niepodległości, czy inne tego typu daty. No, oficjalne obchody zazwyczaj obchodzone są jednak w Warszawie, jako stolicy państwa. Chyba że mówimy o wydarzeniach typowo regionalnych, takich jak Powstanie Śląskie czy Powstanie Wielkopolskie, no to wtedy faktycznie główne obchody są obchodzone w Poznaniu czy na terenie Śląska. Ale i tak są też obchody w Warszawie wtedy. No, w Polsce mamy tą wielką centralizację, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o właśnie obchodzenie świąt. W Niemczech wygląda to zupełnie inaczej. Gdyż za organizację głównych uroczystości każdego roku odpowiada inny kraj związkowy. Co to są kraje związkowe? No, to są po prostu nazwy regionów w Niemczech. Tak jak my mamy województwa, to w Niemczech mają tak zwane landy, czyli właśnie kraje związkowe. I co roku jest inny land wybierany. Czyli to tak jakby w Polsce na Dzień Niepodległości każdego roku robić w innym województwie obchody. Jednego roku w Warszawie, drugiego w Poznaniu, trzeciego w Krakowie, czwartego w Opolu, a piątego w Gdańsku. No, byłoby to ciekawe. I w Niemczech właśnie tak jest. W tym roku oficjalne obchody obchodzone są w Bremie. Bremie, która jest miastem i która jest jednocześnie też landem. Są takie trzy miasta landy w Niemczech. Jest właśnie Brema, Berlin i Hamburg. No i właśnie w Bremie są oficjalne obchody trwające właśnie w ten weekend. Jeszcze dzisiaj, jeszcze 4 października w niedzielę właśnie jest teren festiwalu. Oczywiście obchody obchodzone są też w innych miastach, ale mówię o tych głównych uroczystościach. Taka ciekawostka, o której sam szczerze powiedziawszy nie wiedziałem. I się dowiedziałem dopiero przygotowując do dzisiejszej audycji. No i to generalnie była chyba cała historia, jeżeli chodzi o zjednoczenie Niemiec. Niemcy zjednoczone od roku 90, ponad 30 lat. Niedługo już będzie 40. 40 lat minęło jak jeden dzień. Będzie od zjednoczenia Niemiec, od upadku komunizmu i miejmy nadzieję od zakończenia tych strasznych czasów podziału świata na wschód, zachód, żelazną kurtynę i inne tego typu sprawy. Miejmy nadzieję, że ten pokój będzie na świecie, chociaż nie jest to życzenie pewnie niestety realistyczne. Takie smutne podsumowanie na zakończenie audycji tak jakoś mnie wzięło. No, w każdym razie to było historyczne pół godziny w Radiu Afera. To była audycja Twierdzy Poznań. Jak to lubię powtarzać, czas antenowy nie jest z gumy, się nie rozciągnie. No i myślę, że zakończymy sobie piosenką. Posłuchamy sobie Linkin Parku. Realizował mnie Jan Waściński. Mówił do was Aleksander Szwarc. I słyszymy się za tydzień o 11:30 w niedzielę, o tradycyjnej porze. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down!
5: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul Tram!
6: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
7: Wieczornik w Radiu Afera.
8: W niedzielę po godzinie 20:00.
7: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
8: Szymon Siwierski
7: i zespół Wieczornik.
0: Autopromocja.
9: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
10: Hej, cześć. W Zaczytanych w kulturze słyszymy się teraz już po wakacyjnej przerwie, a więc minęło trochę czasu i mam nadzieję, że zdążyliście nieco odpocząć, przeczytać, ale też, że nabraliście sił do tego, aby zapoznawać się z nowymi klasykami.

0: a i właściwie narracje, które nam będą tutaj towarzyszyły. I myślę, że zaczniemy sobie tak właściwie od czegoś, co chodziło za mną właśnie przez dłuższy czas wakacji, a mianowicie o takim myśleniu o cielesności i ciele. Myślę, że jest to temat, który w jakiś sposób mocno zajmuje tę literaturę najnowszą i który, jak się okazuje, też zajmuje zarówno literaturoznawców, ale wydaje mi się, że także te osoby, które po prostu czytają czy sięgają po literaturę w XXI wieku, ale także te z XX wieku, wydaje mi się, w szczególności. Dzisiaj natomiast skupimy się na takiej najnowszej poezji, dlatego że weźmiemy pod uwagę dwa najnowsze tomiki wydane w tym roku, z tego co mi się wydaje, aczkolwiek jeszcze to sprawdzę. Pierwszy z nich to z tego roku. Pierwszy z nich to tomik Oliwii Stępień pod tytułem Fakty Tysiąca i Jednej Nocy, wydany przez tutaj nasze właściwie lokalne wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Teraz oczywiście jest to Wielkopolska Biblioteka. Zapewne słyszeliście o tej zmianie. I to, co jest właściwie istotne gdzieś w tym tomie i to, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, to to, z jak młodą poetką mamy do czynienia, dlatego że Oliwia Stępień urodziła się w 2002 roku, a więc jest to poetka mająca 24 lata. Zapewne jest mniej więcej w gronie osób też mnie słuchających tutaj i jest trochę rówieśniczką, a więc to będzie bardzo ciekawe dla mnie zderzenie dwóch poetek, o których będziemy rozmawiać, bo druga poetka, o czym też zaraz wspomnę, jest starsza właściwie. A więc tu mamy ten głos młodego pokolenia. Pokolenia, które właściwie dopiero co weszło w dorosłość i które w jakiś sposób teraz radzi sobie z różnego rodzaju problemami. Aczkolwiek to jest też takie, to jest takie wchodzenie w dorosłość, które jest bardzo mocno naznaczone już w pewien sposób. To będzie odnosiło się do różnego rodzaju problemów, schematów, które czekają właściwie teraz młodych ludzi bardzo często. To znaczy, tu będzie doświadczenie rodziny bardzo silnie, ale tej rodziny, która nie zawsze właściwie jest idealna, będzie wychodziło poza ten idealistyczny, sielankowy obraz, który widzimy gdzieś w mediach, reklamach bardzo często. Będzie to, ta poetka będzie bardzo mocno wnikała we wszelkiego rodzaju rany, w tę problematykę, która z jednej strony trochę wymyka się tym, co słyszymy bardzo często w takim psychologicznym kontekście, ale w tym takim medialnym, wiecie, nie tworzonym koniecznie przez psychologów, psychoterapeutów, a ludzi, którzy są zainteresowani psychologią i bardzo często przeczytają jedną, dwie książki i później wydają bardzo mocne osądy na ten temat. A więc ona będzie się sprzeciwiała też trochę temu językowi. Będzie mówiła o... Będzie to tomik bardzo dotkliwy, intensywny w swym czytaniu. Też co mi się wydaje, wy akurat nie możecie tutaj zauważyć tej okładki, którą ja mam przed sobą, aczkolwiek na tej okładce dzieje się bardzo wiele. Na tej okładce możemy zaobserwować zarówno różnego rodzaju kwiaty. Tutaj mamy postać właśnie, która kojarzy się z jakąś taką wschodnią kulturą. Tutaj mamy też wazon, który przedstawia, z którego wyłania się właściwie ogień i który ta kobieta, postać właściwie ze wschodu, podlewa. I to okazuje się tak naprawdę ogniem, który też jest różnego rodzaju, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, jakimś korzeniem. A więc to też bardzo mocno na samej tej okładce widać to znaczenie z jednej strony kobiecości, z drugiej strony powrotu do dzieciństwa, bo Fakty Tysiąca Jednej Nocy zapewne kojarzycie, związane właśnie z tymi baśniami, które się oglądało. A więc to jest taka podróż, która z jednej strony ma się kojarzyć z czymś mitycznym, mistycznym, ale okazuje się, że ta podróż jest w gruncie rzeczy bardzo, ale to bardzo bolesna. A więc to jest pierwszy tomik, o którym się będziemy dzisiaj tak naprawdę rozmawiać. Drugi tomik natomiast to są szramy Genowefy Jakubowskiej-Fiołkowskiej. Szramy Genowefy Jakubowskiej-Fiołkowskiej. Z tego, co mi się wydaje, o Genowefie Jakubowskiej-Fiołkowskiej mogliście słyszeć już, kiedy mówiłam o innym tomiku. To jest natomiast jej najnowszy zbiór wierszy, wydany też w tym roku. I Genowefa Jakubowska-Fiołkowska właśnie jest starszą poetką. Ona się urodziła w 1946 roku. No więc ta różnica pokoleniowa jest znaczna, bo wydaje mi się, że Genowefa Jakubowska-Fiołkowska mogłaby być właściwie babcią Oliwii Stępień, tak? Ale też to, co jest znaczące i to, co jest istotne, to dwie właściwie mieszkają blisko siebie, bo to jest też poezja bardzo mocno osadzona w danym konkretnym miejscu, a mianowicie Genowefa Jakubowska-Fiołkowska urodzona w Mikołowie, ale też mieszka w Mikołowie. To jest takie małe miasteczko niedaleko Katowic. Natomiast Oliwia Stępień właśnie mieszka w Katowicach. Natomiast w Faktach Tysiąca Jednej Nocy możecie usłyszeć o Bytomiu. A więc mamy tutaj do czynienia ze Śląskiem, z tym Śląskiem, który też w pewien sposób będzie albo w jakiś sposób mistyczny, albo właśnie wręcz przeciwnie, będzie demitologizowany. A więc tutaj też mamy dwie różne strategie, które właściwie pojawiają się w tych tomikach i to też będzie widać w różnego rodzaju tomach, też innych tomach właściwie Genowefy Jakubowskiej-Fiołkowskiej. Myślę, że powinniśmy teraz przejść do tego, co właściwie kryje się też może pod zarówno jednym, jak i drugim tomikiem. I o ile szramy, czyli właśnie różnego rodzaju blizny, rany, które tak nie chcą się gdzieś w nas zagoić. I myślę, że dla Genowefy Jakubowskiej-Fiołkowskiej te rany są w wielu różnych miejscach, aczkolwiek w tym tomiku też, co mi chyba najbardziej się gdzieś tak podobało i co myślę, że dla was może być też ciekawe, jest ten odbiór związany z naturą. To znaczy, że osadzenie właśnie w tej śląskości i wiecie, całej aglomeracji śląskiej, czyli mieście na mieście, no bo podróżując właściwie przez Polskę, może się okazać, że nagle tak jak ja na przykład pochodzę z zachodniopomorskiego, czyli mimo wszystko tych ziem odzyskanych też, na których jest tak naprawdę dosyć dużo zieleni, dużo wolnej przestrzeni. Też mam wrażenie, że podróżując wzdłuż Odry, trochę da się to odczuć i zauważyć. Natomiast w momencie, w którym przyjeżdża się na Śląsk i w momencie, w którym doświadczamy właściwie tego, co też Zbigniew Rokita właściwie określał jako takie jedno właśnie złączone miasto, które nagle liczy kilka milionów mieszkańców, a więc to jest bardzo mimo wszystko silna społeczność, która też oczywiście ma swoją bardzo też intensywną historię, jeżeli możemy tak powiedzieć. To znaczy tę historię, która jest dobrze znana, która wydaje mi się, że wymaga też częstych opowiedzeń, zmian narracji, w jakiś sposób ona zapisuje się gdzieś w naszej takim społecznym myśleniu czy wyobraźni. I to, co robi Genowefa Jakubowska-Fiołkowska, to trochę demitologizuje ten obraz. To znaczy mamy tutaj mikołowskie kozy z napijaczków. Później mamy właściwie pomnik wojaczka, czyli właściwie no, tego słynnego poety, o którym wiele się mówi, jako tym poecie, który był w jakiś sposób buntownikiem. Często określa się go jako właściwie poetę wyklętego, choć wiadomo, można z tym trochę dyskutować. I ona zderza to z różnego rodzaju rzeczami, które mówią trochę o tym, że to miasto jest umarłe, że w tym mieście niewiele się dzieje, że brakuje tu tak naprawdę jakiejś kultury, ale także mówi o bardzo silnie o właśnie przyrodzie, o terenach zielonych. Tu jest bardzo ciekawy wiersz skierowany na przykład do burmistrza, którym Podmiotka właściwie pyta, dlaczego pan mnie tak zabetonował? Wypłakał mirabelkę, jarzębiny, topole, forsycje, dęby, wierzby płaczące, brzozy siwe, złote, mlecze wiosenne, czerwcowe akacje pachnące. Teraz kostki brukowe, parkingi, upał jak kilkuletnia susza na Kalahari. Słońce odbija się w szybach samochodów, daje po oczach jak na przesłuchaniach SB w latach 50. Nie ma ciszy. Samochody parkują, korzenie ściętych drzew krwawią pod ziemią. W oparach benzyny całopalenie. I to jest jeden z wielu wierszy, które właściwie tutaj się pojawia. I to, co jest dla mnie ciekawe, to jest trochę ta taka cielesność, która z jednej strony właśnie jest dana, tak jak w przypadku innych tomów też tej poetki, kobiecie. To znaczy to jest mimo wszystko poezja, która doświadcza bardzo mocno kobiecego ciała. Tutaj trochę nie ma tematów tabu. Nie ma takiego momentu, w którym poetka by wahała się właściwie powiedzieć zarówno czy to o seksualności też starszej kobiety i o seksualności w tym myśleniu, w którym tutaj właściwie możemy przeczytać ja osiemdziesiątka w nocnych orgazmach pragnę jeszcze durnej miłości brazylijskich seriali. Tutaj także jest opisany moment myślenia o eutanazji zarówno w przypadku ludzi, ale też zwierząt, o chorowaniu ludzi i zwierząt, że to jest taki element, który trochę spaja zarówno jedną i drugą stronę, no bo oczywiście w momencie, w którym mamy tutaj wiadomo oczywiście, że ludzie to także zwierzęta, ale byłem bardzo mocno w całym procesie gdzieś tam filozoficznym, naszego myślenia i tak dalej, rozdzielamy trochę te dwie rzeczy. Myślę, że w jakiś sposób niesłusznie, dlatego że tak jak możemy zauważyć o Genowefie Jakubowskiej-Fiołkowskiej, dzieli nas, a właściwie łączy nas wiele emocji, wiele afektów, spotykają nas bardzo podobne doświadczenia i te doświadczenia, które są dla nas takimi doświadczeniami granicznymi, doświadczeniami, które w jakiś sposób nas zmieniają, które nas dotykają i sprawiają, że my stajemy się trochę innymi ludźmi od wewnątrz, to też jest zapisane właściwie w życiu zwierząt. To znaczy przeżywanie żałoby, przeżywanie różnego rodzaju straty, też samotności, miłości i doświadczenie także śmierci. I o ile my sobie jakby próbujemy nadać jakiś sens temu i myśleć o tym, to nie znaczy, że zwierzęta nie odczuwają czy nie doświadczają śmierci, że w gruncie rzeczy to jest trochę to myślenie dużo mocniej właśnie skierowane do ciała. Że wydaje mi się, że Genowefa Jakubowska-Fiołkowska wychodzi trochę poza tę sferę ducha i poza sferę duszy właściwie i zamiast tego zwraca się ku cielesności, mówiąc o tym, że ta dusza, ten duch tak naprawdę odebrał nam trochę to nasze takie ludzkie, zwierzęce prawo do doświadczania ciała. Do tego, że tak naprawdę, jeżeli mnie coś boli, to ja to odczuwam fizycznie. Może mnie ściskać brzuch, może mnie boleć głowa, ale w pewien sposób cierpienie, rozpacz, to, co przeżywam tak naprawdę w życiu, doświadczam za pomocą ciała. Kiedy choruję, to odczuwam moje ciało i właściwie nie istnieje bez niego. Kiedy się rozstaje, kiedy się zakochuje także, to również jest proces w ciele. Nie wiem, czy rozumiecie, ale wydaje mi się, że właśnie w momencie, w którym zakochaliście się kiedyś albo kiedy poczuliście do kogoś coś więcej, no to bardzo zależało wam na zbliżeniu się do tej osoby, żeby ją dotknąć, żeby spojrzeć dłużej, żeby w ogóle udzielić tego pozwolenia na spojrzenie, bo myślę, że to jest jedną z takich bardziej romantycznych rzeczy. I że my świat właściwie doglądamy i przeżywamy go za pomocą naszych zmysłów. I to jest też istotne i to jest ważne. I trochę w tym, wydaje mi się, też tkwi ten model zakotwiczenia tego, jak bardzo mocno, wydaje mi się też, ciało jest istotne w przypadku tutaj perspektywy kobiecej. To znaczy, że my to ciało kobiece bardzo często komentujemy, to ciało kobiece jest poddawane jakiemuś takiemu osądowi. Nie twierdzę, że oczywiście ciało mężczyzn również nie jest, bo fetyszyzacja czy różnego rodzaju komentowanie właśnie, czy osądowienie, że ktoś powinien wyglądać tak lub tak, dotyczy obu płci. Natomiast w tym przypadku i w tym tomiku to jest główne skupienie się właśnie tutaj na perspektywie kobiecej, zapewne tej, którą po prostu zna autorka. Ale to jest właśnie, co ciekawe, to jest przypisywanie także temu w jakiś sposób zbliżenie do tego, co czują właśnie te zwierzęta, które są obok autorki. I to, co to też jest ciekawe, to dlatego też może tak dużo porównań właściwie do czy to psów, czy kotów, dlatego to już tak dużo much, różnego rodzaju owadów. To jest trochę to doświadczenie, w którym bardzo często osoba starsza również doświadcza jakiegoś rodzaju wykluczenia, podobnie jak niektóre zwierzęta. To jest także myślenie i trochę nadawanie sensu właściwie naszej miłości, oddawanie trochę głosu też naszej często seksualności, która mocno jest wypierana zarówno przez kulturę, jak i też przez religię. Tu bardzo, bardzo często pojawiają się wątki religijne, ale także postacie kobiece, bo myślę, że jeden z takich ciekawszych i chyba najbardziej znanych też myślę wierszy z tego tomiku, który gdzieś pojawił mi się zarówno w mediach i które mogliście zobaczyć może, jeżeli śledzicie Poezję Polską, to są żywoty świętych w rodzinie. I co ciekawe, to są praktycznie same żywoty kobiet. Bo to też jest myślenie o tym, że mimo wszystko w religii jest bardzo dużo tych świętych kobiet. Kobiet cierpiących, kobiet doświadczających w jakiś sposób przemocy. A więc mamy żywoty świętych w rodzinie. I teraz jest tak. Babka Rosalia spod Babiej Góry miała dwie córki, każdą z innym. Nie była taka święta jak Rosalia z Palermo, pustelnica, dziewica i święta. Później jest Józefa matka, nie ma takiej świętej, urodziła trzy córki. Genovefa, patronka Paryża, też dziewica. Aniela święta włoska, założycielka sióstr Urszulanek. Małgorzata jest tych świętych wiele. Jedna święta męczennica z Antiochii i moja siostra. Matka urodziła jeszcze syna Józefa, cieśle z Nazaretu. Ojciec Franciszek, biedaczyna z Asyżu. Stygmatyk święty, patron kwiatów i ptaków. Dalej w rodzinie są tylko kobiety. Już wydaje mi się, że ten fragment bardzo mocno właśnie obrazuje to trochę takie unaocznienie właściwie chyba tego problemu, który się tu pojawia. A mianowicie nadanie głosu tej kobiecej perspektywie, ale też kobiecemu ciału i też zwrócenie uwagi na to, co trochę może w literaturoznawstwie czasami się pojawia, na taką perspektywę ekofeministyczną. Ekofeministyczną, czyli w tym sensie założenie wykluczenia różnego rodzaju stanów głosu czy perspektyw, która z jednej strony dotyka kobiety, ale także w jakiś sposób jest związany z tymi terenami zielonymi. Radosław Romaniuk zresztą w tym tomiku pisze, Jakubowska-Fiałkowska pisze o nowych zębach i betonie, który rozrasta się jak starość między tutaj grynkiem Mikołowa, muchą okrążającą brzeg Kubka, księżycem nad Grenlandią, pojawia się krajobraz zużycia. Ciała odzianego flanelową nocną koszulę, miasta języka, a nad wszystkim nosi się powstały z ławki z brązową figurą poety duch Rafała Wojaczka. Myślę, że to właściwie powinno was zachęcić. O tym tomie też można byłoby mówić i mówić bez końca, tak samo jak o całej poezji Jakubowskiej-Fiołkowskiej, bo to jest niezwykle ciekawa poetka i wydaje mi się, że jest jedną z naprawdę ciekawszych takich głosów nowego pokolenia. Aczkolwiek obiecałam wam jeszcze, że opowiem o Oliwii Stępień, więc żeby mimo wszystko też pojawił się ten głos młodszego pokolenia. Szczególnie, że to jest bardzo interesujący tom, który dawno mnie tak nie wzruszył. To znaczy, wydaje mi się, że głównym zadaniem dla mnie poezji jest trochę przeżycie i doświadczenie tego, czego nie potrafię nazwać. Doświadczenie stanów, zachwytu nad językiem i tego, że ktoś mógł wyrazić emocje, które już dawno we mnie siedziały, albo obserwacje, a ja nie potrafiłam tego nazwać. I nagle czuję bardzo dużą wdzięczność, ale często też poruszenie, że ktoś to potrafi. Oliwia Stępień właściwie ujmuje bardzo silne trudy związane z dzieciństwem. Dzieciństwem, w którym rodzice właściwie nie są tymi bezpiecznymi opiekunami i którzy nie są też odpowiedzialnymi ludźmi właściwie za swoje dzieci. A więc to jest takie dzieciństwo, które w gruncie rzeczy jest trochę samotne, ale też dzielone z siostrą i naznaczone dużym ciężarem, bagażem takim emocjonalnym. Tutaj także pojawia się kwestia chorób, która w międzyczasie się pojawia. Trochę takie pytanie, na ile choroby wytwarzają się na skutek właściwie genetyczne, na ile na skutek stresu i doświadczenia, przeżycia, które jest z tym wszystkim związane. Więc to jest poezja niezwykle trudna, ale też bardzo rytmiczna, nowoczesna, zakorzeniona trochę w tym takim myśleniu, myślę, że nieco poezji mówionej, poezji, która ma rzucać taką celną frazą i zostawiać nas właściwie czytelników z tym. Tu pojawia się dużo wątków o schizofrenii, ale też nie tylko. Przeczytam może kilka fragmentów, które w jakiś sposób mnie ujęły i myślę, że was też w jakiś sposób ujmą. Rodzice nie zawsze mają amunicję, aby o ciebie walczyć, ale to nie wszystko. Nie jesteś pępkiem świata. Bywa, że rodzice nie mają kamizelki kuloodpornej i taka jest prawda, z którą nie mogę się pogodzić, bo jeśli rodzice muszą mnie osłaniać, to mogą przeze mnie trafić do szpitala. Moi trafili na oddział dla pań wariatek oraz na oddział detoksykacji. Wydaje mi się, że już ten fragment mówi bardzo dużo o tym, z jakiego rodzaju tematem i sytuacją mamy tu do czynienia. Ale to, co też jakby... To jest ta jedna warstwa oczywiście, która tutaj istnieje i która w jakiś sposób bardzo ciekawie przedstawia pewnie taką drogę dzieciństwa, która właśnie, tak jak mówiłam wam na początku, nie jest tym sielankowym, pięknym czasem i który zawsze jak, wiecie, ktoś was zapyta o dzieciństwo albo ktoś wspomina to dzieciństwo, to przywołuje bardzo miłe, pozytywne wspomnienia. Mówi o tym, jak bardzo chciałby być może często dzieckiem i chciałby wrócić do tego bezpiecznego domu, przykryć się kocem, oglądać bajki i żeby ktoś zrobił śniadanie. A tutaj okazuje się, że nigdy nie było tego momentu, nigdy nie było tego stanu uspokojenia, tego stanu takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa i poczucia, że ktoś się mną zajmie. Tutaj ktoś zawsze musiał być dorosły i tutaj ktoś zawsze musiał ogarniać całą sytuację i radzić sobie z tym wszystkim sam. To jest też taki moment pewnie, do którego ciężko w jakiś sposób wrócić, no bo jeżeli ktoś się czuje wtedy zagubiony, jeżeli ktoś nie wie właściwie, jak sobie poradzić, to też nie zna innego życia. Trochę taka osoba nigdy nie była dzieckiem, a więc rodzi się tutaj w takim razie pytanie, jak w takim razie jest to być dorosłą przez całe życie? Jak w takim razie radzi sobie osoba, która nigdy nie była dzieckiem? I czy być dzieckiem znaczy właśnie konkretny wiek? Czy może jednak jest to kwestia naszej dojrzałości, samodzielności, tego jak... Czy mamy jeszcze wokół siebie kogoś? Niektórzy zresztą uważają, i ja bardzo często słyszałam taką opinię, że jesteśmy dziećmi, dopóki jeszcze nasi rodzice żyją. Co jeżeli ci rodzice właśnie umarli już bardzo, bardzo wcześnie? To są trudne pytania, które oczywiście stoją tutaj. Ale także to również jest opowieść, która dzieje się właśnie w śląskim miasteczku, w śląskim mieście, i która trochę jest naznaczona też tym myśleniem w jakiś sposób o inności, myśleniu, które jest skonfrontowane w jakiś sposób z jednej strony z biedą, z alkoholem, bardzo silnie jakby z doświadczeniem przemocy alkoholowej w domu i tym, jak sobie radzić z tym. Ale także w późniejszej części mamy oczywiście kwestie chociażby różnego rodzaju leków i tego, jak choroba wpływa na nasze ciało, ale też jak wpływa właściwie na to, co na to nasze doświadczenie. No bo tak jak w przypadku Genowefy Jakubowskiej-Fiałkowskiej, jeżeli jesteśmy ciałem, jeżeli istniejemy i doświadczamy i przeżywamy tylko za pomocą ciała, no to czy my jesteśmy sobą, jeżeli bierzemy leki do tego, żeby funkcjonować? Jeżeli dotyka nas jakby ten obraz, który w jakiś sposób wymyka się tej rzeczywistości obiektywnej, która istnieje i kim my jesteśmy w tym doznaniu? Czy po doświadczeniu traumatycznym, czy po silnych przeżyciach potrafimy w ogóle jeszcze czuć? Czy to jest tak, że dotykamy naszego ciała i okazuje się, że nie czuć zbyt wiele, albo że nie mamy tych prawidłowych wzorców, doświadczeń i okazuje się, że ból sprawia nam przyjemność, bo oczywiście też są takie elementy, które tutaj się pojawiają. I także jak to ciało wpływa na mnie pracującego, jak to ciało jest tutaj z jednej strony właśnie zobrazowane, ale też tym, jak w tym trudnym stanie iść i normalnie funkcjonować, jak może iść do pracy, jak sobie radzić z tą rzeczywistością, jak być w tej rzeczywistości w momencie, w którym nie ma nikogo innego. Tutaj też możemy przeczytać wiersz, by nie rozkleić się całkiem na oczach klienta, wciskając mu kartę. Byłoby wstyd i byłoby marnie, dlatego zastanawiam się czasem, z czego żyją ci wszyscy ludzie, którzy nie dali się nabrać na piękną pomarańczową tabletkę. Zechcieli żółtej, a potem białej, różowej, nie jednej, ale drugiej, trzeciej i czwartej. W międzyczasie nie mogli chodzić do pracy, ale musieli opłacić mieszkanie. Czy zrzekli się prawa do chleba? Więc tu również pojawia się ten moment wkraczania w dorosłość z bardzo silnym obciążeniem i w tym też jak ciało na to wpływa. I tutaj to jest to ciało, które również choruje, ale choruje trochę z innych przyczyn niż zapewne w przypadku Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej. Tutaj mamy ciało cierpiące, które doświadcza jakichś trudów, rozpaczy, porzucenia właściwie. W Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej mamy z kolei takie wykluczenie tej osoby starszej, ale mamy też wykluczenie w zupełnie innym sensie i kontekście. Aczkolwiek wydaje mi się, że te dwie poetyki w jakiś sposób się zbiegają ze sobą. To jest taka poetyka, która mówi o tym, że ciało staje się jakimś takim nośnikiem naszej pamięci. I wiecie, że są pewnego rodzaju ruchy, są pewnego rodzaju doświadczenia, w których coś nam się przypomina. Już wcześniej nas ściskał w ten sposób żołądek, więc wiemy, że stresujemy się czymś. Już wcześniej bolała nas w ten sposób głowa, albo już kiedyś w jakiś sposób wbijaliśmy sobie paznokcie w skórę, że to doświadczenie i to przeżycie mówi nam też bardzo dużo o samych sobie i też bardzo często to całe cierpienie i ból, który w nas mieszka, kumuluje się i później ciało bardzo silnie gdzieś tego doświadcza. To oczywiście nie znaczy, że choroba jest związana tylko i wyłącznie z tym przeżyciem psychicznym, ale że bardzo często to przeżycie psychiczne bardzo mocno na nas wpływa i trochę przypomina taką chorobę w cudzysłowie, że nasze ciało może chorować, ponieważ my też w jakiś sposób nie potrafimy go już doświadczać, a to już nasz jedyny element, czy taka obiektywna prawda, bo co jeżeli właśnie nie ma duszy? Wtedy jesteśmy tylko i wyłącznie ciałem. I też jeżeli wtedy ciało umiera, no to oczywiście wszystko, co zostaje po nas, też w jakiś sposób się kończy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób was zaciekawiłam tymi tomikami i że po nie sięgniecie, bo to naprawdę ciekawe pozycje. Ja natomiast wiem, że czas już mija i się kończy, więc mam wielką nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień i że wy będziecie trzymać się przez ten czas ciepło. Także do zobaczenia już niedługo. Hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: Proszę cię, odłóż te pumpkin spice latte i zastanów się. Co zrobić z dzisiejszym wieczorem zamiast pstrykać kolejne zdjęcia pod hashtag Cozy Vibes? Kocham polską jesień. Masz kochać polską kulturę i się na nią wybierać. A ja, Michalina Janas, powiem dokładnie, gdzie i jak.
1: Przynęta kulturalna.
3: Najnowsze badania Związku Antyperformatywności wykazały jedno. Muzyka eksperymentalna nie jest tylko zarezerwowana dla osób z wąsem lub z baby bangs. Chyba, że masz obydwa naraz, tutaj badań brak. Trwa właśnie nabór do Noise Orchestra, czyli warsztatów, które pokażą ci, jak z nagrań, ulicy, syntezatorów, efektów i przypadkowych dźwięków można stworzyć muzykę. Całość obejmuje 6 spotkań, a odbywać będą się one na Górczynie. Wydaje on ponoć bardzo osobliwe dźwięki, które warto nagrać i zmiksować. Czeka na ciebie nauka podstaw field recordingu, syntezy modularnej i wielu innych rzeczy, które współczesnym muzykom nawet się nie śniły. Wszystko pod okiem doświadczonego muzyka Dawida Dąbrowskiego i jego pracowni dźwięku Echo. Nabór trwa do dziś. Wystarczy napisać maila na echopracowniadźwięku@gmail.com. Słyszałeś, co dzieje się na mieście? Osoby plotkarskie

0: a dzisiaj od 17 do 19 nadajemy na żywo z klubu Ślina. Tam zaparzymy herbatę i później będziemy ją lać w trakcie wywiadów z osobami artystycznymi i kuratorskimi, które wzięły udział w Gossip. Przyjdźcie i poplotkujcie.
1: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Dzień dobry, jesteśmy Good Night Collective i witamy w naszej cosobotniej audycji. Dzisiaj znów w składzie ja oraz Karolina.
4: Dzień dobry.
3: I znów, jak zawsze oczywiście, z super ważnym tematem. Otóż mniej więcej pół roku temu, czyli w połowie 2025 roku, zaczął działać chyba najważniejszy, to jest chyba najważniejsza premiera taka sprzętowa w astronomii tego roku, a podejrzewam, że może ostatnich kilku, pewnie od czasów Jamesa Webba, nie wiem czy...
4: James Webb i Euclid ostatnio były takimi dużymi wydarzeniami.
3: No James Webb to już minęło ładnych parę lat. Euclid rzeczywiście był stosunkowo niedawno, no ale teraz, no właśnie, mamy LSST, czyli znany jak w tej chwili już jako Vera Rubin teleskop. I dzisiaj powiemy sobie, dlaczego Vera Rubin, to znaczy dlaczego on zmienił nazwę i kto to jest ta Vera Rubin i dlaczego jest na tyle ważna, że zmieniamy nazwy teleskopów, tak żeby były na jej cześć. No więc właśnie, można by się spodziewać w sumie, że Vera Rubin prawdopodobnie była astronomem, astrofizykiem. Czy to prawda?
4: Prawda, prawda, bardzo mądrym.
3: Bardzo mądrym, ale dlaczego bardzo mądrym? Co ona takiego zrobiła? Albo może zacznijmy, kiedy ona w ogóle działała i gdzie działała?
4: Ona urodziła się w 1928 roku, zmarła w 2016 roku i wszyscy o niej mówią, że to jest taka największa, no taka mocna postać astronomii i taki największy

0: My nie widzimy go bezpośrednio, tej ciemnej materii, tylko widzimy jej oddziaływanie grawitacyjne przez to, jak my rozumiemy grawitację. No i jak to zostało odkryte, no to właśnie zobaczono ten wpływ, wpływ tej ciemnej materii na galaktyki. Czyli te gwiazdy, które poruszają się prawie stałą prędkością, niezależnie od odległości od środka galaktyki. Czyli spodziewano się z teorii grawitacji, że im dalej znajdujemy się środka galaktyki, tym gwiazdy powinny poruszać się wolniej. Natomiast one poruszają się z tą samą prędkością, niezależnie od tej od odległości od środka galaktyki, co oznacza, że gdzieś tam musi być jakaś inna materia, która to w ten sposób oddziałuje grawitacyjnie. No i stwierdzono, że tej materii jest całkiem sporo, skoro mamy aż takie krzywe rotacje galaktyk, które wyglądają w ten sposób. I mówi się, że ciemna materia stanowi nawet około 27% całej materii i energii we Wszechświecie. Gdzie no, to jest całkiem sporo, tak mi się wydaje.
1: To jest całkiem sporo, bo ta materia, którą widzimy, to jest 5, 6, 4% w zależności od tego, kogo zapytać. I tak, więc to jest dużo. Poza tym mamy jeszcze ciemną energię. O ciemnej energii dzisiaj będzie mniej, właściwie prawie wcale. Natomiast jeśli chodzi o te krzywe rotacje, to nasze przypuszczenia, dlaczego one miałyby wyglądać inaczej, wynikają przede wszystkim stąd, że nasz układ słoneczny wygląda inaczej. To znaczy my dlatego się spodziewamy, że wszystko, co jest gdzieś tam dalej oddalone od tego centrum, no w tym przypadku galaktyki, czy w przypadku Układu Słonecznego od Słońca, powinno się poruszać wolniej. Po prostu planety w Układzie Słonecznym poruszają się wyraźnie wolniej. A rzeczywiście w przypadku galaktyk tak nie jest. Vera Rubin badała bodajże galaktykę Andromedy. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, badała galaktykę Andromedy, to jest nasza najbliższa sąsiadka spośród takich rzeczywiście dużych galaktyk.
0: Takich normalnych, bo jeszcze blisko tak, mamy obłoki Magellana, ale to są...
1: jakieś galaktyki karłowate, ale to są galaktyki rzeczywiście dużo mniejsze. Natomiast Andromeda to już jest duża galaktyka, ona co do zasady, jeśli chodzi o takie rozmiary liniowe, to znaczy średnica jest nawet trochę większa od naszej galaktyki najprawdopodobniej. No ale właśnie, ona stwierdziła, że te krzywe rotacji nie zgadzają się z tym, czego byśmy się spodziewali. No i w sumie jej konkluzją było to, że właśnie najprawdopodobniej jest tam ta ciemna materia. Przy czym trzeba chyba jednak podkreślić, że ten koncept nie pochodzi od niej, bo on powstał już wcześniej, na początku XX wieku, w latach 20. i 30. Jej autorem był Fritz Zwicky.
0: Bardzo ładne nazwisko.
1: To jest wspaniałe nazwisko, w ogóle ono brzmi jak, trochę jak żart, w sensie jakby to był jakieś dźwiękonaśladowniczy nazwisko, dźwiękonaśladowniczy wyraz, ale nie, jest to nazwisko. Więc to od niego pochodził koncept ciemnej materii, natomiast on badał gromady galaktyk, a z kolei Vera Rubin badała już pojedyncze galaktyki i to w nich również znalazła właśnie dowód, a przynajmniej poszlakę, która by wskazywała, że ta ciemna materia jest również w takich stosunkowo niewielkich jednak obiektach, jak na skalę kosmologiczną,
0: czyli
1: w galaktykach, również ta ciemna materia się znajduje.
0: Tak, no i ta Vera Rubin też jest dosyć ciekawą postacią, bo to była pierwsza kobieta, której pozwolono w ogóle obserwować na większych teleskopach. I to też jest dosyć ciekawym tematem, bo teraz wydaje nam się to oczywiste, że możemy jakby aplikować o czas na teleskopach i go dostać, natomiast wtedy to nie było takie oczywiste. I miała takie powiedzenie, mówiła, że kosmos nie dba o to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. No i była mentorką wielu kobiet i wyobraź sobie, Michał, ja miałam, jak jeszcze za czasów moich pracy na Harvardzie, tam było właśnie jak ruszył ten teleskop, czyli tam około pół roku temu, to było chyba jakoś w lipcu, nieważne, przed lipcem, ruszył ten teleskop i było spotkanie młodych naukowczyń, ogólnie naukowczyń z różnych pokoleń i między innymi była właśnie jej studentka na tym spotkaniu, już wiekowa, była astronautka Kedi Coleman, która też tak mocno feministycznie działa w tym świecie nauki. Była jej wnuczka, tej Vera Rubin, oraz na scenie, wyobraź sobie, że była moja znajoma Dominika Król, z którą mam nadzieję, że kiedyś nagramy podcast, bo została ona zaproszona jako taka postać, wiesz, takich młodych naukowców. I Dominika na tej scenie A w ogóle czuła się tak nieswojo, bo była wśród topowej naukowczyni, której promotorem była sama Vera Rubin. Obok siedziała astronautka i obok ta Dominika, która, wiesz, doktorat broniła w Krakowie, i widziałam, że jej minę, że tak się czuła nieswojo, ale jak najbardziej tam pasowała, nie? Bo to o to w tym chodziło, że właśnie miała być jakaś taka młoda naukowczyni, bo jeśli chodzi o naukowców i o taką dyskryminację, to nie tylko też jest ta dyskryminacja ze względu na płeć, ale też ze względu na wiek. I właśnie, żeby tego nie promować, to właśnie miała być ona też na scenie. I to było bardzo fajne.
1: Zrobiła coś głupiego? Nie wiem, jakieś takie faux pas straszne?
0: Nie, była bardzo profesjonalna.
1: Ścisnęła rękę tej studentce tak bardzo, że ona zaczęła krzyczeć, coś w tym stylu?
0: Była bardzo profesjonalna. Wszyscy byli bardzo profesjonalni, jak to w Ameryce. No i tam był taki fajny wykład o tym wszystkim. I też wyobraź sobie, że celebracja w tej Very Rubin jest taka, że tam wybijają te monety. To są chyba quarters, czyli 50-centówki, tak?
1: Ćwierć dolarówki,
0: czy ćwierć dolarówki. Aha, ćwierć dolarówki. Quarters, czyli ćwierć dolarówki, tak. Wybijają z różnymi ważnymi postaciami. I między innymi jest właśnie taka tablica do zbioru postaci astronomicznych. No i właśnie też Vera Rubin dostała swoją monetę. I jeśli się nie mylę, to też jest pierwsza kobieta astronomka, która dostała swoją monetę.
1: A masz ją?
0: Mam ją, ale nie przy sobie. Tak, dostałam oczywiście.
1: No to już jest w sumie całkiem fajne. Ona też poza tym, że została uczczona na monecie, to została też uczczona chyba planetoidą, jeżeli dobrze kojarzę.
0: No myślę, że na pewno, ale...
1: Bo planetoidy przeważnie jednak dostają osoby, które się są związane z planetoidami. Wiadomo, jak to jest osoba odpowiedniego formatu, to pewnie również dostaje. No i okazuje się, że Vera Rubin jest już uznawana za taką osobę formatu odpowiedniego, żeby mieć planetoidę. Nawet rektor... stricte planetoidami się nie zajmowała.
0: Masz, nawet rektor naszej uczelni miał swoją planetoidę. Były. Lisiecki.
1: Serio? Mhm. A czemu się zajmował? Nie zajmował się.
0: Nie zajmował się, dostał ją. Wiesz, od nas załatwiła nasze obserwatorium, żeby on dostał.
1: No to bardzo miły prezent, trzeba przyznać.
0: To bardzo miły prezent. Taka planetoida. Wiesz, ile to jest warte?
1: Właśnie wiem, ile to jest warte, bo właśnie ostatnio czytałem na ten temat artykuł i górnictwo kosmiczne to w sumie jest też temat, który musielibyśmy kiedyś poruszyć. Natomiast to jest bardzo ciekawy temat i bardzo rozległy i też bardzo niepokojący pod pewnymi względami. Ale to zostawimy sobie na inną okazję. No dobra, czyli zarysowaliśmy Verę Rubin. Czy chcemy powiedzieć jeszcze o kimś przy tej okazji?
0: Myślę, że tak. W ogóle też tutaj chciałam zaznaczyć, że ten temat kobiecej astronomii jest, no ogólnie nauki generalnie, no te kobiety są niestety, tak jak w większości miejsc na świecie, raczej no, dyskryminowane, tylko że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę wzdech i wydech, nie wszyscy wezmą, bo myślę, że są niektórzy ludzie, którzy mogą się denerwować na taką sytuację. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli chodzi o takie dyskryminacje, to one też są czasami dyskryminacjami podświadomymi, tak? Czyli ktoś nieświadomie woli wybrać mężczyznę, jakby nie myśli świadomie o wolę mężczyznę zatrudnić na to stanowisko, tylko podświadomie nam się, jesteśmy tak w społeczeństwie stworzeni, że podświadomie nam się wydaje, że mężczyzna będzie większym specjalistą w danej dziedzinie. Natomiast jest na to jeden z dowodów, który na pewno już kiedyś przytaczałam na tej audycji, ale to na pewno było dawno temu, więc przytoczę jeszcze raz. Jeżeli astronomowie aplikują o czas na teleskopie, no to piszą po prostu aplikację i podpisują się pod nią imieniem i nazwiskiem. Natomiast już od lat paru, wcale nie tak długo, od lat paru większość dużych teleskopów ma zatojone obie rzeczy, czyli zatojone jest i nazwisko autora oraz nazwisko osoby oceniającej. Ze względu na to, że był ewidentny bias, że więcej mężczyzn, oczywiście więcej mężczyzn składa propozale na te duże teleskopy, ale Hubble teleskop, który ciągle działa, ciągle można aplikować czas na nim. Kilka lat temu opublikował dane, że jednego roku mieli silny bias, czyli dużo więcej procent mężczyzn miało sukces w dostaniu czasu w porównaniu do kobiet. Ja nie mówię ilościowo, bo ilościowo po prostu mężczyzn więcej składa na ten czas. Natomiast kiedy zataili te nazwiska, to się wyrównało. Więc trochę mniejszy procent mężczyzn dostawał czas i trochę wyższy procent kobiet dostawał czas i to one się bardzo do siebie zbliżyły. Oczywiście nieperfekcyjnie, to już pewnie zależy od roku, tak? Bo wcale aż tak dużo nie ma tych aplikacji, to się nie wyrówna perfekcyjnie do tej samej wartości, ale się zbliżyło do siebie bardzo mocno. Ja nie wiem, czy nawet tego pierwszego roku kobiet nie było więcej. W każdym razie, w sensie procentowo. W każdym razie ja tutaj nie chcę nikogo obwiniać o to, że on to specjalnie robił, tylko myślę, że takie bajasy nieświadome jednak ciągle istnieją i wydaje mi się, że każdy ma je w głowach i moim zdaniem ja nawet sama się potrafię łapać na nich w mojej głowie wobec bajasów w kierunku obu płci, niekoniecznie zawsze kobiet, nie?
1: No trzeba też przyznać, że w sumie w czasach Wery Rubin, czyli gdzieś tam w połowie XX wieku, no to kobiet w ogóle astronomów było no bardzo niewiele. To znaczy mężczyźni absolutnie dominowali tą dziedzinę. No i to samo w sobie no, tworzy taki pewnie właśnie naturalny bias, że jesteśmy przyzwyczajeni, że te rzeczy robią mężczyźni, no to niech robią je mężczyźni. Ale no, mamy przynajmniej taką Werę Rubin, czy parę innych kobiet, które parę, pewnie dziesiątki, jeśli nie setki, natomiast które pokazały, że jednak trzeba było to troszeczkę zmienić. I w sumie trzeba przyznać, że astronomia chyba, znaczy, no nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ma może opinia, natomiast astronomia chyba rzeczywiście stara się, żeby z tymi, żeby te schematy jakoś łamać, bo trzeba przyznać, że to nie jest standard. Znaczy w wielu dziedzinach nauki takiej profesjonalnej nie ma jeszcze takiego zatajania nazwisk, czy właśnie, żeby nie sugerowały płci, czy jakiegoś tam autorytetu. Więc...
0: Wiesz, to trudno mi jest ci wypowiedzieć, jak to jest w innych naukach, bo aż tak nie mam do czynienia.
1: No ja miałem do czynienia trochę z fizyką i tam jest to na zdecydowanie jeszcze wcześniejszym etapie, więc...
0: Ja generalnie bardzo cieszę się, że jestem astronomem, bo ta astronomia jest naprawdę przyjemnym światem, ten świat nauki astronomicznej.
1: Jak na świat nauk ścisłych, to tak mi się właśnie wydaje, że chyba jest taki najbardziej właśnie inkluzywna ta astronomia. Też jest pewnie o to najłatwiej, bo astronomia no, jest pewnie jedną z mniejszych dziedzin.
0: Jest mniejszą dziedziną, to po pierwsze, a po drugie jest też
1: mniejsze pieniądze.
0: Mniejsze pieniądze ze względu na to, że tam jest mniej rzeczy takie, za które jakieś firmy by chciały zapłacić. Nie wiesz, tam tak, gdzieś tam w fizyce tak, zawsze się coś znajdzie, co ktoś opatentuje i będzie budował i sprzedawał, nie?
1: W fizyce czy w chemii też na pewno, czy w biologii, tak, tam dużo więcej mamy kapitału prywatnego. No astronomia i astrofizyka, chociaż to się w sumie też już zaczyna zmieniać, bo im więcej mamy tych satelitów, no to nie jest stricte, nauki kosmiczne nie jest stricte, znaczy to jest w sumie poddziedzina astronomii, ale one idą tak troszeczkę bardziej równolegle, jednak ta inżynieryjna część, a to taka ścisła astronomia teoretyczna trochę bardziej, to jest taki trochę swój mniejszy światek i pewnie też przez to jest o to trochę łatwiej, ale to dobrze.
0: Ja tu jeszcze chciałam, zanim może powiesz o jakichś innych fajnych babeczkach w astronomii, to jeszcze tylko chwilę chciałam tutaj dopowiedzieć o Werze Rubin, bo też tutaj na przykład mówimy o tym Noblu jej, prawda? Czyli mówimy, że to może przez to, że była kobietą. Oczywiście myślę, ja osobiście uważam, że to był prawdopodobnie główny powód, ale też trzeba pamiętać, że w tamtych czasach, ona zmarła jednak w 2016 roku, więc wcale nie tak dawno, nie? Więc mogliby jej coś dać. Natomiast pamiętajmy, że my nie mamy osobnego, pomimo tego, że astronomia jest osobną dziedziną, nie jest jakby pod dziedziną fizyki, jest osobną dziedziną nauki, to nie mamy osobnego Nobla, więc jakby ten Nobel jest z astronomii, wtedy jest jakby w tej dziedzinie fizyki, że tak powiem, Nobla. No i przez wiele lat ta ciemna materia była taka dosyć niewidzialna, jak na tę ciemną materię przystało. I traktowano je raczej jako taka hipoteza teoretyczna i przez to ten komitet noblowski raczej był skrzywiony w kierunku fizyki cząstek czy eksperymentów laboratoryjnych i takiego jednego wyraźnego odkrycia, nie? Gdzie ta ciemna materia na początku jednak pomimo tego, że ta jej publikacja, ona tak naprawdę, ta taka przełomowa publikacja o tej krzywej rotacji galaktyk ukazała się w roku 1970, czyli też ta Vera Rubin wcale nie była aż taka młoda, natomiast ona no, całe życie poświęciła tej tematyce i zrozumieniu tej rotacji galaktyk, obserwując naprawdę ogromne ilości galaktyk i dostarczając ogromnej ilości dowodów na istnienie tej ciemnej materii, jakby czymkolwiek ona jest, na to, że ona istnieje, jakby czymkolwiek ona jest, jakkolwiek ona wygląda, i nazwaliśmy ją po prostu w ten sposób, żeby ktoś nie próbował sobie zrozumieć, jakby, bo trudno jest dla mnie osobiście na przykład to zrozumieć. No to ona, lata 70., rotacja galaktyk, no była super, więc pytanie, czy co było powodem, nie? Bo jednak pamiętajmy, że ona zmarła w 2016, pośmiertnie już się nie nadaje Nagrody Nobla, to jedyne co dostała to monetę w Ameryce.
1: I planetoidę.
0: I planetoidę, no.
1: No generalnie, jeśli chodzi o Noble astronomiczne, no to oczywiście można by też znowu przypomnieć naszego profesora Wolszczana, który też nie dostał Nobla za swoje odkrycie planet pozasłonecznych i prawdopodobnie już nie dostanie, więc tutaj tych poszkodowanych, przynajmniej ze strony astronomii, jest zapewne więcej. Jeśli chodzi o te, no właśnie, te pozostałe fajne babeczki astronomiczne, bo już powoli musimy się zbliżać do końca, no to tych kobiet oczywiście było więcej i zaczynając, już abstrahując od czasów starożytnych, gdzie w ogóle jakby
0: tak,
1: to jest coś, o czym generalnie ciężko jest mówić, bo tych danych jest bardzo mało i przekazów.
0: Tak, ale to jest też, no my kojarzymy, wiesz, tam jakiegoś Arystotelesa, jakiegoś Platona i tych wszystkich matematyków, ale pamiętajmy, że tam gdzieś...
1: Że kobiety również żyły w starożytności.
0: Tak, i
1: czasem
0: one...
1: Czasem nawet myślały.
0: I one miały tam dostęp do nauki. Oczywiście bardzo bogate pojedyncze jednostki, ale one też pełniły często rolę nauczycieli jakby tych wokół tych fizyków i matematyków tamtejszych.
1: Tak, ale jeśli chodzi o czasy takie trochę bardziej współczesne, no to mamy Caroline Herschel chociażby, czyli siostrę słynnego Williama Herschela. No William Herschel chyba żadnemu astronomowi, może nawet fizykowi, nie trzeba go specjalnie przedstawiać. To był astronom zajmujący się w XVIII wieku na dobrą sprawę wszystkim, za co się można było chwycić, i podstawami spektroskopii, i odkryciami komet, planetoid itd., itd. No i generalnie okazuje się, że za pewną część jego odkryć odpowiadała właśnie jego siostra, tylko że ona musiała publikować, czy oczywiście ona miała to samo nazwisko, natomiast generalnie musiała publikować jako on, dlatego że po prostu kobietom nie wolno było publikować w najlepszych czasopismach. To był właśnie przełom XVIII i XIX wieku. Ona się urodziła w 1750 bodajże roku. Więc no właśnie, znaczy ona nawet nie mogła, mimo że część tych publikacji była tak de facto jej, część tych odkryć była de facto jej, to ona nie mogła się do nich przyznać, znaczy mogła się przyznać prywatnie, natomiast generalnie nie pozwalano jej się przyznać do tego na łamach.
0: To jest w ogóle...
1: poważnych czasopism. Także, a to nie są w sumie aż tak bardzo odległe czasy. Znaczy, no to jest 200 z hakiem lat, ale to nie jest 2000 lat. To jest 200 lat. Więc mieliśmy Caroline Herschel. Później mieliśmy oczywiście słynną Henriette Swan, która była w sumie jest odpowiedzialna za odkrycie chyba jednej... No, za fundamenty jednej z najbardziej fundamentalnych, nomen omen, metod pomiaru odległości do gwiazd, galaktyk i jeszcze dalej, która odkryła relację pomiędzy okresem zmienności a jasnością gwiazd, które dzisiaj nazywamy cefeidami. To jest zupełnie, naprawdę takiej światowej klasy odkrycie. No a ona też była nazywana w sumie przez większość swojego życia tylko komputerem, która też wspomagała jednego z męskich astronomów, gdzie duża część tej pracy naukowej była robiona stricte przez nią. I o tym my się zaczęliśmy dowiadywać z czasem i w tej chwili Henrietta Leavitt jest... w sumie bardzo uznanym osobistością, natomiast w swoich czasach przez większość swojego życia nie była. No mieliśmy Annie Cannon, która stworzyła system klasyfikacji spektralnej gwiazd. No i mieliśmy Vera Rubin, poza tym mieliśmy jeszcze na pewno całą masę innych kobiet, o których warto byłoby wspomnieć. Natomiast to, co jest warte podkreślenia, to, że Vera Rubin no, nie była jedynym tego typu przypadkiem i warto o tym pamiętać, tak myślę.
0: Tak, i wydaje mi się, że to jest taki bardzo inspirujący temat, bo jak ja sobie pomyślę, że ja teraz mogę po prostu sobie siedzieć i być naukowcem, że po prostu mogę być i mogę po prostu robić te rzeczy bez żadnego problemu. A dosłownie naprawdę tak niedawno temu to wcale nie było takie oczywiste i trzeba było się rozpychać No w zasadzie, no nie wiem, 50-100 lat temu jeszcze to nie było takie łatwe tak naprawdę, nie? Trzeba było się rozpychać łokciami. Teraz myślę, że też są, oczywiście nadal są jakieś bajasy i trudności, ale...
1: No tych bajasów pewnie nigdy się nie pozbędziemy zupełnie, nie? Natomiast no, słyszenie, że kobieta nie mogła upublikować czegoś pod swoim nazwiskiem, właśnie. To brzmi absurdalnie, nie? I to właśnie jeszcze nie były aż wcale jakieś tam super zamierzchłe czasy.
0: Ja myślę, że się pozbędziemy tych bajasów.
1: Tak zupełnie? Zawsze zostanie. Tak mi się wydaje. Znaczy dobra, może nie zawsze, ale podejrzewam, że za naszego życia...
0: Za naszego życia tak, myślę, że
1: to,
0: tak.
1: To zupełnie to...
0: Ale to jest bardzo inspirujące, jak ja miałam właśnie wtedy, jak było to spotkanie z, jakby wokół tej Wery Rubin, to miałam okazję porozmawiać z tą astronautką Kelly Coleman, która notabene spędziła 180 dni, bo ona była jedną z gościń tam, spędziła 180 dni w przestrzeni kosmicznej, była jedną z astronautów, który wynieśli na przestrzeń kosmiczną Chandra, czyli teleskop do wysokich energii. I ja z nią rozmawiałam i ja też trochę się zestresowałam.
1: Zrobiłaś coś głupiego.
0: Nie, zestresowałam się, ale w ogóle miałam torbę ze sobą taką z wyhaftowanymi astronomicznymi rzeczami.
1: Twarzą.
0: Nie, z astronomicznymi rzeczami, które Justyna mama mi wyhaftowała. I ona mówiła, jaka ładna torba i po prostu mi było tak miło, że ona skomentowała. W każdym razie jej podziękowałam i powiedziałam jej, że dziękuję, że dzięki takim kobietom jak ona między innymi mi już jest jednak notabene tak łatwa, a ona do mnie powiedziała, że nadal jest trudno. Nadal jest kobietom trudno w nauce. I że nam się czasami, i ona też tak powiedziała, że nam się czasami tak wydaje, że już jest tak łatwo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do niektórych rzeczy, ale nadal wiele rzeczy jest po prostu bardzo trudnych i wydaje mi się, że to, że nasze obserwatorium od ilu lat, od 12 chyba lat już, jest kierowane przez wspaniałą panią dyrektor.
1: I że panie stanowią chyba w sumie większość obserwatorium, tak, kadry naukowej.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Nie wiem, musiałabym to policzyć.
1: Okolice 50% są na pewno.
0: Ale no przede wszystkim to, że jesteśmy rządzeni przez panią dyrektor, która jest świetną osobą i jest na pani...
1: Świetny panią dyrektor.
0: Świetną panią dyrektor, ale się podlizuje, ale... Nie, no naprawdę jest super osobą i ona potrafi nami super rządzić i zawsze rozmawiać i być otwarta na wszystko. To wydaje mi się, że ja w swoim życiu naukowym nie dotknęło mnie bardzo dużo takich nieprzyjemnych sytuacji. Wydaje mi się, że więcej tych nieprzyjemnych sytuacji miałam jednak w Ameryce.
1: No tak właśnie, że nie jest łatwo mówimy, a pamiętajmy, że mówimy wciąż o zachodnim świecie, bo generalnie są miejsca, gdzie raz, że w ogóle nie jest łatwo robić naukę.
0: Są miejsca na świecie w tym momencie, miejscu, gdzie jest trudno robić w ogóle naukę, a dwa, że kobiety...
1: Które są jeszcze w tym XVIII wieku, na dobrą sprawę.
0: Tak, a tylko dwa, że są miejsca na świecie, myślę, że całkiem sporo, gdzie kobiety nadal nie mogą się nawet uczyć, a nie mówiąc już o byciu, tak, pozostawaniu naukowcem.
1: I biorąc,
0: nie?
1: pod uwagę to, ile tam mieszka osób w tych miejscach, to może się okazać, że my stanowimy jednak mniejszość.
0: No więc dobra, trzeba zawsze doceniać to, co się ma.
1: Tak, i tym pozytywnym...
0: I korzystać z możliwości, które mamy, nie?
1: Pozytywno, w sumie negatywnym akcentem chyba sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.
0: Dzięki.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Autopromocja.
4: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
5: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 20:00.

0: Ocean.
1: Czysta już jechała?
2: Tak, tak, tak. No, odjechała właśnie.
1: A co teraz pojedzie?
2: Teraz?
0: Soul Tram!
3: Czas zacząć program Soul Tram. Tu Jędrzej Wieloch. Witam was ponownie po wakacyjnej przerwie. Znów od godziny 13 będziemy słyszeć się w Radio Afera z porcją najlepszego funku, najlepszego soulu i nie tylko. Cóż, skoro jesień, to czas sobie poprawić trochę humor i zaczniemy od właśnie czegoś takiego. Zaczniemy od utworu o tytule Golden Hour. Golden Hour, tłumacząc to złota godzina, oczywiście chodzi o ten moment w ciągu dnia, kiedy słońce świeci najpiękniej na horyzoncie i daje to te piękne, ciepłe barwy. To jest utwór, który stworzyło trio. Trio trzech sióstr, Lisy, Amy i Shelley. To trio ma nazwę O'Gene. I to jest zespół popowy, jednak nie mogłem przejść obojętnie obok propozycji, która dwiema nogami, myślę, jest w muzyce disco. Czas na właśnie taką pogodną propozycję. O'Gene i Golden Hour.

był utwór Golden Hour w wykonaniu zespołu O'Gin. Dodam taką ciekawostkę, zespół ten reprezentował w pewnym momencie Holandię w znanym i lubianym konkursie Eurowizja. Czas na kolejną propozycję na dziś, którą mam przygotowaną. Będzie to Janet King. To jest wokalistka pochodząca z Kanady, która chwali się swoimi karaibskimi korzeniami. I my teraz posłuchamy utworów, które pojawiły się na jej albumie Incantation z roku 2024 roku. Od razu dodam, że bardzo podoba mi się okładka. Incantation, no to jest inkantacja. Ma to coś wspólnego z jakimiś może czarami, może jakimiś rytuałami. Na okładce tej płyty jednak ona w takim galaktycznym, w galaktycznej atmosferze siedzi i odpoczywa i to być może mogłaby być podpowiedź, czego możemy spodziewać się po tym właśnie albumie. Album ten jest wypełniony ładnymi piosenkami, jedną nogą w muzyce popowej, z drugiej strony jest tam dużo soulu, jakieś oczywiście nawiązań do funku, wszystko co lubimy. Zaczniemy od utworu o tytule Here. To jest bardzo mocna inspiracja muzyką disco z lat 80. Usłyszymy tam mnóstwo syntezatorów, które gdzieś pojawią się w tle jako takie przeszkadzajki, bardzo dużo instrumentów klawiszowych, do tego oczywiście bardzo dużo basu, no i wokal Janet King. Utwór Here, właśnie

usłyszeliście utwór Here, to jest utwór z repertuaru Janet King, przy której cały czas zostaniemy, bo kolejny utwór o tytule Paradise to jest nie lada ciekawostka. Otóż przypomina on mocno muzykę z początku lat 90. Mam tu na myśli nawet muzykę hip-hopową, przynajmniej ja mam takie skojarzenia. Skojarzenia z raperami, którzy samplowali utwory popularne w latach 80. Z takich skojarzeń wymieniłbym na przykład brzmienie utworu Notoriousa B.I.G. o tytule Juicy, czy może całe płyty zespołu Heavy D and the Boys. W tym miksie, tak opowiadając o szczegółach, bardzo podoba mi się taki lekko zamulony bas. To jest coś, co próbuje te właśnie lata 90., kiedy tak właśnie miksowały się utwory, imitować. Do tego bardzo dobrze pasuje bardzo wyraźny i piękny wokal Janet King. Usłyszymy ją teraz w utworze o tytule Paradise.

To był utwór Janet King o tytule Paradise. I skoro już jesteśmy w tych inspiracjach latami 80., no to kolejny artysta też należy do tej właśnie kategorii. To Jordan Lee, kompozytor, wokalista, producent, wokalista śpiewający falsetem. I to będzie w dzisiejszej audycji pewien taki motyw. Ja mam do tego śpiewania bardzo dużo, bardzo lubię ten rodzaj śpiewania. I sam Jordan Lee kojarzy mi się z innymi podobnymi projektami, gdzie też słyszymy wokalistów śpiewających wysokim męskim głosem. Te moje skojarzenia muzyczne to m.in. Jameson, zespół Rye, czy również lubiane przeze mnie bardzo mocno Orgone. Jako pierwszy utwór zaproponuję, żebyśmy posłuchali sobie Love Ride. Miks jest dosyć prosty, bo tu mamy bas, mamy bardzo delikatną perkusję, znów bardzo dużo miejsca na wokal. Na sam koniec pojawia się tych rzeczy trochę więcej, między innymi taka gitara z efektem, wydaje mi się, że on się nazywa Wawa i on dodaje taki bardzo wakacyjny nawet klimat w tym utworze, który w całości raczej jest bardzo oniryczny, niespieszny, myślę, że doskonały do relaksu. Jordan Lee i jego utwór o tytule Love Ride.

Jordan Lee i jego utwór Love Ride. My zostajemy przy tym artyście, nawet zostajemy przy jego albumie, który raczej jest albumem krótkim, więc bardziej jest to epka. Tytuł albumu to Fighter for Love. Album został wydany w maju i też ma świetną okładkę. Na tej okładce jest taki pięściarz bardzo groźnie wyglądający, więc z tą walką tutaj nie ma żartów. Kolejny utwór to będzie taka bardzo ciekawa retrospekcja muzyczna. To znaczy myślę, że bardzo mocno w pierwszej kolejności może kojarzyć się ze Stevie Wonderem, dlatego że utwór ten otwiera brzmienie klawinetu. Stevie Wonder to artysta znany i lubiany. On bardzo chętnie korzystał z nowości technologicznych, z pewnych nowych brzmień. To on mocno wykorzystywał, jak tylko miał do nich dostęp, różnej maści syntezatory. Tym między innymi jest ten klawinet, który imituje brzmienia jakichś kordów, starych fortepianów. To na paru jego płytach się pojawiało bardzo często. Otóż te skojarzenia ze Stevie Wonderem mogą być rozwinięte w ten sposób, że na sam koniec tego utworu Jordan Lee wymienia swoje muzyczne inspiracje. Pojawia się tam mnóstwo ludzi, od oczywiście Marvina Gaye'a, czy Curtisa Mayfielda, ale też inni. Mam nadzieję, że jakiś uda wam się wyłapać i też znacie ich i lubicie. Co jeszcze dodam, to w utworze tym bardzo podoba mi się perkusja, w której akcenty są poprzesuwane, więc dostajemy taki bardzo nieoczywisty utwór, może trochę idący w kierunku takich eksperymentów rytmicznych, które moglibyśmy szybciej kojarzyć z muzyką jazzową. Blazing a Sun to kolejny utwór Jordana Lee.

Blazing a Sun, Jordan Lee. Mam nadzieję, że wam te jego eksperymenty uważam bardzo udane, bo tu można się bardzo mocno zagubić, się wam spodobały, a przez to, że słuchamy jego epki, która bardzo mi się podobała, epki o tytule Fighter for Love, no to jeszcze jeden utwór od Jordana Lee. To będzie utwór o tytule In Between Feelings, gdzie gościnnie pojawia się wokalistka, która pojawiła się w zeszłym sezonie audycji Soul Jam. Jej pseudonim to Holly Brune i ona jest o tyle ciekawa, że w swojej muzyce mocno nawiązuje do estetyki G-funku z lat 90. G-funk to było takie połączenie z jednej strony muzyki hip-hopowej właśnie z Kalifornii, z Los Angeles, z drugiej strony muzyki funkowej, która była mocno przez tych właśnie producentów czy raperów wtedy samplowana. Warren G czy Nate Dogg to dwóch reprezentantów, których tak z głowy jestem w stanie w kontekście G-funku wymienić. To właśnie w takich muzycznych, w muzycznym klimacie z reguły usłyszymy Holly Brune, a tutaj usłyszymy ją w takim romantycznym duecie wraz z Jordanem Lee. Mimo wszystko, bo wspominałem o tej Kalifornii, no to obok tego romantyzmu gdzieś są te elementy tego słońca i ja w ten właśnie sposób chcę nam wszystkim pomóc z przyzwyczajeniem się do tego, że jesień nadchodzi. Jeśli jest wam z tego powodu tak jak mi smutno, no to chociaż to, że znów słyszymy się w Radio Afera, znów będziemy od godziny 13 co tydzień razem ze sobą słuchać dobrej muzyki, no niech ten fakt będzie tym właśnie promykiem słońca. A teraz wracając do muzyki, Jordan Lee i Holly Brune w utworze In Between Feelings.

In Between Feelings to wspólny utwór Jordana Lee oraz wokalistki Holly Brunet i to będzie ostatni utwór w dzisiejszej audycji, który pochodzi z krótkiego albumu o tytule Fighter for Love. Album ten wyszedł w maju i serdecznie mogę go polecić. Zostajemy też cały czas przy inspiracjach muzycznych, bo dziś raczej muzyka nowa, ale mocno inspirowana tym, co było grane lat temu,

singli. Single te w zasadzie każdy z nich mógłbym w dzisiejszej audycji puścić. Każdy z nich na to zdecydowanie zasługuje. Zaczniemy od pierwszego z nich, o tytule Feel Something. To ładnie pasuje do utworu, który był wcześniej, In Between Feelings, więc cały czas w tych emocjach pozostańmy za pomocą Feel Something. Otóż to, co ja poczułem, to od razu pewne ciepło, kiedy usłyszałem, że utwór ten otwiera się brzmieniem Wurlitzera. To jest pianino elektryczne o takim niezwykle delikatnym, przyjemnym, kojącym brzmieniu, które w latach 70. zdobyło niezwykle dużą popularność i ja tego brzmienia jestem dużym fanem. Skoro opowiadałem o Nicku Hansonie, który jest odpowiedzialny głównie za wokale w tych utworach, to tu usłyszymy go również w innej odsłonie. Mianowicie usłyszymy również parę fraz zarapowanych przez niego. To, co mi się bardzo podoba, to jego głos się pomiędzy śpiewaniem a rapowaniem na tyle mocno zmienia, że przez dłuższą chwilę myślałem, że jest to ktoś zupełnie, zupełnie inny. A więc czas na wspólne dziecko Funky District razem z Nickiem Hansonem o tytule Feel Something.

Feel Something to pierwszy singiel takiej kooperacji pomiędzy zespołem Funky District i Nickiem Hansonem. Czas na kolejny singiel, który wydali razem. Singiel ten ma tytuł I Love It. Jest również bardzo funkowy, ale jeśli chodzi o produkcję, to jest w nim coś właśnie takiego miękkiego, że z jednej strony przypomina te lata 70., gdy ten funk za sprawą Jamesa Browna, no,

On był taki bardzo zdefiniowany, jednak w miksie gdzieś został zmiękczony. To nie jest żaden problem. Ja opowiadam o tym tak, przysłuchując się temu utworowi. Jak się to udało? Stopa, czyli ten największy bęben, został mocno gdzieś tam zmiękczony. Żeby z drugiej zaś strony nadać takiego tempa, który sprawia wrażenie, jakbyśmy no, zasuwali, mocno w tym miksie czy w tym nagraniu są na pierwszy plan wysunięte te talerze, te wszystkie cykacze. To też chyba trochę nawiązanie do współczesnej estetyki, gdzie bardzo dużo właśnie tych wspomnianych przeze mnie cykaczy, talerzy pojawia się w muzyce hip-hopowej, chociaż to zupełnie inna historia. Za sprawą właśnie tej perki, no, utwór ten sprawia wrażenie, jakby miał bardzo szybkie tempo, a to, co też mocno mi się w nim spodobało, to, że im bliżej końca, tym staje się dużo bardziej swobodny. Otóż z muzyką funkową jest tak, że ona często dla wielu zespołów, które lubią grać funk instrumentalny, stanowi taką bazę, stanowi pewien taki, powiedzmy, rytmiczny schemat, na bazie którego można coś nabudowywać. I pod koniec tego utworu jest pokaz pewnej muzykalności zespołu Funky District. Pojawi się solo gitary, pojawi się coś zupełnie z innej bajki i aż chcę się powiedzieć, że chciałbym właśnie tego więcej. Tego mam tu na myśli po prostu nieoczekiwanego zwrotu w utworze, który jest no, przez dużą część powtarzalny, no bo też jest to funk pomyślany o tym, żeby świetnie się do tego tańczyło, więc takie nawet drobne zaskoczenia warte są tego, żeby o nich wspomnieć. I Love It to jest też tytuł, który świetnie do mojego wcześniejszego opisu pasuje. Jest to utwór zespołu Funky District i wokalisty Nicka Hansona.

I Love It. To utwór Funky District i Nicka Hansona, właśnie takiego muzycznego projektu. Skoro ten zespół nawiązywał do lat 70., czas na też kolejną propozycję, która mocno w tych latach 70. siedzi. To zespół o nazwie Sarah Tones. Sami siebie opisują jako mieszankę z jednej strony astral soulu, R&B i sci-fi funku. Ja opisałbym ich, że myślę, że mocno inspirują się muzyką rockową, w szczególności różnej maści, rockowymi utworami z pogranicza psychodelii, psychodelicznym funkiem, i bardzo chętnie wam za chwilę to też przedstawię. W zespole Sarah Tones na pierwszy plan wysuwa się wokalistka AJ Haynes, która również jest sportretowana na albumie, którego teraz słuchać będziemy. Album ten ma tytuł Power i też sugeruje mocno, że jest to, są to pieśni pełne energii, tu też przede wszystkim takiej kobiecej energii, bo to jest też jakiś motyw, na który fani tego zespołu zwracają uwagę. Zaczniemy od utworu, którego tytuł to Over You. Retro Soul z dużą dawką rockowej energii. Zespół Sarah Tones.

był utwór Overview zespołu Seratons. Jak słyszeliście, gdzieś ten rok jest mocno pod spodem. Ja też już wcześniej zespół ten, jego brzmienie w ten sposób przedstawiałem. W przypadku kolejnej propozycji już nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że jest to inspirowane mocno muzyką rockową, nawet powiedziałbym, że rockiem psychodelicznym. Wszystko to za sprawą gitary, która w utworze, który już teraz o tytule Gotta Get to Know Ya, absolutnie wchodzi od samego początku. To jest gitara z efektami na przesterze. Ona jest w zasadzie w tym miksie na pierwszym planie. Ja bardzo muzykę rockową lubię, a tym bardziej mam słabość do właśnie tego rodzaju różnych miksów. Opowiem jeszcze trochę o tym kontekście tytułu całej płyty, bo utwór ten pochodzi z albumu o tytule Power. Otóż tą kobiecą energię AJ Haynes pokazuje między innymi właśnie w tym utworze. Śpiewa o pewnym pożądaniu do mężczyzny i stąd właśnie tytuł Gotta Get to Know You. Muszę cię poznać.

Zespół Sarah Jones i utwór Got to Get to Know Ya. Przejdziemy teraz do ostatniej mojej propozycji na dzień dzisiejszy, do artysty, czy nawet duetu, który nazywa się Neil Francis. Z tego powodu już prawie popełniłem wpadkę. Ten duet tworzy Jordan Feller, który jest odpowiedzialny za produkcję, oraz Mark Kilfree, odpowiedzialny i za produkcję, i za wokale. Wokale będą pasowały do utworów, które już wcześniej w audycji się pojawiły. Otóż Mark Kilfree śpiewa falsetem. Na ten falset jest często nałożone dużo efektów, które powodują, że cała ta muzyka brzmi niezwykle nostalgicznie, onirycznie, ale z drugiej strony często mieszają to z pewnymi innymi muzycznymi inspiracjami. I dobrze to zilustruje pierwsza moja propozycja, utwór o tytule Dumb Love. Perka w tym utworze przypomina wręcz elektronikę, bo jako duet oni też z tego rodzaju muzyką mają spore doświadczenie. Ta elektronika, można nawet zaryzykować stwierdzenie, drum and bassowa, jest jednak ta perkusja zagrana przez żywego perkusistę. Jest to tylko inspiracja. Do tej perki dorzućmy jeszcze bardzo bujający bas. No i ten wokal. Wokal pełen, jak już opowiadałem, nostalgii. Wokal jakby trochę z innego świata. Czas na utwór Dumb Love i jest to utwór duetu Neil Francis.

To był utwór Dumb Love duetu Neil Francis. Utwór, który opowiadałem, jest bardzo, bardzo elektroniczny, ale nie ma tam elektronicznej perkusji, jest to żywy perkusista. To oczywiście są inspiracje i dorzuciliśmy elektronikę do tego całego wachlarza, który dziś, jeśli chodzi o muzyczne inspiracje, się pojawił. A czas teraz na ostatni utwór, który dziś w audycji Soulchem. Jego tytuł to Show Me The Right. To mój ulubiony utwór właśnie tego duetu. Bardzo podoba mi się w tym utworze dość taka prosta, estetyczna produkcja. Mamy po prostu bas, mamy perkę, trochę więcej dzieje się w refrenach, bo tam pojawią się jeszcze jakieś klawisze. To wszystko daje mnóstwo przestrzeni na te wokale. Wokale, które tak naprawdę tworzą całe to brzmienie. Zostawiam was z utworem Show Me The Right duetu Neil Francis, ale również od razu się pożegnam. Ja nazywam się Jędrzej Wieloch i do usłyszenia już za tydzień, bo zaczynamy cały nowy sezon audycji Soulchem. W każdą niedzielę o 13:00 słyszymy się. Do usłyszenia.

0: za tramwaj, co odjechał?
1: To był... Soul Tram!
2: Autopromocja.

tego programu w naszej regularnej ramówce, zanim nadejdzie ramówka letnia, w której już Kanady pachnącej muzyką, no na urlopowy czas nie przewidujemy. Wrócimy po wakacjach, kiedy nowy rok akademicki się zacznie i kiedy regularna ramówka Radia Afera wróci. Dzisiaj żegnamy się z wami na te parę miesięcy. Żegnamy się, jak to już zapowiadałem i jak to mam zresztą w zwyczaju, muzyką na żywo. Wakacje to taki moment, kiedy no, myślę, że wielu z was ma szansę złapać jakieś koncertowe wrażenia, jakieś koncerty zobaczyć, może udaje się na jakieś festiwale i w tym duchu właśnie już lekko wakacyjnym, festiwalowo-koncertowym przygotowuję te ostatnie audycje. W zeszłym tygodniu mieliście pierwszą próbkę tego, jak kanadyjscy muzycy mogą brzmieć na żywo. Dzisiaj w ostatniej audycji przed lipcem, przed wakacjami w ogóle, do tego wątku wracamy. A rozpoczniemy od muzyki dosyć energetycznej, ponieważ przed nami zespół Chromeo z dwoma swoimi hitami sprzed lat, które mam nadzieję, że was troszkę ożywią.

Kanada Pachnąca Muzyką. Ten program się obecnie w Radio Afera rozpoczyna. Program, który, no właśnie, nie jest audycją archiwalną, jednak wracamy do teraźniejszości. No, mamy w Poznaniu różne utrudnienia, więc możecie się domyślić, jak to wygląda, i na tym poprzestanę, jeśli chodzi o rozpoczęcie tej audycji pierwszej w nowym, no, sezonie, tak to nazwijmy, w cudzysłowie sezonie. Jesienna ramówka, więc Kanada Pachnąca Muzyką wraca. Wracam ja, Marcin Bzdawka, z porcją alternatywnej muzyki kanadyjskiej dla was oczywiście. I tak jak to zwykle bywa i tak jak zawsze zapowiadam, będzie dzisiaj trochę rzeczy nowych, bo jakżeby inaczej. Będzie trochę rzeczy, które być może znacie i to nawet niekoniecznie kojarzycie z Kanadą, ale w których kanadyjski wątek jest. To będą takie dobre hiciory, kilka zapowiedzi koncertowych i kilka, powiedzmy, rzeczy może mniej oczywistych. I od takiej w sumie zaczynamy. Kolejny rok Kanady Pachnącej płynie, już taka prawie pełnoletnia jest ta Kanada Pachnąca Muzyką, więc na tą okazję dzisiaj rozpoczynamy, pomijając oczywiście ten początek z Cromio i innymi rzeczami, tą już właściwą część audycji rozpoczynamy od piosenki zatytułowanej Getting Older.

Kerry, czyli artysta, który no, pochodzi z prerii, z tych preriowych części Kanady, ale w tej chwili rezyduje w Montrealu i tworzy, no, można powiedzieć, taki alternatywny R&B, chyba tak można to nazwać. To powiedzmy, że jeden z tych no, bardziej ukrytych skarbów, jeśli oczywiście podobała wam się ta muzyka i ze skarbem muzycznym wam jakoś do twarzy, jeśli chodzi o to, co słyszeliście. No to tak, no to to był właśnie ten człowiek, Getting Older, rzecz, którą, no właśnie, mieliście szansę odkryć dzisiaj w Kanadzie pachnącej muzyką. A teraz coś, co myślę, że takich, no, wielu wyżeraczy alternatywnej muzyki może kojarzyć, zwłaszcza tych, którzy lubią muzykę rockową, ale bardziej instrumentalną. Dlatego, że no, zespół, który jest, można powiedzieć, legendą na tej scenie, zwłaszcza w Kanadzie, zespół, który no, jest swego rodzaju supergrupą, chociaż myślę, że alternatywną supergrupą bardzo, bo to nie są nazwiska jakieś takie, powiedzmy, rozpoznawalne powszechnie. Ale w kanadyjskim świecie muzyki niezależnej to jak najbardziej. Są to ludzie znani, ludzie, którzy dawno, dawno temu zebrali się i utworzyli taki zespół, który no, nosi nazwę, której wypowiedzenie w krajach anglofońskich napotyka pewne problemy. No ponieważ my jesteśmy stacją nieanglofońską, to mogę wprost powiedzieć, zespół nazywa się Holy Fuck. Natomiast no, jego nazwę na różny sposób starają się dziennikarze, czy to w słowa pisanego, czy mówionego, omijać tam, gdzie muszą omijać. I sprawia to im pewne problemy od czasu do czasu. Natomiast zespół pojawia się w naszej audycji dzisiaj dlatego, że dzisiaj też pojawia się w naszym kraju. Nie wiem, czy słuchacie nas może dzisiaj na przykład z Warszawy, a może się tam wybieracie, a może się wybierzecie, jak usłyszycie utwór, który teraz przed nami, ale zespół Holy Fuck przyjeżdża dzisiaj w ramach swojego europejskiego tournée do naszej stolicy. Tam zagra koncert, więc no nie możemy pominąć tego faktu. Poza tym mam wrażenie, że ich najnowszej płyty jeszcze przed tym obecnym sezonem Kanady Pachnącej Muzyką wam nie prezentowałem, więc z najnowszego albumu teraz coś dla was, piosenka zatytułowana Gold Flakes.

Olifak, jako się rzekło, piosenka zatytułowana Gold Flakes. To jest piosenka, która pochodzi z albumu z roku 2026. Tak jak wspominałem, nie mieliśmy, zdaje się, okazji grać jeszcze z tego krążka zespołu Olifak właśnie. Krążek zatytułowany Event Beat. Tę właśnie płytę zapewne będą dzisiaj w Warszawie promować ci Torontończycy, obecnie Torontończycy. Zespół, jak powiedziałem, złożony z osób, które no, na kanadyjskiej scenie muzycznej już sporo dokonały. Nie tylko zresztą jako muzycy, ale również jako producenci, zwłaszcza Graham Walsh jest taką osobą, myślę, rozchwytywaną w pewnych momentach, jeśli chodzi o obowiązki producenckie. I to też słychać w tej muzyce. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Bardzo przejrzyste brzmienie. Brzmienie też takie, które no, brzmi bardzo na żywo. Tak można powiedzieć, że gdzieś jakby w pokoju obok grali, mimo że to nagranie studyjne, to bardzo dobrze chwycone i taka dobra żywa muzyka, mimo że dosyć specyficzna, no bo nie wiem, czy lubicie akurat ten styl. Tu nie było instrumentalnie, ostatnio coraz częściej jakieś głosy się w ich muzyce pojawiają, co szczerze mówiąc pomaga takim osobom jak ja, które na przykład prezentują ich muzykę w radiu. Nie każdy lubi rzeczy instrumentalne, choć takie się dzisiaj jeszcze pojawią. I to powiedziałbym dosyć niszowe. Trudne w odbiorze, może nawet bym zaryzykował, ale to się okaże. Na razie o Holyfag jeszcze mówimy, Gold Flakes za nami, tu głos się pojawi, a za chwilę pojawi się jeszcze jeden, ponieważ otwieramy w dzisiejszej Kanadzie pachnącej muzyką taki wątek, niektórzy mówią muzycznych kolaboracji, ale przyznam szczerze, że mi kolaboracja jednoznacznie kojarzy się z czymś zupełnie innym, więc powiedzmy raczej muzycznej współpracy między różnymi artystami, którzy, no właśnie, część z nich to Kanadyjczycy, a część nie. Zaczniemy od wątku, który, no właśnie, którego zupełnie jeszcze nie zamknęliśmy, czyli zespołu Holyfag właśnie, ale teraz ich piosenka sprzed 5 już lat, piosenka, w której pojawia się głos Lucie Tacchetti, czyli osoby, artystki, która na co dzień rezyduje w Madrycie. Piosenka Lost Cool ukazała się właśnie w 2021 roku. Współpraca między Holyfag i Lucie Tacchetti. Posłuchajcie.

Powoli fakt, tym razem bardziej elektronicznie zagrali. Lucia Tacchetti, jako się rzekło, na wokalu w tej piosence wystąpiła. Powiedziałem, że otwieramy wątek muzycznej współpracy. Tak się składa, że najbliższe dwa przykłady to będą przykłady współpracy między Brytyjczykami a Kanadyjczykami, jeśli chodzi o tworzenie. I tutaj tymi, no powiedzmy, głównymi osobami na rozkładzie, na okładce będą Brytyjczycy, towarzyszyć im będą Kanadyjczycy, swoim głosem przede wszystkim, nie tylko. Zaczynamy od piosenki, która, no myślę, że mogła gdzieś do was dotrzeć, jeśli alternatywną scenę śledzicie, bo Sam Smith i jego współpraca z Feist to już chyba rzecz tu i ówdzie znana. Na ostatniej płycie zatytułowanej Hazel Eyes w wykonaniu właśnie Sama Smitha, czy jego autorstwa, pojawiła się, ich autorstwa pojawiła się właśnie Feist. I owocem tego są dwie piosenki, jednej z nich teraz wysłuchamy. Piosenka zatytułowana jest Moon Dance. Tutaj Feist występuje nie tylko jako osoba, która udziela głosu, ale faktycznie też współtworzyła tę muzykę, więc można powiedzieć, że jak najbardziej na miejscu jest to, żeby prezentować to dokonanie jej w audycji poświęconej kanadyjskiej muzyce, bo jednak cały czas gdzieś tam nie tylko osoba, ale i prawa autorskie do Kanadyjki w tym wypadku w jakiejś mierze przynajmniej należą. Moon Dance teraz przed nami.

Sam Smith i Feist Mundance. Tak jest zatytułowana ta piosenka. Może już gdzieś ją słyszeliście. Myślę, że dobrze w taki też feistowski styl się wpisuje. To jest naprawdę ciekawe, że no, ta właśnie współpraca jej akurat pasuje tu jak ulał. Jej własna muzyka nie brzmiałaby pewnie inaczej, przynajmniej ta wykonywana jakiś czas temu. Bardzo, bardzo feistowski klimat, tak można by powiedzieć. Mówiłem, że będzie trochę takich współprac muzycznych dzisiaj zaprezentowanych, kanadyjsko-brytyjskie mamy na tapecie, zresztą na tej chyba już skończymy na dziś, tak się wydaje, ale tym razem sięgniemy nie do nowości, bo piosenka, którą przed chwilą słyszeliście, to jest nowość, tegoroczne wydanie, ale my sięgniemy teraz do czegoś, co ma bez mała dwie dekady już. Nie graliśmy tego jeszcze w Kanadzie pachnącej muzyką, to może być jakąś ciekawostką, no ale może właśnie dlatego, że zespół jest brytyjski, zespół nie byle jaki. Nazywają się The Cinematic Orchestra i jeśli znacie ten zespół, słyszeliście go, lubicie go, to może kojarzycie, że z tym zespołem też bardzo mocno współpracował w swoim czasie taki gość, który nazywa się Patrick Watson. Kanadyjczyk oczywiście, człowiek z Montrealu. Jego teraz też usłyszycie w piosence firmowanych właśnie przez zespół Cinematic Orchestra. Wielki hit sprzed lat, To Build a Home, tak jest zatytułowana ta piosenka.

To był oczywiście głos Patryka Watsona i The Cinematic Orchestra. Troszkę się tutaj nam uspokoiło. Podobnie jak, mam nadzieję, uspokaja się tętno maratończyków, którzy dzisiaj ulicami Poznania biegali. My przechodzimy teraz do tematów frankofońskich. Ważny jutro dzień dla frankofonów w Kanadzie, przynajmniej od politycznej, że tak powiem, strony. Ale o tym może za chwilkę. Na razie przedstawię wam krótko osobę, która teraz się pojawi. A będzie to Mathilde Joncasse, czyli dziewczyna z Quebecu. Ona ma za sobą już pewne muzyczne dokonania. Dosyć już długo gra z takim zespołem, który, no właśnie, jeśli zdążymy, to jeszcze dzisiaj się pojawił. I Merci ten zespół się nazywa. Natomiast ona sama, wokalistka tego zespołu, rozpoczęła w tym roku, no, powiedzmy, w tym roku na poważnie, bo jej pierwsze dokonania to 2024 rok, końcówka, ale w 2026 roku, w połowie tego roku, ukazały się pierwsze jej utwory solowe, no a w październiku, dokładnie rzecz biorąc, no, nie owijając bawełny, dwa dni temu, 2 października, oficjalnie zadebiutowała swoim pierwszym długogrającym solowym albumem, dosyć skąpliwie, dosyć skomplikowanie zatytułowanym Si on est la somme des gens qu'on aime, czyli jeśli jesteśmy sumą tych ludzi, których kochamy. Ten album ma 10 utworów, z których dzisiaj 2 wam zagramy. Pierwszy zatytułowany

Jonquil za nami. No, jak nie trudno się domyślić, to jest jakaś gra nazwiskiem Mathilde Joncas. Jonquil to jej, Jonquil właściwie, to jej pseudonim artystyczny. To była piosenka zatytułowana Seul. To jest album, jak powiedziałem, niedawno dopiero co wydany, album, którego producentem jest Marc-André Labelle, czyli producent Safinolę, skądinąd znanej w quebeckiej artystki. Przed nami teraz, tak jak zapowiedziałem, druga piosenka z albumu Jonquil, z debiutu solowego Mathilde Joncas. Tym razem piosenka zatytułowana Tu prendras des tours.

Powiedziałem wam, że Mathilde Joncas to jest artystka, która no już coś tam osiągnęła na quebeckiej scenie muzycznej, takiej bardziej alternatywnej, ale jednak zespołem, w którym śpiewa i gra, na klawiszach. Zespół ten nazywa się Oui Merci, pisane małymi literami. To jest takie alternatywne granie, sięgające gdzieś tam mocno do, powiedzmy, początku lat 2000 i takiego właśnie alt-popowego granka. Miłe to jest, myślę, że i wam się spodoba. Rozpoczynamy tę krótką prezentację Oui Merci od piosenki Voiture de course.

Mamy jeszcze chwilkę, więc wygląda na to, że z Wimmer C zapoznamy się dosyć dobrze. Tym bardziej, że ostatnia piosenka w dzisiejszej Kanadzie pachnącej muzyką, nawet nie wiem, czy nazwać to piosenką, utwór, to będzie rzecz, której pewnie w całości nie wysłuchamy i będzie to celowe. Oui merci, zatem teraz drugi raz przed nami, tym razem piosenka zatytułowana Tracé des lignes.

Oui, merci, i Trace de Ligne to piosenka, która przed chwilą wybrzmiała. No, już parę dobrych lat minęło od wydania tej płyty. Dźwięk, można powiedzieć, czy brzmienie brzmi nawet jeszcze odleglej, ale myślę, że to są miłe rzeczy, zwłaszcza w alternatywnym wciąż jeszcze Radio Afera. Oui, merci za nami i my mogę powiedzieć, że kończymy z wątkiem frankofońskim w tym miejscu, ale nie kończymy z wątkiem quebeckim, ponieważ mówiłem wam, że ważne tematy tutaj polityczne się szykują w Quebecu. Jutro wybory. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, Kanada to państwo federacyjne. Mamy tam rząd centralny, Marka Carneya, oczywiście wszyscy wiemy, chyba. No ale mamy też prowincje, które mają swoje rządy, a myślę, że ten w Quebecu jest szczególnie interesujący, przynajmniej dla mnie. No i wybory właśnie do tych federacyjnej legislatywy parlamentu quebeckiego jutro. No i zobaczymy, co tam się stanie, bo władza raczej na pewno się zmieni, a w jakim kierunku to wszystko pójdzie, to się okaże. Tyle, jeśli chodzi o ten wątek, trend quebecko-polityczny. Pomyślałem sobie, że takim komentarzem do piosenki będzie wybór, który zwiastuje nam Kerry. Wracamy do tego artysty, można powiedzieć, prawie na koniec dzisiejszej audycji. Rozpoczął nam ją dzisiaj, właściwą jej część, a teraz nam ją prawie zakończy. Przedostatni utwór w dzisiejszej audycji Kanada Pachnąca Muzyką. Jaki jest wybór Kerry'ego? Next time I'll choose love.

Za nami Kerry, Next Time I'll Choose Love. To jest wybór Kerry'ego. Nie wiem, czy on będzie mógł głosować w wyborach quebeckich jutro. No, mieszka w Montrealu, więc pewnie tak. Ale nie sądzę, żeby znalazł takie hasło jak Love na swojej karcie wyborczej, jeśli pójdzie. No, nieważne. Kerry'ego zostawiamy. I ostatnia już dzisiaj rzecz w Kanadzie pachnącej muzyką. Wspominałem o różnych koncertach, które w Polsce i okolicy Polski się odbywają. Sara Davachi przyjeżdża do Polski i będzie, zdaje się, w przyszły weekend, w przyszłym tygodniu grać w Warszawie. To jest artystka, która gra muzykę taką bardzo spokojną, oczywiście instrumentalną i bardzo specyficzną dla tych, którzy przywykli do jednak bardziej, powiedziałbym, zwrotkowo refrenowego kontentu, że tak to ujmę. Sara Davachi gra muzykę no, ambientową, drone, też się o tej muzyce mówi, ogólnie minimalistyczną. To się idealnie zgrało z rocznicą wczorajszą, a mianowicie 90. urodzinami Steve'a Reicha. No, nie zagram jego, ale mogę zagrać Sarę Davachi i to będzie, myślę, tak samo dobre. Ona się w takim razie pojawi jako zapowiedź po pierwsze jej koncertu, po drugie uczczenie Steve'a Reicha, a po trzecie jako dobry koniec dzisiejszej audycji. Tak jak powiedziałem, nie pojawi się to w całości, to jest długi, wolno się rozwijający utwór. Być może nie każdemu z was przypadnie do gustu, ale już za chwilę pojawi się coś, co myślę będzie dla was bardziej wciągające. Jeśli Sara Davachi wam się nie spodoba, już za chwilę Czarna Niedziela, a ja, Marcin Zdawka, żegnam się. Kanada pachnącą muzyką to właśnie była.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa.

To Macklemore, drugi niebiesko-oki wyjątek w czarnej. Pierwszym była Ruth Serega, Sinéad O'Connor. Jak wiecie, został wyrzucony z trasy Eda Sheerana za wolną Palestynę. A ja czuję i wiem, że naprawdę, gdy dzieje się zło i wszędzie, każdemu, milczenie o tym złu jest po prostu dla niego napędem. Tytuł piosenki nawiązuje do Hinds Hall, budynku na Uniwersytecie Columbia na Manhattanie, który wcześniej był powszechnie znany jako Hamilton Hall. W 1924 budynek został zajęty przez protestujących studentów, a następnie nazwany na cześć Hind Rajab, 6-letniej palestyńskiej dziewczynki. Historia Hind stała się szerzej znana ze względu na dramatyczną rozmowę telefoniczną z palestyńskimi służbami ratunkowymi. Samochód, którym podróżowała wraz z rodziną, został ostrzelany, w wyniku czego większość jej bliskich zginęła, a ona sama została ranna. Hind skontaktowała się wtedy ze służbami ratunkowymi i przez kilka godzin czekała na pomoc. Ratownicy wysłali po nią karetkę. Według ustaleń przedstawionych przez palestyńskie służby, po dotarciu na miejsce karetka została ostrzelana i zniszczona. Zginęli zarówno członkowie załogi, jak i sama Hind. Historia Rajab stała się symbolem tragedii palestyńskich dzieci i ofiar cywilnych tej wojny. I to właśnie do tej historii nawiązuje Macklemore i tytuł tego utworu Hinds Hall, łącząc nazwy budynku zajętego przez protestujących studentów z imieniem 6-letniej dziewczynki. Mówiłam, że nie będzie wygodnie do końca. A teraz od Macklemora i końca wakacji przechodzimy na ich początek. Mamy 2 lipca, jesteśmy nad polskim morzem i na scenę wchodzi duet z Virginii, który w 25 roku wydał pierwszy od 15 lat wspólny album Let God Sort Them Out. Chains and Whips, czyli łańcuchy i bicze, Pusha T, Malice, Pharrell Williams i oczywiście Kendrick Lamar, nasz zawsze gość honorowy. Witamy w Czarnej Niedzieli.

Pokonaj system za pomocą łańcuchów i biczów. Beat the system with chains and whips. No niezwykle wieloznaczna gra słów. Wersen można przede wszystkim odczytywać jako nawiązanie do historii niewolnictwa w Stanach. Zniewoleni Afroamerykanie byli skuwani łańcuchami, bici, zmuszani do posłuszeństwa przez osoby roszczące sobie prawo do ich własności. Pusha T, akurat on śpiewa ten wers, jako Afroamerykanin osiągnął natomiast wysoki poziom bogactwa, wpływów i sukcesu. W tym kontekście sugeruje, że przez gromadzenie majątku przełamuje bariery związane z systemowym i strukturalnym rasizmem. Symbolami tego bogactwa są whips, czyli luksusowe samochody, oraz chains, kosztowna biżuteria. Możliwe jest również odczytanie tego fragmentu jako odniesienia do przełamywania historycznych barier, z jakimi Afroamerykanie i inne osoby kolorowe spotykały się w świecie mody. Pusha T, jego brat, we współpracy z Pharrellem mieli znaczący wpływ na kształtowanie się trendów i estetyki tego środowiska. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że utwór Chains and Whips został zaprezentowany podczas pokazu mody Louis Vuitton, którego gospodarzem był Pharrell, pełniący wówczas funkcję dyrektora kreatywnego męskiej linii marki. No i w tym ujęciu tekst można interpretować jako opowieść właśnie o odwróceniu historycznej relacji. Symbole niegdyś związane z przymusem i zniewoleniem stają się oznakami statusu, bogactwa i wpływów. I za to, moi kochani, ja kocham dobry rap i dobry hip-hop, za głębokie, wielopoziomowe teksty i za poezję i nawiązania właśnie do afrykańskiej, afroamerykańskiej historii. Chciałabym oczywiście móc dłużej tutaj się porozwodzić nad wybitnymi, moim zdaniem, lyrics tego utworu, no bo to, co zaraz potem wyprawia Lamar, no jest po prostu kosmiczne, ale przybliżę wam tylko termin Kumbaya. On śpiewa: I am not the candidate to vibe with, I don't fuck with kumbaya shit, all that talent must be godsend. Kendrick wspominał również o kumbaya w utworze Luther z 24, nagranym wspólnie z SZA. A kumbaya, come by here, to afroamerykańska pieśń duchowa o niepewnym, nieznanym pochodzeniu. Jest związana z kulturą gulach, rozwijającą się na wyspach u wybrzeży Karoliny Południowej i Georgii oraz oczywiście z potomkami niewolników sprowadzonych z Afryki Środkowej. Pierwotnie utwór miał formę takiej modlitewnej prośby kierowanej do Boga o pomoc dla osób znajdujących się w potrzebie. Najstarsze znane nagranie pieśni pochodzi z 26 roku, jest świetnie zachowane i można go posłuchać na Wikipedii. Zostało zarejestrowane przez badacza folkloru Roberta Winslowa Gordona, a na nagraniu tym tenor, występujący pod nazwiskiem H.H. Wiley, śpiewa bez akompaniamentu w języku gulach, a my posłuchamy bardzo króciutkiego Kumbaya w wykonaniu chóru z Harlemu.

To było Kumbaya, Kumbaya Here. A teraz czas na Warszawę i na Saba Saba, co w Suahili znaczy 7-7. Innymi słowy, 7 lipca i Roots.

Roots i Erika Badu, która w wakacje wydała swoją nową płytę, ale o niej innym razem. Niestety koncertu Roots nie mogłam zobaczyć, choć miałam swoich wysłanników, którzy potwierdzili wielkość i super formę zespołu. A nie mogłam być, bo przez blisko półtora miesiąca szczęśliwie mieszkałam i uczyłam się hiszpańskiego w ukochanej Barcelonie, skąd zresztą nadawałam dla afery jako Rumba de Barcelona. 10 odcinków do odsłuchania na Spotify'u, zapraszam. Znajdziecie tam i moją gadkę, i historyjki, ale też 4 rozmowy z fantastycznymi gośćmi, między innymi z Lukiem Stobartem, bratem tego pana.

to Benjamin i Sons and Daughters. Ben to Brytyjczyk, który jest jednym z założycieli sceny reggae w Barcelonie. Śpiewa z bezbłędnym jamajskim akcentem. Nie wiem, czy moglibyście w ogóle odróżnić, czy to Brytyjczyk, czy to Brytyjczyk jamajskiego pochodzenia. Nauczył się tego od londyńskich właśnie kumpli. Nieobcy jest mu największy festiwal reggae w Europie, marzenie duże, Rototom Sunsplash w Benicassin na hiszpańskim wybrzeżu. W tym roku w połowie sierpnia można było zobaczyć na tym festiwalu m.in. Alpha Blondie, Twinkle Brothers, a także posłuchać super ciekawego panelu w obronie Pachamamy z Wandaną Shivą, ekofeministką, filozofką, pisarką, super mądrą kobietą. Dzięki Benowi, w ogóle oczywiście też powiem wam, że wszystkie utwory i lista i playlista, wszystko będzie do wysłuchania i do obejrzenia potem w mediach, social mediach, ale dzięki Benowi trafiamy dzisiaj po raz pierwszy do Etiopii.

moi drodzy, zespół Danakil i pierwsi Paryżanie w czarnej, pierwsza chyba czarna po francusku. Etiopia jest w ich rasta sercach, ale też jest w nazwie zespołu, bo Danakil to najniżej położona część Etiopii, 120 metrów poniżej poziomu morza, piekielnie gorąca, pachnąca siarką, solą, lawą wulkaniczną. Bardzo, bardzo trudnym miejscu na świecie. Nie chcę was znów dziś zadręczać smutnymi wiadomościami, bo byliśmy w Palestynie, teraz jesteśmy w Etiopii, a w Etiopii znowu jest wojna, niestety. I tak ta wojna się nam ułożyła tutaj, że zapowiada następny kawałek. Dziś, 4 października, dla mnie jedna z najważniejszych dat w roku. Z trzech powodów. Pierwszy powód to rocznica śmierci mojej mamy. Drugi powód to rocznica mojej całkowitej abstynencji. I am sober and I am proud of it. Bardzo, bardzo, bardzo. A trzeci powód kryje się w tym utworze.

Bob Marley, War, czyli wojna. I w ten oto sposób mamy dzisiaj w czarnej drugą Etiopię i pierwszy Nowy Jork. Wojna to jedno z najważniejszych przemówień cesarza Haile Selassie. Wygłosił je właśnie dokładnie 4 października. Dokładnie dziś rozpoczynamy nową ramówkę Czarnej Niedzieli. Bardzo, bardzo cieszę się, że właśnie ten utwór i te słowa mogą dzisiaj wybrzmieć w Radiu Afera. Selassie wygłosił te słowa, tak jak mówiłam, 4 października 1963 roku podczas konferencji ONZ w Nowym Jorku. Apelował w nim o pokój na świecie, rozbrojenie nuklearne i zakończenie międzynarodowego wyzysku, szczególnie tego dotyczącego Afryki. Było to o tyle ważne, że przemówienie padło zaledwie kilka tygodni po utworzeniu Organizacji Jedności Afrykańskiej w Addis Abebie, w Etiopii. Selassie mógł więc wystąpić przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ jako przywódca reprezentujący nową, zjednoczoną Afrykę. Pamiętajmy, że to jest 63 rok i właśnie następuje jedna wielka dekolonizacja. Marley, którego wysłuchaliśmy, podobnie jak inni wyznawcy rastafarianizmu, wierzył, że Haile Selassie I, cesarz Etiopii, był albo kolejnym wcielaniem Boga, albo prorokiem zesłanym przez Boga na ziemię, lwem Judy, kolejną inkarnacją władcy Etiopii, jedynego, nigdy nieskolonizowanego państwa w Afryce. Rastafarianie, czyli wyznawcy rastafarianizmu, zresztą bardzo ciekawy podcast jest na ten temat w dziale zagranicznym, polecam, wzięli swoją nazwę od nazwiska rodowego cesarza Rastafari. I też jeszcze jedna rzecz z niedawna, a propos tego przemówienia. Barbados, moi kochani, prime minister, premierka Mia Motley, przypomniała dokładnie to, co mówił Selassie w Nowym Jorku. Dopiero co, na 80. chyba pierwszym albo trzecim, nie pamiętam teraz nazwy, zgromadzeniu ONZ. A oto, co mówił cesarz w Nowym Jorku i co dokładnie śpiewa Marley. Dopóki filozofia, uznająca jedną rasę za wyższą, a drugą za niższą, nie zostanie ostatecznie i trwale zdyskredytowana i porzucona. Dopóki w jakimkolwiek narodzie będą istnieli obywatele pierwszej i drugiej kategorii. Dopóki kolor skóry człowieka nie będzie miał większego znaczenia niż kolor jego oczu. Dopóki podstawowe prawa człowieka nie będą równo zagwarantowane wszystkim bez względu na kolor skóry. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, marzenie o trwałym pokoju –

0: obywatelstwie światowym i panowaniu międzynarodowej moralności pozostanie jedynie ulotną iluzją, do której będzie się dążyć, ale której nigdy się nie osiągnie. Dopóki nie zostaną obalone i zniszczone nikczemne i nieszczęśliwe reżimy, które trzymają naszych braci w Angolii, Mozambiku i RPA w ludzkiej niewoli, pamiętajmy, to jest 63 rok, dopóki bigoteria, uprzedzenia oraz złośliwy i nieludzki egoizm nie zostaną zastąpione zrozumieniem, tolerancją i dobrą wolą, dopóki wszyscy Afrykanie nie staną i nie zabiorą głosu jako wolne istoty, równe w oczach wszystkich ludzi, tak jak równi są w oczach nieba. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, kontynent afrykański nie zazna pokoju. My, Afrykanie, będziemy walczyć, jeśli zajdzie taka potrzeba i wiemy, że zwyciężymy. Ponieważ jesteśmy przekonani o zwycięstwie dobra nad złem. Tak oto właśnie chcemy też myć my tutaj w Radio Afera i w Poznaniu i w Polsce i teraz w 2026 roku chcemy być bardzo przekonani o zwycięstwie dobra nad złem. No dobrze, wygłosiłam to, o czym bardzo marzyłam, żeby to wygłosić wreszcie i to dokładnie w rocznicę, kiedy padły te słowa. Zostajemy w Nowym Jorku. I bardzo się cieszymy, i bardzo się cieszę, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, kochani, na Bronxie. Albowiem to tu, w Nowym Jorku, na Bronxie, na 1600 Webster Avenue otworzyła się szkoła hip-hopu, a otwierał ją między innymi pan, którego wiralowego utworu z 19 roku właśnie wysłuchamy.
1: I'm going to make you a countryside chicken curry.
2: My name is Praveen. Hello, everyone.
1: Pound and a half of chicken. Stir and fry it again.
3: Mom? You're living in our house now, Mom. We're not living in yours. Why do I have to keep telling you this? And then on Wednesday, you forget to pick up Nikhil from school. All of your meddling is...

Utwór należy do Mr. Cardamom i jest napisany z perspektywy babci, prawiny, takie imię. W ciekawy sposób, bardzo ciekawy sposób właściwie, obejrzyjcie sobie teledysk, jeżeli to jest możliwe na YouTubie, przełamuje tradycyjny obraz nani, czyli babci. Zazwyczaj oczywiście kojarzymy babcię z łagodną, spokojną kobietą, mówiącą cichym głosem. Tutaj jednak obraz zostaje całkowicie odwrócony. Babcia jest przedstawiona jako kobieta bardzo silna, niezależna, buntownicza i pewna siebie. Takie właśnie babcie chcemy mieć. Nani łączy w sobie różne elementy tożsamości, bo jest dziedzictwo tutaj afrykańskie, hinduskie, doświadczenia imigracji oraz oczywiście łączy też w to kulturę hip-hopu. I dzięki temu postać babci przestaje być tylko symbolem tradycji, staje się symbolem siły, odporności i niezależności. No i tutaj pojawia się pytanie. Mamy szkołę nową hip-hopu na Bronxie. Otwiera ją pan, którego usłyszeliśmy. Pan Mr. Cardamom. I kim on jest? To jest, moje kochane osoby, Zoran Mamdani, nowy burmistrz Nowego Jorku. Postać, która zdecydowanie wyróżnia się na tle amerykańskiej i światowej polityki. Urodził się w Kampali, w Ugandzie, dorastał w Queens, w Nowym Jorku, a zanim rozpoczął karierę polityczną, próbował swoich sił jako raper. No i w 25 roku wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku i tym samym stał się pierwszym muzułmaninem oraz pierwszą osobą o hinduskich korzeniach, która objęła ten urząd. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawa postać. Miał mały diss z 50 Centem. 50 Cent niestety, no nie wiem czy niestety, dla mnie niestety głosuje na Trumpa i nie za bardzo mu się podoba Mamdani, zwłaszcza kiedy Mamdani zapowiedział podniesienie podatków dla najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku. 50 Cent, który sam pochodzi z Queens i dorobił się przecież fortuny na muzyce, na biznesie, natychmiast zareagował. W poście na Instagramie zaoferował politykowi $258,000 i bilet w jedną stronę poza Nowy Jork, byleby tylko zrezygnował z planu. Z planu podniesienia podatków oczywiście. No dobrze. Kochani, powoli, znaczy kochani, kochane właściwie, kończymy. Za tydzień nie będzie mnie tutaj z wami na żywo. Bardzo dziękuję za dziś. I żegnam się bardzo, bardzo szczęśliwa z różnych względów oczywiście, ale przede wszystkim szczęśliwa dlatego, że tutaj możemy być znowu razem. A nie ma mnie za tydzień, ponieważ lecę, kochani, lecę do Amsterdamu na koncert J. Cole'a i być może Young Thug'a, ponieważ dzień po dniu ci panowie występują w Amsterdamie. Na J. Cole'a mam już bilet od bardzo dawna. Na Young Thug'a może mi się uda ten bilet zdobyć. Tego nie wiem. Ale Kajtek, lecę do ciebie. Do zobaczenia za tydzień. A my żegnamy się utworem Hello J. Cole.

0: tego przyjęcia, że lecę za tydzień do Amsterdamu na J. Cole'a, którego właśnie wysłuchaliśmy z płyty 2014 Forest Hill Drive. Zapomniałam wam powiedzieć o tym, że ja nazywam się Ewa Chylak. Audycję realizuje Alicja Miszczak i w takim składzie tutaj się z wami będziemy za chwileczkę żegnać. Jeszcze dopowiadam, że możecie posłuchać, zobaczyć, przeczytać o Czarnej Niedzieli na Facebooku, na Spotify. Jest też specjalna platforma, którą zawsze udostępniam w bio, do odnalezienia archiwalnych audycji, które są niezwykle, moim zdaniem, oczywiście interesujące. Natomiast w nadchodzącym sezonie, jak to się podcastowo mówi, mam nadzieję, że poza muzyką, poza czarną kulturą, poza ogromnym, wspaniałym dziedzictwem afrykańskim wszędzie na świecie, będę miała okazję gościć tutaj różne wspaniałe osoby, które też z czarną mają dużo wspólnego. I tym oto sposobem powolutku możemy dziś się pożegnać. Chyba o wszystkim już powiedziałam. Za tydzień, nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy utwory Songs of Freedom nie powinny wybrzmieć w wielkim dniu, za wielkiej niedzieli przyszłotygodniowej, ale to jeszcze o tym pomyślę. Tymczasem przed wami jeden z najwspanialszych utworów, jakie w ogóle istnieją. Zresztą zajawka Czarnej Niedzieli właśnie na podstawie tego utworu właściwie się wzięła, bo my w Czarnej słuchamy Prison Song, a to jest utwór, który Future, którego za chwilę wysłuchamy, zsamplował. Future, Mask Off.
1: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Mask of Future. Pan, który 2 lata temu przyjechał na openera i dał świetny, chociaż taki bardzo jakby wycofany koncert. No dobrze, to już jest na pewno ostatnie moje wejście dzisiaj. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do wysłuchiwania. I króciutko tylko przypomnę, że właśnie Czarna Niedziela z wiosennej edycji jest do wysłuchania na Hard This Ad i możecie sobie wybrać czarny jazz, etiopski jazz, Kajtek Umamy, jamajskie winyle, muza, to szereg cudownych gościń, które miałam, muza Kamili Barwin, mamy też Songs of Freedom, właśnie o których wspominałam przed Future, mamy miłe pioseneczki dla chłopczyków i dziewczynek, mamy też kwietniowe rocznice, mamy też Ewelinę Flintę, która przychodziła i puszczała swoją czarną muzykę, mamy Złamane Serca hip-hopu i mamy też Wiosnę i Miłość. Mamy również w czarnej Gosię Kuzdrę, która opowiada o czarnych filmach i mamy też Czarną Niedzielę z bluesem i Sinners. A Czarna Niedziela rozpoczęła się w Dzień Kobiet 8 marca i w tym pierwszym odcinku są same kobiety. Dobrego, cudownego dnia wam życzę, pięknej niedzieli, nie maratońskiej, tylko odpoczywającej. Do usłyszenia za 2 tygodnie na żywo, do usłyszenia za tydzień z jakiejś innej miejscówki. Do zobaczenia, pa! Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.

Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Z tej strony Mikołaj Olenicki, za konsoletą realizatorską Alicja Miszczak i również ona pozdrawia was bardzo serdecznie. Skoro na antenę Radia Afera wrócił polski punkt słyszenia, to oznacza, że wakacje się skończyły. Po okresie 3 miesięcy, czyli lipca, sierpnia i września, polski punkt słyszenia na stałe wrócił do ramówki Radia Afera i teraz w każdą niedzielę po godzinie 16 będziecie mogli słuchać dobrej polskiej muzyki. Chciałem powiedzieć, że też świeżej, ale przecież będą i takie sytuacje, że będziemy odtwarzać stare utwory. I trzeba przyznać, że piosenka, którą usłyszeliście przed chwilą, czyli Scottie Pippen w wykonaniu zespołu Nananga, aż takim starym utworem nie jest. Nie jest to piosenka z wąsem, ale jednak została wydana w roku 2023, czyli 3 lata temu, na ostatniej płycie zespołu Nananga. Dlaczego w takim razie do tego zespołu wracamy? Ponieważ zespół, jak sam określa, wraca po 1,5 roku, czy też po kilku latach niebytu. Właśnie wystartował preorder ich najnowszego albumu, który zatytułowany jest Duchy. 1 października miała miejsce premiera pierwszego singla, zapowiadającego właśnie ten krążek. Piosenka zatytułowana jest Soprano. Sam album, jak już wspominałem, będzie nazywać się Duchy i pojawi się 23 października na polskim rynku muzycznym. Więc o kolejnych utworach na pewno będziemy też informować. Co najważniejsze, Nananga to trio. Dwóch muzyków, którzy tworzą ten zespół, to byli członkowie zespołu Laocze, czyli Maciek Dzierżonowski, który gra na instrumentach perkusyjnych i klawiszowych. Natomiast Karol Gola gra tam na saksofonie, fletach, również na instrumentach klawiszowych i gitarze, ale ten saksofon to jest to, co najbardziej w muzyce zespołu Nananga się przewija, a za wokal odpowiedzialna jest Magda Dubrowska, która ma bardzo, ale to bardzo charyzmatyczny i charakterystyczny wokal, basistka, ale także autorka tekstów, które zespół Nananga wykonuje. Tak więc, jak wspominałem, 23 października pojawi się płyta Duchy, ale my dla was mamy pierwszy singiel zatytułowany Soprano, a Scottie Pippen miałaś po prostu wprowadzić do klimatu, jaki tworzy zespół Nananga.

Dość sporą część dzisiejszego programu poświęciliśmy zespołowi Nanga, ale to dlatego, że zespół Nanga dość rzadko koncertuje. Ostatnią płytę wydał w roku 2023 i nieczęsto mamy okazję przypomnieć właśnie twórczość tego bandu. A szkoda, bo to naprawdę ciekawy zespół na polskiej mapie muzycznej. No i utwór, który usłyszeliście przed chwilą, to piosenka o przyjemnych rzeczach z płyty Sport, Wojna i Miłość. Ta płyta pojawiła się w roku 2023. I właśnie na tej płycie też znalazł się utwór Scotty Pippen, który mieliście okazję dzisiaj usłyszeć. Ale gdyby wam to się spodobało, a chcielibyście czekać na coś nowego, to przypominamy, już pod koniec października premiera płyty Duchy, na której znalazł się utwór Soprano, który jest pierwszym singlem zapowiadającym właśnie to najnowsze wydawnictwo i najnowszy krążek. Na naszych zegarach 16 minut po godzinie 16, no a na naszych kalendarzach 4 października. I trzeba przyznać, że pogoda dość zmienną jest. Nie chcę powiedzieć, że robi psikusy, raczej można powiedzieć, że robi nam bardzo miłe niespodzianki. Jakieś 2 tygodnie temu zastanawiałem się, czym tak naprawdę rozpocznę kolejny sezon Polskiego Punktu Słyszenia. No i w momencie, kiedy temperatura bardzo mocno spadła, to myślałem właśnie, że pojawi się utwór, który mówi trochę o przemijaniu, o tym, jak często jesień dotyka nas niespodziewanie i przypomina o tym, że czas biegnie nieubłaganie. Więc zapewne domyślacie się, że chodzi to oczywiście o utwór Kaloryfer z repertuaru Łony i Webera, z płyty, która pojawiła się w roku 2011 i zatytułowana była 4,5. No ale od tego czasu bardzo mocno poprawiła się pogoda, więc z wielką chęcią wróciłem do artystki, która była bardzo utalentowana, która zaczęła tworzyć fajną muzykę, ale gdzieś chyba z tworzenia właśnie muzyki zrezygnowała. No i od tego czasu, od roku 2020, więcej utworów spod jej ręki nie usłyszeliśmy. Szkoda, ale kto wie, może Edyta Górecka jeszcze kiedyś wróci do nagrywania muzyki, bo w mojej ocenie potencjał jest niesamowity i szkoda by było, gdyby nie wypuściła żadnych nowych utworów. Ale jeśli się nie uda, to pozostawiła po sobie przynajmniej utwór Sierpień, który właśnie świetnie opisuje tego, jak może wyglądać jesień czy końcówka lata. Tak więc, żebyście mieli okazję usłyszeć zarówno ten utwór o przemijaniu, jak i ten utwór o tym, że początek czy koniec lata może być bardzo przyjemny, najpierw usłyszymy Edytę Górecką i piosenkę Sierpień, a zaraz po niej usłyszymy również Łonę i Webera w piosence Kaloryfer.

Rozprawdziliśmy, co słychać u Nowiki, która postanowiła odświeżyć utwór Skłamałam, to warto byłoby też zobaczyć, co dzieje się u artystki, która oryginalnie wykonywała ten utwór. Mowa oczywiście o Edycie Bartosiewicz. Rzeczywiście ja dawno nie zaglądałem, co Edyta Bartosiewicz wydała nowego. Pamiętałem, że w zeszłym roku była propozycja wybrać się na kilka z jej koncertów, które odbywały się razem z orkiestrą. No i teraz sprawdziłem, rzeczywiście ważna informacja jest taka, że dokładnie 30 lat temu pojawił się album Sen. To był drugi solowy krążek Edyty Bartosiewicz, wydany po płycie Love, no i który na stałe wszedł do klasyki polskiej popkultury. Na tej płycie znalazły się takie utwory jak Koziorożec, Tatuaż, Urodziny czy Sen, które tak naprawdę są nucone do dzisiaj. W roku 95 Edyta za tę właśnie płytę otrzymała nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego, czyli Fryderyka, za najlepszy album rockowy w 95 roku i tytuł najlepszej wokalistki. Co najważniejsze, właśnie z okazji 30-lecia w roku 2025 i 2026 Edyta Bartosiewicz wybrała się w trasę koncertową zatytułowaną To jest mój sen. I występowała m.in. w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach i we Wrocławiu. Najważniejszym punktem było jednak koncert, który odbył się w marcu w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie, gdzie Edyta grała razem z Sinfonią Warszawią. I nagranie, czy też to wydarzenie doczekało się nagrania i transmisji, zarówno nagrania telewizyjnego, jak i wydania na płycie. I z tej właśnie, z tego nagrania, z tego koncertu wyszła płyta i za chwilę będziemy mieli okazję usłyszeć jeden z utworów, który został wykonany właśnie podczas tego wydarzenia. W mojej ocenie nie jestem największym fanem akurat tego rodzaju interpretacji muzyki Edyty Bartosiewicz, ponieważ przy obecności, oczywiście podkreślam tutaj mojej ocenie, Symfonii Warszawy, interpretacje tych utworów straciły trochę na lekkości i na takim pazurze na rzecz dużego rodzaju uatrakcyjnień, czy też takich wartości ozdobnych, natomiast odciągających trochę uwagę od energii, tak jak wspominałem, lekkości tych utworów, które zdobyły serca w roku 95. Ale oczywiście posłuchajcie sami, żeby wyrobić sobie opinię na temat właśnie tych interpretacji. Utwór Jenny to piosenka, którą wybrałem właśnie spośród tych kilku, które znalazły się na całym krążku.

0: 뜨고요.
1: Świetnie miałem okazję rozmawiać z Martyną Baranowską, która na polskiej scenie muzycznej jest znana z naprawdę wielu projektów. Między innymi była zaproszona chociażby w zeszłym roku na urodziny Pijamy Porno. Miała też okazję brać udział w nagraniach Als Ratrans Orkiestra jako gość podczas nagrywania drugiej płyty. Pojawiła się też jako współautorka ostatniej płyty zespołu Hurt, a potem też była bardzo ważną częścią projektu Nago z Wrocławia. No i od jakiegoś czasu postanowiła skoncentrować się na karierze solowej. Podczas jej pierwszego solowego koncertu w ramach Next Fest Festival 2026 w Poznaniu spytałem ją, czy w takim razie rozdział zatytułowany Nago jest zamknięty. Powiedziała, że tajemnica, pomidor i że czas pokaże. No i czas chyba rzeczywiście pokazał, ponieważ Martyna Baranowska wydała kolejny singiel zatytułowany Słońca, natomiast Nago również wydało kolejny singiel, najprawdopodobniej zapowiadający ich nowy materiał, który znajdzie się na drugiej płycie, zatytułowany Troski. I na tej płycie, czy też na tym singlu już Martyna się nie pojawiła. Więc wydaje się, że rozdział Martyna Baranowska i zespół Nago rozszedł się już na trwale. Czy wyszło to dobrze dla jednej strony, dla drugiej strony, czy dla obu stron, czy może jednak będą jeszcze z tego powodu cierpieć, to również czas pokaże. Na razie przekonajcie się w takim razie, jak Martyna Baranowska brzmi solo w piosence Słońca, a potem jak zespół Nago brzmi bez Martyny Baranowskiej w piosence Troski.

Tak właśnie brzmi zespół Troski po opuszczeniu tego zespołu przez Martynę Baranowską. No ja nie ukrywam, że chyba zespół trochę stracił, ale z drugiej strony też trochę wyostrzył swój charakter. No i zrobił się mniej indie-rockowy, a jednak zdecydowanie bardziej gitarowo-rockowy w takim klasycznym ujęciu. Podobną, nie chcę powiedzieć transformację, ale chyba podobne wyostrzenie pojawiło się również u chłopaków z zespołu Seth Smiles. Z nimi również miałem okazję porozmawiać podczas Next Fest Festival. Wtedy właśnie zapowiadali swój nowy album. I z tego nowego krążka usłyszymy dwa single. Nieco starsze Lustro, a zaraz potem Plastic World, gdzie gościnnie pojawia się John Porter. Właśnie te dwa utwory od Seth Smiles po wyostrzeniu. Nie chcę powiedzieć, że po transformacji, ale po wyostrzeniu swojego muzycznego charakteru.

0: That Smiles i John Porter w piosence Plastic World. To utwór, który mogliście usłyszeć przed chwilą na 98.6 i na afera.com.pl o godzinie 16.52 w polskim punkcie słyszenia. No to oznacza, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, ponieważ ostatni utwór, jaki usłyszycie, będzie około 5-minutowy. A już po godzinie 17 musimy być punktualni, ponieważ będziecie mieli okazję usłyszeć Sabotaż Kulturalny, przygotowany przez naszą redakcję kulturalną. I będzie to audycja na żywo, ale nie z naszego studia, tylko będzie to radio na wynos. Więc organizacyjnie jeszcze tylko dodam, że za konsoletą realizatorską przez ostatnią godzinę była Alicja Miszczak. Ja nazywam się Mikołaj Olejnicki, również byłem z wami przez ostatnią godzinę po raz pierwszy w sezonie akademickim 2026-2027. Polski punkt słyszenia na stałe od jesiennej Rymówki wrócił do domu, czyli do Radia Afera. I teraz do końca czerwca będziecie mieli okazję w każdą niedzielę po godzinie 16, tak jak dzisiaj po raz pierwszy, słuchać polskiej muzyki. Na samo zakończenie Fish Emadę tworzywo w piosence Piruety, gdzie gościnnie pojawia się Szczyl. Po bardzo długiej przerwie Szczyl wraca do nawijania i to bardzo, bardzo mocno cieszy, a Piruety to kolejny singiel, który zapowiada nowy krążek właśnie projektu Fish Emadę tworzywo. Bardzo nostalgiczna piosenka w treści ze świetnym refrenem. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać.

Kocham kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

0: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
6: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: staraliśmy się być na każdym wernisażu, co nie było proste, ale chyba mamy satysfakcję z tego, że to się udało.
1: Ja uczestniczyłam w gossipie w piątek i mój krokomierz naliczył 20 tysięcy kroków. Także...
2: Nam wyszło w piątek 30 tysięcy, a wczoraj ponad 20. Także tak, mniej więcej.
1: Super.
3: Ja też mam wrażenie, że nikt nie był aż tak zmęczony jakby chyba przez te 3 dni, bo jakby co, no wy mieliście najwięcej roboty do zrobienia.
2: To ja powiem inaczej, to jest dopiero rozgrzewka przed wydarzeniami, które czekają na nas w październiku, ale tak, było
3: hardkorowo.
1: Do tego mamy to rozpisane tak. w naszych pytankach.
2: Super.
1: Tak, o tym też pogadamy.
3: Ale jak już przeszliśmy do przeszłości i tego, jak to było, to może takim prostym pytaniem, może takim wprost zapytamy, dlaczego gossip i dlaczego teraz? Bo myślę, że inne miasta zawsze miały jakieś... Mamy Warszawę, która ma Weekend Gallery, mamy też Wrocław, który ma ofowy Weekend Gallery, ale akurat co skłoniło was do tego, żeby zrobić to wydarzenie?
2: Myślę, że to samo, po prostu chęć zrobienia Weekendu Galerii, którego rzeczywiście ja nie pamiętam, żeby był w formule w ogóle weekendowej, Galerii Weekend, zapewne był, przepraszam organizatorów, jeżeli był. Jest Poznań Art Week, oczywiście organizowany przez Uniwersytet Artystyczny, ale tutaj no, siedząc i w ramach naszej pracy, którą się zajmujemy na co dzień, czyli organizacją i animacją raczej w Poznaniu i Wielkopolsce, no to było to jakieś naturalne dla nas, że się podejmiemy takiego tematu.
0: Znaczy to była też chęć zintegrowania trochę środowiska artystycznego w Poznaniu, galerii, żeby zrobić coś wspólnie, coś ciekawego, żeby coś zrobić, jakiś ferment po prostu, w jakiś weekend w roku i z tego się urodziło ten gossip, tak.
1: Ja myślę, że odczuwam ten ferment, bo właśnie jako uczestniczka tego wydarzenia odkryłam miejsca, w których w ogóle nigdy nie byłam, o których nie miałam pojęcia, że istnieją. No a jestem tą uczestniczką kultury poznańskiej, jednak bardzo mocno. Także myślę, że ten ferment właśnie dał takie efekty między innymi. A czy wy słyszeliście jakieś opinie już na temat gossip od osób uczestniczących?
2: Tak, ale ja może właśnie w tym fermencie i w tym, że mówisz o galeriach, bo w sumie one są najważniejsze, pozwolę sobie w tym momencie szybciutko wymienić tylko tą listę. Jest to Barbara Barzyżewska, Galeria Brak, Centrala, Domie, Galeria Czas Kobiet, Galeria Jak, Rodriguez Foundation, Galeria Szczur, Szewska 16, Grey Mandorla, Łęctwo Nisko, Nomadyczna, Pix House, Ośrodek Kultury Żeglarskiej i Marynistycznej, Galeria Skala, Łazorczyk, 03 Przestrzeń dla Sztuki, Złącze. W piątek jeszcze byliśmy w Farbach na imprezie, a dzisiaj jesteśmy tutaj dzięki Ślinie. Także to jest ta lista. Ja.
1: Dziękujemy Tobiaszowi Jankowskiemu.
2: Dziękujemy Tobiaszowi Jankowskiemu, tak. Tobiaszenkowiak mu dziękuję.
3: Ale jednak, ja mogę zdradzić się w ten sposób, że jednak jako Radio Afera byłem bardzo podekscytowany od pierwszych spotkań, które były już w zeszłym roku, więc jednak wyzwaniem musiało być zgromadzenie tego i jak to było na początku, czy w jakiś sposób dokonaliście selekcji, czy jednak wydaje mi się, że zaprosiliście wszystkie miejsca, które prowadzą tak. Przestrzenie wystawiennicze.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodała, że jak wyglądał tak długofalowy proces, który musi być jednak tajny cały czas, w jaki sposób utrzymaliście to w ryzach?
0: Odezwaliśmy się do wszystkich galerii poznańskich, jakie znamy. Oczywiście jakby no, nie wszystkie galerie miały chęć udziału wziąć, ale większość zareagowała entuzjastycznie na zaproszenie. Zaczęło się od takich trochę tajnych spotkań w galerii Rodriguez, tych galerii, które wyraziły chęć. I jakby od początku poinformowaliśmy, jaka jest idea tego wydarzenia i że chcielibyśmy, żeby właśnie ten gossip jakby został gossipem cały czas, żeby od początku jakby to była pewna właśnie taka plotka, która coś wiadomo, ale nie do końca co.
2: Dlatego ten proces był taki trochę równoległy nawet w tej pracy z galeriami. Chodzi mi o to, że my spotykaliśmy się z nimi, opracowywaliśmy ogólny schemat działań, harmonogram, identyfikację graficzną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prowadziliśmy ze wszystkimi podmiotami, bo to nie tylko galerie, ale po prostu też inne podmioty, osobne nitki konwersacyjne, które składały się na to, że jako jedyni posiadaliśmy i jedyna dokument w Wordzie, w którym były spisane dokładne osoby artystyczne, co się dzieje,
4: dzieje i dlaczego. No i ten dokument był u nas tylko na kompie legalnie, znaczy lokalnie, nielegalnie.
1: I udało się utrzymać sekret, nikt nie spilnął, tak?
4: No z naszej trójki nikt.
1: To jeszcze chciałam nawiązać do genezy właśnie nazwy Gossip. Czemu Gossip, a nie po prostu plotka?
4: Ciekawe pytanie.
3: Czy chodzi o Gossip Girl? Chodzi o serial?
0: Nie.
1: Nawiązanie do
0: chyba lepiej to brzmiało. Miało potencjał wizualny. Chyba dlatego po prostu.
3: Właśnie, a jak już nie ma o tej nazwy, to jednak można było powiedzieć, że można było ograniczyć sobie trudów i zrobić po prostu Gallery Weekend, który byłby normalnie promowany jak te w innych miastach. Ale jednak to jest utrudnienie, które jest bardziej ekscytujące, ale co sprawiło, że chcieliście utrudnić to?
4: Mateusz jest strasznym człowiekiem i on wymyśla takie projekty co chwilę, a później musimy je realizować.
1: No to Mateusz tłumacz się teraz.
0: Znaczy, no idea... Przeczytałem o idei, która jest modna ostatnio na scenie klubowej Wielkiej Brytanii, o tym, że są organizowane imprezy, głównie techno, w których nie jest podany line-up. Dlatego, żeby ludzie nie przychodzili na konkretną godzinę, na konkretnego headlinera, tylko że przyszli do klubu na vibe, dla vibe'u, dla wszystkich tych, którzy grają. Pomyślałem wtedy, że może właśnie ciekawym zabiegiem byłoby to, żeby to przenieść na scenę galerii, akurat w Poznaniu, bo w Poznaniu działamy. I żeby tak trochę zrobić coś po swojemu, nie wzorować się na Berlinie, na Warszawie, tylko żeby Poznań miał taki trochę taki weekend galerii z twistem.
1: Tak, postawiliście akcent właśnie na miejsca bardziej niż na nazwiska i to też uważam zbudowało taki potencjał tego, że ludzie przyszli dla społeczności właśnie, a nie po to, żeby zobaczyć swoich znajomych, jak to często bywa, przynajmniej w polskich miastach idzie się dla tych nazwisk najczęściej na właśnie wystawy, a tutaj ludzie po prostu przyszli i byli ze sobą, nie wiedzieli co ich czeka, ale to jest okej, bo byli w tym razem.
3: Tak, a dla osób, które nie były w stanie dotrzeć, a teraz nas słuchają przez piątek i sobotę, trochę na pół, ale też trochę lokalizacyjnie zostały podzielone otwarcia, ale nie było tak, że wszyscy otwierali się w tym samym czasie, tylko w jakiś sposób zaproponowaliście trasę przejścia, więc dzięki temu można było zobaczyć po prostu taką grupę, która przechodzi od miejsca do miejsca, która po prostu bardziej narastała i nie zmniejszała się. Więc to chyba też bardzo pomogło dla wszystkich miejsc.
1: Tak, tak.
4: Myślę, że tak, aczkolwiek ten harmonogram był dosyć napięty, my to wiedzieliśmy od początku, no bo jednak jest to 20 miejsc. My się skupialiśmy na tym, żeby być w każdym z tych miejsc na początku i otwierać i już jakby objawiać osoby artystyczne i tak dalej, i tak dalej. Ale co się spełniło, a czego się najbardziej myślę bałem, że nie ograniczało to ludzi do tego, żeby odwiedzać te miejsca tego danego dnia później. I rzeczywiście z tego co wiem, od kilku galerii już przychodzili falami, dużymi grupami w różnych godzinach, aż tam nawet do 9 czy 10, więc to się spełniło i to jest super.
1: My tutaj będziemy gościć jeszcze właśnie 7 różnych osób plotkarskich z różnych galerii, tak, które opowiedzą nam też ze swojej perspektywy, jak to wyglądało gościć właśnie osoby w ramach Gossip, ale zanim tutaj skończymy z wami rozmowę, obiecaliśmy, że porozmawiamy o tym, co jeszcze przed nami, czyli...
3: Co z październikiem, który się właśnie zaczął.
4: Dobrze, no to siedzimy w ślinie przy Taczaka, a na Taczaka 10 równo... Prawie równo, bo w piątek otwieramy aż 3 wystawy w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, którego hasłem tegorocznym jest Flatland. Wystawy będą się otwierać właśnie od przyszłego piątku. Zaczynamy u nas w Bibliotece Wielkopolskiej, przechodzimy tu na Taczaka, a dalej można sobie zobaczyć w program, bo on jest no, turbo bogaty. Tam jest ponad 30 wydarzeń łącznie w przeciągu miesiąca. Plotka jest też jakby związana z nim, w sensie to się w tym roku wszystko nam połączyło ideologicznie, tak to nazwę. Więc myślę, że warto sobie zajrzeć, poczytać, bo tutaj też dzisiaj nie mamy aż tyle czasu, żebym ja wam referat o Flatlandzie opowiadał, ale naprawdę warto, bo każdy i każda znajdzie coś dla siebie.
1: Ale o Flatlandzie jeszcze usłyszymy w naszym radiu, to na pewno.
3: Tak, w podsłuchu kuratorskim.
1: W podsłuchu kuratorskim, ale też na sabotażach kulturalnych. Także na pewno Flatland jeszcze do nas powróci. No a my już na dzisiaj wam dziękujemy, bo już czekamy na rozmowy też z osobami z galerii.
0: Tak, dzięki.
4: Super, dzięki. Będziemy słuchać.
1: Rozmawialiśmy z Tobiaszem Jankowiakiem i Mateuszem Kiszką, czyli koordynatorami wspólnie razem z Leną Peplińską Gossip.
3: Niech plotki będą z wami.

0: otworzyli taką sobie pop-up galerię po prostu. I też jakby tam mieli wolną ścianę, więc na tej ścianie pokazywali różne rzeczy. Była tam na przykład Katarzyna Kozyra, no więc jakby robiliśmy, robili też takie wystawy.
1: Duże nazwiska.
0: No właśnie tak, no takie międzynarodowe imiona. No pokazujemy to, co sami chcielibyśmy odwiedzić, co lubimy. A więc skąd nazwa? No tak jak wiecie, w Polsce bardzo często na mieszkaniach zawiesza się na tych tabliczkach imiona lokatorów.
1: Tak.
0: I więc po prostu Barbara Baryżewska to jest na imię i nazwisko, które było na drzwiach tego mieszkania. A później tam była jakaś renowacja, więc oni jakby tej tabliczki nie potrzebowali, więc jakby Andrzej to zawłaszczył. I Barbara Baryżewska przeniosła się do naszej pracowni. I też jest już Barbara Baryżewska Studio, w Warszawie była galerii, też jest studio. No i więc czasem gościmy różne wydarzenia, to chyba jakieś już 10. czy coś w tym stylu. Zaczęliśmy w zeszłym roku. No i zwróciła się do nas Magdalena Radomska z Adama Mickiewicza z takim pomysłem, żeby zrobić wystawę, ale może o tej wystawie akurat powie bardziej Patrycja.
1: Tak, bo warto tutaj dodać, to już właśnie to ten fakt, który zaczęłaś opowiadać, że ta wystawa, którą mogliśmy teraz zobaczyć w ramach Gossip, to jest efekt zajęć dydaktycznych właśnie pod okiem dr Magdaleny Radomskiej. No i tutaj grupa studentów i studentek z historii sztuki na UAM-ie objęła właśnie taką pieczę kuratorską nad tym. Patrycja, czy mogłabyś nas trochę wtajemniczyć w to, jak ten proces wyglądał?
2: Jasne, wszystko zaczęło się od naszych zajęć ze współczesnej sztuki białoruskiej prowadzonych przez właśnie dr Magdalenę Radomską. I w ramach zaliczenia mieliśmy przygotować wywiady z wybranymi przez nas osobami artystycznymi z Białorusi. Te wywiady będą zresztą wkrótce publikowane na mediach Centrum Piotra Piotrowskiego, więc polecam też je
3: sprawdzić.
1: Zachęcamy do, tak? do sprawdzenia.
2: I każdy z nas w parach albo osobno po prostu wybrał daną osobę artystyczną i kontaktowaliśmy się z nimi też w sprawie właśnie wystawy. I zainteresowane wystawą osoby, które zgodziły się w niej wziąć udział, po prostu sami przewoziliśmy też te prace, czy to w formie fizycznej, czy to w formie audiowizualnej i potem pomagaliśmy to po prostu na miejscu przygotowywać. Mogę też wymienić inne osoby, które brały w tym udział, prawda?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Więc oprócz mnie była też Monika Rajek, Amelia Byszewska, Ula Gardziejewska, Bazylis Moczyński, Aurelia Dziama i Marta Lubczyńska i Konstancja Woźniak i wszyscy się spisali.
1: Wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: Pozdrawiamy serdecznie. I teraz z mojej strony pytanie, w jaki sposób podeszliście do tej wystawy i co planowaliście i jak wyobrażaliście sobie, że chcecie podejść do tematu?
2: Na początku nie do końca wiedzieliśmy, w którą stronę jakby mamy pójść tą wystawą, bo zazwyczaj w większości wystawy zaczynają się od jednej konkretnej wizji artystycznej, za którą podążają jakby wybrane prace na wystawę. Tutaj było nieco odwrotnie, ale wystawę nazwaliśmy właśnie Głośna Cicha Białoruś, ponieważ niektóre te dzieła mają bardzo ważny i bardzo głośny przekaz, mimo że nie są jakby, nie widać go na pierwszy rzut oka, a poza tym mamy też obraz na wystawie, który po prostu nazywa się Głośna, to jest dzieło Ksenii Gryckiewicz i tym tropem właśnie poszliśmy.
1: Czy mogłobyś nam powiedzieć, jak wyglądał odbiór tej wystawy właśnie w piątek, ponieważ wystawa Głośna Cicha Białoruś otworzyła się w pierwszy dzień Gossip, czyli właśnie piątek tego weekendu. Jakie były reakcje osób, które przyszły ją zobaczyć?
0: Właśnie ja miałam takie wrażenie, że osoby, które nas odwiedziły właśnie już jakby raczej wiedziały, o co chodzi, czyli raczej mieliśmy taką publiczność, która była przygotowana na odbiór treści, jakby politycznej, też queerowej, feministycznej, więc raczej do nas jakby przychodzą takie osoby. Więc wszystko było super. Jest też, może powiedz o tej grze, jest też queerowa gra, można sobie zagrać i wystroić dziewczyny na lesbijskie wesele. Więc
1: grałam, myślę, jest to, świetna ta
0: tak,
1: praca.
0: Myślę, że to w ogóle był hit tej wystawy.
3: Wytłumaczcie mi to proszę, powiedzcie mi więcej.
2: Tak, Wiktoria Hrebennikawa właśnie zrobiła taką grę online, która bazuje na takich ubierankach popularnych, takich grach dla dziewczyn popularnych właśnie w latach 2000, ale polega na tym, że właśnie trzeba zrobić outfit dla panien młodych na ich wesele. No i po prostu jakby dzięki temu taka niewinna gra nabiera jakichś głębszych politycznych znaczeń.
1: Tak, tam też zbiera się pieniądze w trakcie gry, żeby było ciebie w ogóle stać na to, żeby to wyprawić. Super, super. Właśnie to też najbardziej mi zapadło w pamięć, ta praca z tej wystawy.
2: No najwięcej właśnie czasu ludzie tam spędzali przy tej grze, jak pamiętam.
1: A czy wystawa będzie otwarta dłużej niż jak kończy się Gossip?
0: Wystawa jest czynna do 9 października i jesteśmy w godzinach od 15 do 20, przynajmniej staramy się być tam, ale też polecam obserwować nas na Instagramie, bo też zawsze można napisać do nas i upewnić się, że jesteśmy, bo no tak raczej jakby jesteśmy, o ile to jest nasza pracownia, ale też no czasami wychodzimy do żabki czy coś tam, więc jakby polecam pisać, ale generalnie będzie jeszcze tak dłużej niż Gossip.
3: Zapytam od razu, jak już mówimy o Barbara Barżewska Studio, to przy okazji, czy jeszcze są jakieś plany na przyszłość, na najbliższe miesiące, co można, mogłaby zdradzić? Czy to jeszcze jest ruchome?
0: To jeszcze jest plotka, więc jakby to... A nie, już mogę wam, słuchajcie, mogę wam już powiedzieć. Słuchajcie, opowiem wam... Mamy jeszcze czas, prawda?
1: Mam tak,
0: coś, opowiem wam historię, która jakby nie dotyczy Gossipu, ale fajnie z tym wszystkim zazębia. Że to jest historia o fototapecie. Tak, właśnie, dobra, i mojej traumie, bo tak.
1: Słuchamy,
0: Tak, trauma dumping, więc jakby...
3: Tak.
0: Właśnie wróciłam po dłuższej nieobecności w Polsce, bo byłam w akademii. W Jadwanajka Academy robiłam rezydencję artystyczną w Holandii. Andrii też był w Budapeszcie. Długo nas nie było, później robiliśmy pracę dla Biennale w Wenecji, no co jest jakby no, dużym wysiłkiem, a też jakby ważnym eventem. No to było w roku, jakby dwa lata temu, czyli nie ta edycja, a poprzednia. I później jakby po Biennale, po wszystkiemu, już jakby koniec z Akademią, koniec tam z tymi rezydencjami artystycznymi, wróciliśmy normalnie do Poznania i mówimy do siebie, no dobra, to jest ten moment, kiedy w końcu możemy sobie pozwolić na to, żeby wynająć może jakąś jakby, no wiecie, pracownię i też od ZKZL-u, od miasta tam jakby zwiedzaliśmy różne miejsca i wchodzimy, słuchajcie, do tego pomieszczenia na ulicy Wenecjańskiej, to jest ważne dla tej historii. Tam po prostu jest pusto i po prostu na ścianie jest taka ogromna, obleśna fototapeta z takim zdjęciem Wenecji, jakiś taki widok na kanal. Ja po prostu zaczynam się śmiać, bo po prostu już też jakby no to by było to nie...
1: No
0: to jest, bo podobno ktoś uznał, że to jest piękne, więc no jakby to nam też jakby nie przeszkadzało, bo tutaj jest, bo po prostu mamy taką kanapę podstawioną, więc jakby to nam nie przeszkadzało, ale jakby też odkryliśmy, że osoby, które nas odwiedzają, że po prostu zaczęły opowiadać tą historię, że ona jest, bo ona jest śmieszna, że osoby po prostu zaczęli nas mówić, o, a my myśleliśmy, że to może jest wasza praca artystyczna, to pierwszy pomysł. Nie, drugie, że wy to jakby, że wy to zrobiliście, że wy po prostu, no jakby wiecie, no że to jakby odpowiada naszej wizji jakby przestrzeni, nie? Jakby. No więc puściliśmy takiego open calla na nową fototapetę, ale no o ile ta Wenecja była tak, jakby takim, wiecie, jakby wizualizacją, taką przemocą wizualną po prostu wobec nas, więc postanowiliśmy, że trzeba zachować ciągłość tej przemocy wizualnej, więc odpaliliśmy takiego open calla, zaprosiliśmy Siergieja Szebochina, Rafała Żarskiego i Dzimę Mikicienko, jak takie jury, wiecie, żeby po prostu też nie mieć wpływu na co tam się wydarzy, więc mamy już kolejną fototapetę, która jest delikatnie mniejsza od tej poprzedniej, więc jakby widać, co tam było pod spodem. Przed chwilą dosłownie, kilka dni temu, odpaliliśmy nowego Open Calla, więc ja wszystkim, kto ma jakąś wizję artystyczną, polecam, bo my też mamy honorarium za to, polecam zgłaszać do nas najgłupsze pomysły. Nie wysyłajcie nam dobrych prac, bo jakby no, nie, to nie o to chodzi. Więc zapraszam. Więc jakby to będzie, ale następne wydarzenie artystyczne, oczywiście będziemy mieli też jakieś wystawy, ale to chwila później, bo też, no wiecie, czasami mi trzeba pracować, no tak. Bo jesteśmy artystami i też musimy zrobić tam jakieś rzeczy.
3: Oczywiście. Jeżeli sama wystawa Głośna, Cicha Białoruś byłaby

0: wernisaże na otwarcie pierwszego, na inaugurację po prostu u nas historii sztuki roku studiów.
1: O, super.
0: To jest też takie dość chyba istotne dla tej historii.
2: I dzięki temu było takie te preview dla historii sztuki, prawda? Dzień wcześniej, pierwszego.
1: Tak. I mogliście się sprawdzić kuratorsko, co jest też bardzo ważne.
0: Tak, to była bardzo ciekawa praktyka. Pierwszy raz się w sumie mieliśmy taką okazję sprawdzić w organizacji wystawy.
1: Życzymy, żeby nadal właśnie ta współpraca między tutaj studentami i studentkami UAM-u oraz właśnie Barbara Baryżewska Studio kwitła, a my tutaj kwitniemy dalej w trakcie kolejnych rozmów. Kto teraz do nas dołączy, to jest plotka.
2: Czas pokaże.
1: Ale mogę powiedzieć, że zaczyna się to nazwa tej galerii na Z, a kończy na Łącze.
2: Łącze.
1: Łącze. Także zachęcamy do pozostania z nami, a my bardzo dziękujemy naszym gościniom.
2: Lidia Dostliewa i Patrycja Kurzawska.
1: Dziękujemy.
3: Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo.

0: wychodzące poza te takie klasyczne granice. Czy moglibyście nam przedstawić, czego osoba, która przychodzi na właśnie do waszej galerii, może się spodziewać, kiedy widzi te portrety?
1: Znaczy, ja jeszcze wrócę do tego momentu, kiedy zapraszaliśmy artystów i nie było w tym wyborze artystów, nie sugerowaliśmy się tym, czy artysta tworzy sztukę przedstawiającą figuratywną, czy nie.
0: Okay.
1: Więc i sami byliśmy ciekawi, w jaki sposób na przykład artysta, który tworzy sztukę abstrakcyjną, podchodzi do portretu. Myśmy też nikomu nie narzucali tego, jak te portrety mają wyglądać. I czasem artyści proponowali nam prace, które właśnie zupełnie nie wyglądają jak klasyczny portret, czyli przedstawienie twarzy, którą możemy jasno odczytać. Więc myślę, że cała ta wystawa jest dosyć różnorodna pod względem podejścia do tego właśnie, czym jest portret.
2: Ja tylko jeżeli mogę, to jeszcze dodam, że, bo tu padło pytanie, czego się można spodziewać na tej wystawie. Tak jak wspominaliśmy tutaj, tematem był ten portret. To jest jakby motyw w sztuce, który jakby leży też u fundamentu sztuki, to się pojawia od samego początku. I jakby chcieliśmy trochę do tego wszystkiego nawiązać, ale na tej naszej wystawie, wydaje mi się to dosyć interesujące, te portrety są naprawdę bardzo różnorodne, w sensie pojawiają się też czasami jakieś realizacje bardziej abstrakcyjne, mniej przedstawieniowe, ale wydaje mi się, że to co jest interesujące w tej wystawie, to jest to, że one są naprawdę bardzo, bardzo różnorodne i wydaje mi się, że ta taka atomizacja tych przedstawień jest też bardzo aktualna dla dzisiejszego świata, więc wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe spostrzeżenie. Każdy tam znajdzie coś interesującego, myślę.
3: Szczególnie przy takiej dużej ilości, ale jak już zostajemy przy tej dużej ilości prac, to ktoś się może zastanowić, jak takie coś zorganizować i jak to upiąć, bo jednak to było duże wyzwanie. Raz samo zapraszanie i ilość osób zaproszonych i sama ta korespondencja, a potem zbieranie tych prac, instalowanie tych prac. Powiedzcie nam o tym.
1: Bardzo dużo czasu nam zajęło, bo większość artystów przesyłała swoje prace w paczkach po prostu. Bardzo dużo czasu nam zajęło otwieranie paczek. Czuliśmy się trochę jak przed świętami Bożego Narodzenia. Nie wiedzieliśmy, co w paczce się znajduje i co super. I którego artystę otworzymy teraz, którego artysty pracę otworzymy. I później sam proces komponowania i wieszania wystawy zajął dosyć sporo czasu. Zastanawialiśmy się nad tym, czy spróbujemy te prace jakoś zakomponować i zrobić jakiś projekt tej wystawy w naszej przestrzeni, ale doszliśmy do wniosku, że nie możemy, że to jest niewykonalne. Po prostu za dużo było tych prac. Więc stwierdziliśmy, że za dużo prac, za mało ścian.
3: Tak.
1: A paradoksalnie jeszcze zmniejszyliśmy przestrzeń naszej galerii, robiąc największą wystawę.
3: Tylko w połowie sali tak naprawdę.
1: Tak, tylko w połowie.
0: Tak, w jednym pokoju tak naprawdę.
1: W jednym pokoju. No i ostatecznie stwierdziliśmy, że idziemy na żywioł i wieszamy pierwszego artystę na ścianie i do tego dostosowujemy kolejne prace. Komponujemy do tego, co zawiesiliśmy jako pierwszy.
2: Ja też znowu sobie pozwolę dodać, że jakby z racji ilości tych osób, które zostały zaproszone, tych maili były naprawdę setki. Ja nie wiem jak macie, ja w pewnym momencie już zacząłem się w tym wszystkim gubić, ponieważ tych wiadomości były dziesiątki naprawdę dziennie. Każdemu było trzeba troszeczkę coś innego odpisać, jakoś się skonsultować, wyjaśnić pewne rzeczy i tak dalej. No ale też dla takiego jakiegoś komfortu naszej pracy też prowadziliśmy ewidencję tych wszystkich rzeczy, żeby nic tam nigdzie nie umknęło, żeby wszyscy potem dostali zwrot tych prac, które nam wysłali, więc z takich kulis, z takiego zaplecza tak to wyglądało.
3: Ja też mam wrażenie, że w przypadku wydarzenia gossipowego wasza wystawa mogła być największą zabawą dla osób odwiedzających, tak, przez to, jak dużo było tych nazwisk, jak można, najbardziej można było się zaskoczyć z tym, kto bierze w niej udział, szczególnie u was.
0: To jest właśnie świetne, że to jest zabawa formą, ale też w ogóle całą taką formą w ogóle wydarzenia, tym, czym jest wystawa, no bo wszystko umieściliście w tym jednym pomieszczeniu, a jest tam ponad 80 osób artystycznych. To super współgra, nie? Takie po prostu dwa bieguny, jakieś takie kontrast. Ja będąc na tej wystawie, a naprawdę długo tam stałam, patrzyłam na te ściany i w każdym momencie odkrywałam coś nowego, nie? I mam też takie wrażenie, że tam można by było przyjść kilka razy na tą wystawę w odstępie jakiegoś czasu i zawsze zobaczyć jakąś nową pracę i skupić się na czymś innym.
1: Wydaje mi się, że sporo osób zwraca na to uwagę właśnie, że to jest takie poszukiwanie, że oglądają wystawę i tak jak mówisz, znajdują za każdym razem coś kolejnego, jakąś kolejną pracę, czy jakieś kolejne połączenie, które fajnie działa, tych prac.
0: Tak, tak. A też dla mnie na przykład portret jest, sama forma portretu jest o poszukiwaniu, no bo żeby przedstawić siebie w konkretnej formie, zdecydować się na jakieś konkretne zabiegi, no to jest poszukiwanie też wewnątrz, nie? Wewnątrz tego, co we mnie i tego, co ja chcę pokazać na tym obrazie.
3: A co może zaskoczyć, to, że czasami można to zrobić bez twarzy.
0: Absolutnie, absolutnie. No właśnie, bo dla nas to jest oczywiste, ale może ktoś, kto nas słucha, nie wie tego. Nie wszystko musi być, tak jak tutaj wcześniej powiedziałeś, Piotr, nie wszystko musi być figuratywne.
2: Tak.
0: Tak.
2: Tak, jakby w kontekście tego, czym teraz mówiliście, wydaje mi się, że dosyć ciekawa była propozycja Gosi Kuczerawy, która zaproponowała nam realizację w ogóle nieprzedstawieniową. To była, nie wiem, quasi instalacja, która jest stworzona z profili metalowych, a na środku znajduje się po prostu blacha wypolerowana i jakby każda osoba podchodząca do tej pracy widzi swój autoportret, więc wydaje mi się to bardzo interesujące.
0: Super. My bardzo, bardzo zachęcamy was do zobaczenia wystawy w Galerii Złącze. Do kiedy możemy to zrobić?
1: Zapraszamy do 18 października. Jesteśmy otwarci w niedzielę, w sobotę i w niedzielę od 11 do 17, czyli jeszcze dwa weekendy przed nami. I zawsze można się umówić też telefonicznie na jakieś indywidualne po prostu zwiedzanie. My bardzo chętnie opowiemy też na miejscu o wystawie.
3: Ja mam nadzieję, że idąc na oprowadzenie na tą wystawę, zrobicie komentarz do każdej pracy artystycznej.
0: Czyli idziemy na de facto wykład o portrecie.
3: Dwa wykłady minimum.
2: 15-tygodniowy.
3: Tak. Ja jestem zainteresowany, inni też się znajdą chętni.
0: Absolutnie.
3: Dziękujemy. Zapraszamy do 18 października do Galerii Złącze. Z nami rozmawiał Piotr Owczarek i Maciej Fricze.
0: A my zaraz przechodzimy do kolejnej rozmowy z osobą plotkarską. Kto to będzie?
3: Kto wie?
0: Ja już nawet nie pamiętam szczerze, kto to będzie.
3: Kto wie?
0: Kto wie? Słuchajcie dalej, żeby się przekonać.
3: Następne wystawy już za chwilę.

0: jako toksyczna wzniosłość. Wzniosłość to jest taka kategoria estetyczna. Dla mnie to było bardzo ciekawe jako historyka sztuki, bo wzniosłość jest kategorią estetyczną dość istotną dla historii sztuki, która ma jeszcze swoje gdzieś źródła w starożytności, ale głównie była dyskutowana w XVIII wieku przez takich filozofów jak Edmund Berg albo Immanuel Kant. Jest to kategoria estetyczna, która ma być taką kategorią obok piękna, czyli ma reprezentować doznanie estetyczne, które dalej budzi jakiegoś rodzaju przyjemność albo zadowalające uczucie, ale niekoniecznie właśnie taki zachwyt, taki czysty zachwyt, jaki mamy w przypadku piękna, ale taki zachwyt podszyty jakąś grozą, jakimś bólem, jakimś strachem, czymś po prostu takim obcym, czymś odrażającym. I z tego miejsca, plus przefiltrowując to przez po prostu współczesne problemy właśnie z odpadami, z toksynami, z różnego rodzaju po prostu pozostałościami po industrialnych przemianach, no i coraz to kolejnymi po prostu odpadami tych industrialnej rzeczywistości. Taka badaczka Jennifer Peoples zaproponowała właśnie pojęcie Toxic Sublime. No i my je wzięliśmy i chcieliśmy zrobić wystawę na właśnie taki temat. Nasza wystawa nie ma jakiegoś jasnego może wydźwięku ekologicznego, jest bardziej otwarta chyba na interpretację, natomiast oczywiście no, dotyczy ona głównie jednak tego doświadczenia estetycznego. Chcieliśmy skupić się właśnie na tym, jak te toksyny, które często są też niewidzialne, można właśnie taką ich sublimację stworzyć, taką estetyczną.
1: Wspominałeś wcześniej o radykalnych praktykach, których dokonaliście wy, pracowni kuratorskiej, na przestrzeni Rodriguez. Co masz na myśli, mówiąc radykalne?
0: No chcieliśmy trochę ukryć tak charakter tej przestrzeni, który normalnie tam funkcjonuje. Normalnie są to po prostu białe ściany, jest taka szara podłoga, kształt jest też dość standardowy, bo to są dwie sale w takich takie dwa prostopadłe ściany, ale my chcieliśmy trochę to odmienić. W pierwszej sali dalej można zobaczyć w sumie dość standardowe Rodriguez, ale to się zmienia w sali drugiej, którą jeszcze przedzieliliśmy taką butelkowo-zieloną kurtyną, więc gdy wchodzimy w przestrzeń wystawy, to ta przestrzeń trochę traci swój zwykły charakter.
2: Też podobno nabiera kolor i zmienia swój nastrój. Czym bardziej w głąb się wchodzi, to podobno tym jest coraz bardziej mrocznie. Ale to jest to, co ja słyszałem.
1: Ja byłam w piątek właśnie na otwarciu.
2: Jak było?
1: Bardzo mi się podobało. Jedna z najlepszych wystaw, uważam, właśnie w ramach tego weekendu. Weekendu Gossip. Ja też miałam wrażenie, że wchodzę do laboratorium, w którym niekoniecznie może... Znaczy, dzieją się eksperymenty, ale nie rozumiane w taki konwencjonalny sposób, że dzieją się te jakieś eksperymenty może właśnie na nie wiem, na wartościach estetyki, to jest to, co ty mówiłeś wcześniej. I coś, co też przykuło moją uwagę, to różnorodność mediów, które możemy zobaczyć na tej wystawie, bo jest tam malarstwo, ale są też rzeźby, jest też instalacja, nie wiem jak nazwać prasę tą, która miała takie odnóża, które się poruszały, czy instalacja powiedzmy. Było też wideo artystyczne, także ogromna różnorodność, która mieści się w Toxic Sublime.
0: Tak, to jest coś, na czym nam bardzo zależało. Ogólnie wyszliśmy na początku z takiej perspektywy dość antymalarskiej, bym powiedział. Byliśmy raczej przekonani, że chcielibyśmy mieć dużo obiektów, a w sumie ostatecznie tylko trzy prace wystają ze ścian, więc w sumie okazało się dość to w praktyce inne. No i też szczerze mówiąc, no to jestem bardzo zadowolony z malarstwa, jakie zawarliśmy w wystawie i że je zawarliśmy. Są to obrazy Wiktorii Cwityńskiej i są, uważam, bardzo fajnie właśnie trochę zredefiniowane w ramach naszej wystawy, bo Wiktoria zajmuje się takim dość mimo wszystko realistycznym, surowym obliczem życia wodnego, a w naszej wystawie ono nabiera jeszcze ten właśnie jakiś taki posępny, kosmiczny trochę charakter, co też uważam za ciekawe. No ale tak, bardzo dobrze to ujęłaś. Właśnie chodziło o takie właśnie igranie z zasadami estetyki, I też chodziło po prostu o zrobienie czegoś, co jest, no jest po prostu fajne, jakby z estetyki, estetyka science fiction, która jest trochę, czasami potrafi być kiczowata oczywiście.
1: Tak, przypisana mocno do popkultury, do tego
0: dokładnie, nurtu. Dokładnie, no to fajnie moim zdaniem ona wygląda właśnie, gdy przejmuje taką sterylną przestrzeń, często gdzieś zapośredniczoną przez taką akademicką narrację i trochę sprawia, mam wrażenie, że dlatego też tak się może to podobało ludziom, bo też ja słyszałem bardzo dobre opinie i bardzo mi miło z tego powodu, że właśnie jest to takie dość przystępne dla wielu osób, bo kojarzą te widoki, kojarzą je z filmów takich jak, nie wiem, Obcy albo Anihilacja i innych tego typu filmów.
1: Tak, Galeria Rodriguez, mogę to potwierdzić, była wypełniona po brzegi. Ludzie stali aż na zewnątrz, bo już nie było miejsca w środku, także rzeczywiście wiele osób przyszło, wiele osób na pewno poczuło to, o czym ty mówisz, o tych jakichś obrazach, czy jakichś takich po prostu motywach, które my znamy właśnie z tej popkultury sci-fi. Ale w ramach Toxic Sublime jest to ujęte w nowy, ciekawy sposób. Także gratuluję i chciałam się jeszcze dopytać, czy polecałbyś właśnie udział w następnych naborach do pracowni kuratorstwa?
0: Oczywiście bardzo polecam, żeby wziąć w tym udział. Myślę, że jest to bardzo fajne doświadczenie. Szczególnie mam wrażenie, że jako historyk sztuki polecam, dlatego że gdzieś to środowisko historii sztuki i kuratorstwa z jednej strony jest połączone, ale mam wrażenie, że jest połączone od takiego pewnego pułapu, który jest trudno przeskoczyć, więc szczególnie dla osób, które studiują historię sztuki, bardzo polecam, żeby spróbować sobie wziąć udział w takim projekcie i w ogóle w innych projektach tego typu, bo tworzenie wystawy artystycznej to jest coś, co w ogóle nie da się tego wyobrazić, jakie to jest doświadczenie. No, ostatni tydzień był bardzo taki hardkorowy, mam wrażenie, i ja sobie nie wyobrażałem tego w ten sposób. Myślałem, kurczę, pół roku to pójdzie raz, dwa i będziemy po prostu chyba pół wakacji to sobie odpoczywać, ale zupełnie tak nie było, było dużo pracy cały czas. No i efekt tego jest moim zdaniem bardzo ciekawy i jestem też zadowolony z tego, że wziąłem w tym udział. Teraz będzie pewnie pora na chwilę przerwy, ale zobaczymy, co potem.
1: Bo to jest też właśnie ciekawe, co mówisz, że praca kuratora, i to nie jest oczywiste poza naszą bańką, praca kuratora łączy się z wieloma wyzwaniami i tutaj w tym środowisku artystycznym, przynajmniej które jest w Polsce, ale zgaduję, że w większości Europy, ten akcent na rolę kuratora czy kuratorki jest bardzo mocny i bardzo ważny. I to jest osoba, która musi mieć całe zaplecze po prostu różnych umiejętności, które potem wykorzystuje.
0: Może to trochę taka trywialne porównanie, ale ostatnio myślałem właśnie sobie o tym, że trochę to jest jak w piłce nożnej są zawodnicy i jest trener piłkarski i jakby my jako kuratorzy jesteśmy takim trenerem, którego w sumie głównym zadaniem jest, żeby ci piłkarze jak najlepiej, czyli artyści w naszym przypadku, osoby artystyczne, jak najlepiej wypadły. I uważam, że nie powinniśmy aż tak chyba starać się być najważniejsi w tym wszystkim. I myślę, że nasza wystawa trochę to pokazała. Jakby ja się mimo wszystko uważam, że osoby, które przyszły na naszą wystawę, głównie były zaciekawione tymi osobami artystycznymi, a nie jakby kuratorską tego częścią. Uważam, że to dobrze.
2: Dziękujemy, Antku, że opowiedziałeś o Toxic Sublime Rodriguez Foundation, którą możecie oglądać do 4 listopada. Między tym będą też oprowadzane kuratorskie z zespołem kuratorskim, który był trio, albo może też będą wydarzenia towarzyszące, ale o tym dowiemy się od kuratorów, a nie z RDFR.
1: Dokładnie. Bardzo tobie dziękujemy, Antek, za rozmowę, a my przechodzimy już powoli do kolejnego artystycznego tematu, który jest sekretem. Chcesz jakąś podpowiedź? My jeszcze raz sobie dziękujemy, Antek, i za chwilę słyszymy się w kolejnej rozmowie.
0: Dziękuję.

0: Consumer Resource. Czy mogłabyś nam zdradzić... Resource Interactions, o, przepraszam. Czy mogłabyś nam zdradzić, jak ta nazwa koresponduje z tym, co mogliśmy zobaczyć w Galerii Szczur?
1: No myśląc o tej wystawie i ogólnie też, bo ja jestem kuratorką tej wystawy, ale przy tego mam też własną praktykę artystyczną i właśnie gdzieś tam w tym wszystkim badam taki obszar odczuwania takiego ciężaru właśnie życia w późnym kapitalizmie i tego, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron właśnie produktami kapitalizmu i tutaj te consumer resource, czyli po prostu konsument zasób czy konsument produkt interakcje nawiązują właśnie do tego, w jaki sposób jesteśmy gdzieś tam w tym stałym napięciu, przygniecieniu wszelkiego rodzaju produktami i też te wszystkie prace łączy to, że one właśnie nawiązują do jakiejś takiej estetyki produktu czy estetyki, która gdzieś tam nas otacza w codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu, która wychodzi właśnie z po prostu z produkcji masowej, ale osoby artystyczne przetwarzają je gdzieś tam przez swoją perspektywę i przetwarzają to, co znalazły, co widzą w otoczeniu i tworzą z tego dzieła sztuki.
0: Samo podejmowanie tego tematu w przestrzeniach galeryjnych myślę, że ma w sobie znamiona buntu, a przynajmniej chociażby sprzeciwu, a to bardzo łączy się z performancem, który mogliśmy wczoraj zobaczyć, no bo wiadomo, że punk is all about sprzeciw wobec systemu.
1: Tak, mimo że estetycznie to właśnie było trochę inne, bo ta wystawa jest taka jasna i czysta, a to wczorajsze wydarzenie miało troszeczkę inną estetykę, ale właśnie na tym mi też zależało, żeby pokazać jakieś takie różne wymiary tego...
2: Dwie strony.
1: Tak, dwie strony tego właśnie jakiegoś przetwarzania tej rzeczywistości, która jest opresyjna i w której gdzieś tam wszyscy jesteśmy i w tych takich oddolnych, bardzo małych działaniach lokalnych staramy się jakoś to, żeby to wybrzmiało.
2: Zaprosiłaś 5 osób artystycznych, więc może najpierw do tej kwestii piątkowej. Jak, co było, kiedy już masz efekt końcowy wystawy, to w jaki sposób ona wybrzmiewa dla ciebie wizualnie, jak na nią patrzysz? Jakby się podsumowała?
1: Wiesz co, no te osoby artystyczne ja też dobierałam w taki sposób, po pierwsze wszystkie są gdzieś tam mi bliskie w swojej twórczości i w estetyce, ale też zależało mi właśnie na tej takiej lokalności, żeby pokazać osoby, które są lub były związane z Poznaniem, bo wszystkie z tych osób gdzieś tam były związane z Poznaniem, są osoby, które już nie mieszkają w Poznaniu, jak na przykład Piotrek Maciejowska czy Julia Laszczyk, która teraz mieszka w Kopenhadze i właśnie skończyła tam studia, ale to było też bardzo ciekawe pracować właśnie nad tym procesem, dlatego że wszystkie te osoby pracują właśnie z elementem znalezionym i odnajdywałam bardzo dużo takich wizualnych napięć, ale też wspólnych cech pomiędzy różnymi pracami i w sumie aż tak bardzo tego nie planowałam, ale ta wystawa wyszła chyba bardzo spójna i bardzo gdzieś tam to się łączy i też fajnie to koresponduje z tą przestrzenią, która jest taka surowa, a później widzimy właśnie jakieś takie elementy, które są dosyć minimalistyczne, ale jednak są właśnie zabrane z jakiegoś takiego naszego codziennego życia, więc tak estetycznie i też właśnie ideowo na tym mi zależało, na jakiejś takiej spójności, ale jednocześnie, żeby każda z tych prac miała możliwość wybrzmieć samodzielnie.
2: Dla mnie prace, które można było zobaczyć, wypadły pomimo tej elementu, tylko że są rzeczami znalezionymi albo kojarzonymi przez nas, tam wypadły dla mnie elegancko. Wręcz elegancko.
0: Jak produkt wystawiony na jakiejś wystawie.
2: Ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Tak, no bo właśnie też to jest coś, co mnie interesuje w sztuce i coś, co ja badam, czyli to, w jaki sposób postrzegamy sztukę i w ogóle świat sztuki, jak on bardzo wpisuje się też właśnie w mechanizmy rynkowe i w mechanizmy takie kapitalistyczne i że koniec końców tak naprawdę dzieło sztuki staje się po prostu produktem.
0: Pamiętam, jak 3 lata temu jeszcze prowadziliśmy wywiad na temat w ogóle tego, że Szczur ma się otworzyć, a teraz byliście jedną z galerii, która otwierała też Gossip w piątek. Mhm. No i też po prostu jesteście takim miejscem, które rzeczywiście pomaga tej w sztuce i kulturze niezależnej wybrzmieć, tak jakby na przykład w przypadku wczorajszego performance'u. Czy mogłabyś nam zdradzić, jakie plany macie na najbliższy czas i kiedy do kiedy możemy zobaczyć też wystawę, którą otworzyliście w ramach Gossip?
1: Wystawa będzie otwarta do 5 listopada. Także zapraszam i też może od razu wspomnę, że do tej wystawy stworzyłam też wspólnie z Klaudią Jeleńską zina, którego można nabyć u nas i on właśnie prezentuje wszystkie osoby artystyczne i też już jak mówię o zinie, to też chciałam właśnie zwrócić uwagę, że dla mnie tutaj istotnym było to, żeby przedstawić, jakoś pokazać wszystkie osoby artystyczne, ale w taki sposób właśnie bardzo bardzo analogowy. Jest to druk RISO, które zrobiły dla nas dziewczyny z Zinka i w tej takiej, w świecie, kiedy wszystko pokazujemy na Instagramie, właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby ta twórczość i estetyka też wybrzmiała po prostu na papierze, więc to będzie taka fajna pamiątka. Jeśli chodzi o przyszłość Galerii Szczur, to nie będę na razie zdradzać. Na pewno w grudniu się pojawi wystawa, którą będziecie mogli zobaczyć, która też jest jakimś takim działaniem oddolnym młodych osób. A co dalej będzie, to zobaczymy. Ale wracając też do zina, myślę, że to jest piękna właśnie klamra, bo to jest zin, który drukowałyśmy w Zinku, który też jakby jest bardzo ważnym takim punkowym, oddolnym miejscem w Poznaniu. I fragmenty, nie wiem, czy zauważyliście, ale fragmenty tego zina pojawiły się też na wystawie w domie.
0: Byliśmy tam dzisiaj, tak. I Rafał Żarski wspominał
2: chciałem powiedzieć, że to był taki easter egg po prostu, że mogłem zobaczyć go w pełni u ciebie w Szczurze, a potem zobaczyliśmy go po prostu wzdłuż podłogi w domie.
0: Tak, który dosłownie naradzał się właśnie z drukarki RISO w przestrzeni domie.
2: A czuję, że właśnie te wystawy w bardzo antykapitalistyczny sposób obydwie podeszły do tego, więc ja widzę tego taką cienką liną, które są takim łącznikiem. Są one różne, ale stawiam je obok siebie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Tak, i też fajnie właśnie, że to się wszystko połączyło i że może to jest jakiś taki ładny przykład, że Poznań tak działa, że gdzieś tam się nawzajem wspieramy i pokazujemy i tworzymy razem i to jest taka ładna klamra i bardzo się cieszę, bo też na przykład nie wiedziałam, że ten zin tam będzie, dowiedziałam się też dopiero po otwarciu, więc to też był taki element takiego tajemnicy.
2: Klamra. To po prostu była kolejna plotka.
1: Tak.
0: Klamra, czyli spinamy już temat Galerii Szczur.
2: Zapraszamy do Galerii Szczur do 5 listopada.
1: Tak.
0: A rozmawiała z nami Agnieszka Topolska, która jest artystką, ale również kuratorką Galerii Szczur.
1: Dzięki.
0: Dzięki.

0: kobiety w domach, jakimś takim sztandarem tego, kim one mają być w tym domu, a tutaj właśnie artystka zupełnie pokazuje nam inną stronę tego, czym makatka się może stać.
1: Tak jest. I tak jak wspominałam wcześniej, jest to szerszy nurt i właśnie najczęściej sięgają po niego feministki. No, najbardziej znane nazwisko to jest na pewno Monika Drożyńska, gdzie te makatki są.
0: Może jesteśmy takim, fanami.
1: Tak, może trochę wątpliwe określenie, do którego Monika Drożyńska no, tak przykleiła się trochę z braku laku, ale go używa. No ale są różne inne artystki, chociażby Anka Zajdel, to jest chyba takie najbardziej wyraźne i takie najbardziej podpisujące się pod tymi makatkami.
2: Tak.
1: No jest tego dosyć sporo i wszystkie właśnie bazują na tym kontraście do tego, co makatki miały sobą prezentować wcześniej i jak teraz my już tego nie chcemy, chcemy zrobić to inaczej. Powiedziałabym, że Magda Jaworska jest mniej taka bojująca, a bardziej melancholijna, bardziej patrzy na to, co było w przeszłości, jak widzimy to z dzisiejszej perspektywy, jak te procesy pamięciowe się zmieniają, ale no, na pewno tego kontekstu feministycznego się też możemy dopatrzeć.
0: Jeśli chodzi również o przestrzeń galerii, tutaj chciałam dopytać, ponieważ jest ona bardzo konsekwentnie rozwiązana. Prawie wszystkie makatki możemy zobaczyć na jednej ścianie. Parę z nich jest zawieszonych na ścianie naprzeciwko. Skąd też takie rozwiązania?
1: To było coś, co od dłuższego czasu chciałam zrobić, powiesić wszystko na jednej ścianie, ale było to rozwiązanie w dużej mierze praktyczne, aby właśnie zrobić, aby przestrzeń ustawić tak, by ludzie mogli ją łatwo obejrzeć. Miałam taką wizję tego tłumu wernisażowego stojącego razem i wszystkich patrzących na jedną ścianę i ponieważ się okazało, że gossip no, przyciągnął sporo osób, to właśnie tak się stało.
0: Tak było, potwierdzam.
1: Tak było. Myślę, że gdyby te makatki były rozwieszone dookoła, to dużo trudniej byłoby się tam poruszać, a tak to każdy sobie mógł ustawić się w jednej pozycji i po prostu całą wystawę z niej obejrzeć. Ale dodatkowo bardzo mi się spodobał ten pomysł, aby z tych różnych doświadczeń, które się na tych makatkach wyłaniają, zrobić właśnie taką trochę przytłaczającą ścianę, że po prostu mierzymy się z tym wszystkim jednocześnie.
0: Tak.
2: Teraz mamy kolejną parę wystawową. Galerię złączy z galerią jak? Poprzez przytłoczenie powieszonych rzeczy na ścianie.
0: I ilością tych rzeczy.
2: Ilością tych rzeczy na ścianie.
0: A, rzeczywiście.
2: W dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Tak, bo wcześniej rozmawialiśmy właśnie na podobny bardzo temat, ale w przypadku galerii złącza właśnie.
2: Tak. I po prostu to jest ciekawe, w jaki sposób, przez przypadek, pomimo tych plotek i tego, że to było utajane między sobą, te rzeczy w jakiś sposób ze sobą rozmawiają, nie bezpośredni sposób.
1: Tak. Będę musiała się wybrać do złącza i zobaczyć, ale
0: koniecznie, koniecznie. A chłopaki przyjdą do was na pewno, załatwimy to.
2: Musicie się tak powymieniać po prostu.
1: Zrobimy to.
0: Chciałam się podzielić swoim doświadczeniem jako odbiorczyni tej wystawy, że rzeczywiście tak było, tak jak mówisz, bo wszyscy staliśmy odwróceni tak kolektywnie właśnie głową do konkretnej ściany, która była obwieszona tymi makatkami. I ja też przyjęłam taką taktykę, że czytałam trochę tak, jakbym czytała książkę. Od lewej do prawej. I ten tłum, który był w galerii Jak, chyba przybrał, bardzo dużo osób przybrało tę samą taktykę, bo organicznie poruszaliśmy się dalej. Jak już ktoś przeczytał tę jedną stronę, oczywiście w cudzysłowie, tak, to przesuwał się, żeby kolejna osoba mogła poczytać. I to było świetne, świetne, takie organiczne doświadczenie w tłumie.
1: Cieszę się, że tak to wyszło. To jeszcze taka ciekawostka, że makatki zostały rozwieszone mniej więcej chronologicznie, czyli czytając od prawej do lewej, czytaliście od najstarszych do najnowszych.
0: Okay.
1: One nie były całkowicie chronologicznie, nikt nie sprawdzał, która dokładnie kiedy, ale mniej więcej te motywy, które powstawały wcześniej, były właśnie bardziej po lewej i tak właśnie przechodziły z jednej strony do drugiej.
2: Ja mam wrażenie, że to jest tutaj wystawa, na którą szczególnie warto przyjść jeszcze raz. Wystawa będzie do końca października i zdecydowanie łatwiej jest i chyba nawet lepiej byłoby w intymny sposób się zmierzyć z tym jeden na jeden.
0: To też prawda. Tak, to też by było super doświadczenie.
1: Wystawa będzie otwarta, udostępniana dwa razy w tygodniu, no i po kontakcie, też w razie czego się możemy umówić jakoś inaczej, no więc szanse będą.
0: Zachęcamy, ja też muszę przyznać, że tutaj też wcześniej mówiliśmy z Bartkiem o tym, że wydarzenie Gossip też pozwala na poznanie miejsc, o których może w ogóle nie miało się pojęcia albo nigdy się nie słyszało i dla mnie Galeria Jak właśnie była takim bardzo pozytywnym

0: Nie wiedzieli nawzajem, co każda z osób zrobi, także a zespół był całkiem niemały.
1: Czy to jest dodatkowa plotka, bo raz, że my nie wiedzieliśmy, kto będzie, to jeszcze artyści ze sobą też mieli taką tajemnicę pewnie.
0: Dla nas też okazało się, że była jedna tajemnica do samego końca, ponieważ ostatnią pracę zobaczyliśmy w dzień wystawy, ale nie powiemy wam, którą.
2: Na godzinę przed.
3: Oh, wow.
0: Kurczę. Ale może zdradzę, kto brał udział w wystawie, bo
1: ujawnijmy,
0: wydaje mi się,
1: to.
0: Że to
1: może,
0: już
1: teraz możemy.
0: Czas najwyższy, prawda?
1: Galerie zamknęły na dzisiaj, więc już proszę, to już ten moment.
0: Tak. Diana Fiedler, Anna Goebel, Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza, Marcin Lorenz, Marcin Salwin, Dorota Tarnowska-Urbanik, Lidia Wojcieszek oraz jako autorka tekstu do publikacji, która właśnie powstaje w ramach projektu, Agata Margler.
1: Obydwoje odczuliśmy, że ten dobór pasował bardzo trafnie, szczególnie kiedy pierwsza wystawa, która była otwierana u was w tej przestrzeni, była solową wystawą Marcina Lorenza, który zajmuje się kartografią i wspomniany gest kartograficzny, po prostu czytając opis, pomyślałem o nim, ale nie wiedziałem, że on będzie na miejscu, więc to było takie pozytywne zaskoczenie i bardzo trafny chyba, moim zdaniem, dobór artysty. Ale może powiedzcie mi o innych pracach i czym się sugerowaliście i co było dla was ważne, żeby skomponować to razem?
0: Między innymi roślinnością, która jest niedaleko, czyli w naszym ogrodzie, który po raz pierwszy stał się przestrzenią wystawienniczą. W naszym ogrodzie rośnie nawłoć, a jedna z artystek, to też zapraszamy słuchaczy do nas, żeby odkryli, która to, zajmuje się roślinnością i wplataniem motywów roślinnych w takie materiały, które przypominają czerpany papier, suszy rośliny, także relacja roślin na błocie, która rośnie przy garażu, przy ogrodowym, została przetransformowana do przestrzeni drugiego piętra, gdzie mieści się przestrzeń dla sztuki. To taki przykład. O drugim może Rafał, proszę opowiedz.
2: Praca jest zrobiona z nawłoci, nie jest zrobiona z nawłoci, która rośnie u nas, natomiast jest z nawłoci, która ekspansywnie się rozrasta i przybyła z Kanady.
4: Tak samo jak z Kanady przybyła ta nawłoć, no to też możemy tutaj wspomnieć o performerce, która również jest związana z waszą galerią, a która też w ramach właśnie otwarcia wczorajszego wystąpiła.
1: Czyli wystąpiła przed otwarciem, prawda? A może Luzo, trzeba się sprostować.
0: Michelle Lacombe jest performerką, artystką sztuki ciała oraz organizatorką cyklicznych festiwali performance i jako że spędza ponad tydzień w Polsce na festiwalu w Piotrkowie oraz teraz ten tydzień w Poznaniu, mieliśmy ogromną przyjemność zorganizowania spotkania MIT, podczas którego zarówno ona przedstawiła swoje wystąpienie, ale także szereg artystek i artystów z Poznania oraz z Warszawy, także był to dialog, były to performance pokazywane symultanicznie. Sądzę, że atmosfera i sama działania jakby prowadziły poszczególne osoby i pozwoliły publiczności znajdować się w bardzo różnych sytuacjach, ponieważ każdy z performansów był inny w swoim wydźwięku, w swojej wymowie. Od działań, które przedstawiła Michelle Lacombe, związanych z, można powiedzieć, z tabletkami, z działaniami związanymi z ciałem, z perłami, które stają się wytworem ciała, oraz z włączeniem uczestników do interakcji przez inne działania tak proste w geście, jak podawanie kawy czy herbaty, które stało się wyrazem współuczestnictwa nie tylko w działaniach pozostałych uczestników, ale także takich zwykłych ludzkich odruchów, które są nam bardzo, bardzo bliskie i które są ważne dla tej przestrzeni. O jakich działaniach jeszcze byś krótko wspomniał?
2: Ja bym krótko powiedział o rozlaniu mleka.
0: Gest rozlania mleka, gest odcięcia się od jakby w osobnej przestrzeni, który przez całe 3 godziny trwania tych wszystkich performansów trwał. Hasło związane z papierowymi jajami, które były umieszczane w pudełkach. W wielu performansach był bardzo widoczny element dowcipu, który stawał się wielowątkową wypowiedzią. Okazywało się, że pod płaszczyzną czegoś, co wzbudza uśmiech, kryją się przemyślenia zarówno bliskie nam w danym momencie, ale te przemyślenia później jeszcze ewoluowały i dla mnie nadal są transformowane i nadal myślę o niektórych gestach i tym, co się tam wydarzyło. Także sądzę, że takie działania są bardzo potrzebne w Poznaniu i chyba dlatego bardzo się z tego cieszymy, że to zaufanie zostało nam przekazane i że mogliśmy coś takiego zorganizować.
4: Tutaj wcześniej padło też hasło ekspansywności jednej z prac i ja nie wiem, czy też masz takie samo wrażenie, Bartek, jak dzisiaj zwiedzaliśmy właśnie 03, ale niektóre z tych prac są bardzo właśnie ekspansywne wobec przestrzeni, a niektóre są nawet ukryte. Dzisiaj my zagraliśmy w tę grę, żeby znaleźć jedną potajemną pracę, niestety
1: ale nie udało nam się, Rafał musiał nam pokazać sam.
4: Ale bardzo zachęcamy was do tego, żeby tą tajemnicę odkryć na własnej skórze właśnie odwiedzając 03.
1: I oglądać prace, które idealnie pasują do tej przestrzeni. Bardzo się świetnie komponują w przestrzeni 03.
4: Bardzo.
0: Bardzo się cieszymy, ponieważ niektóre prace posiadają historię związaną nie tylko z wypowiedzią artystyczną, ale także z namacalnymi na przykład mapami, które są związane z historią autorki, z jej miejscem spędzenia dzieciństwa, z obszarem relacji rodzinnych, czyli między innymi z trawami, z morskimi, z wodorostami, na które pewnie zwróciliście uwagę. I te resztki, kawałki wodorostów, które są pod pracą, nie do końca są efektem nieposprzątania przez nas przed zaproszeniem was, tylko praktycznie wyrażają to, co najistotniejsze, czyli relacje rodzinne i to, że jak osoba nam bardzo, bardzo bliska wypływa w morze i nie mamy nigdy pewności, czy coś się nie wydarzy na krańcach obszarów mniej czy bardziej poznanych. Ja przynajmniej żywię głęboki szacunek i respekt przed wodą, która z minut na minutę może stać się od miejsca przyjemnej rekreacji po miejsce, gdzie jednak poziom niebezpieczeństwa i ryzyka jest wysoki.
4: Tak, tak. Moja mama zawsze mówi, że woda to jest najbardziej niebezpieczny żywioł, jaki może być. Pozdrawiamy.
1: Więc my zanurzamy się w ten temat razem jak woda. Zapraszamy do 03, bo wystawa będzie przez miesiąc, do 10 listopada, a w międzyczasie będą też wydarzenia towarzyszące. Czy możesz szybko powiedzieć, Różo, jaki rodzaj wydarzeń jeszcze będzie?
0: Tak, szybciutko skoryguję do 4 listopada, natomiast bo to była drobna korekta w programie, natomiast bardzo serdecznie zapraszamy na 17 w najbliższy czwartek w ramach spacerów Agaty Rodriguez. Będziemy gościć wszystkich, którzy zdecydują się na ten świetny spacer.
2: Zapraszamy na kawę.
0: Zapraszamy na kawę, na ciasto. Mam nadzieję, że wam dzisiaj spakowało. Tak. Ponadto będziemy organizować kawę przy sztuce, bo przecież kawa jest ważniejsza dla wielu, więc wtedy przy okazji uchylimy pewnych rąbków tajemnic związanych ze sztuką. A także będzie wiele spotkań autorskich, spotkań z artystkami, spotkań z kuratorami. Mamy po prostu zaszczyt i przyjemność kuratorować tą wystawę, ale także z warsztatów dla dzieci, dla młodzieży. Dla nas to szczególnie istotne, ponieważ raz możemy także spędzić świetny czas z artystami i z młodzieżą, która ma niesamowite pomysły i przetwarzanie tematów, które są tylko delikatnie zasugerowane, jest po prostu ciekawe, a po drugie doskonale się przy tym bawimy.
4: To brzmi bardzo ciekawie i naprawdę bardzo dużo się dzieje w przestrzeni 03, do której serdecznie was zapraszamy, a dzisiaj mieliśmy przyjemność rozmawiać z
1: Różą i Rafałem Tomlikowskimi.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Było nam niezmiernie fajnie być tutaj z wami, gościć was wcześniej i zapraszamy wszystkich do pobycia w przestrzeni dla sztuki, bo po to ta przestrzeń jest.
4: My, przed nami już ostatnia rozmowa w ramach dzisiejszego Radia na Wynos. Może tym razem powiemy, z kim będziemy rozmawiać.
1: Przed nami stoi Lena Peplińska, która czekała całe te 2 godziny, żeby móc opowiedzieć, więc już za chwilę porozmawiamy w końcu z Leną. Muzyka!

0: zastosowanie i dzięki uprzejmości galerii, która nas zaprosiła do selekcji filmów, do kuratorowania tego projektu, mogłyśmy pokazać z Agnieszką Antkowiak, z którą razem powiedzmy kuratorowałyśmy, ale może bardziej myślę o tym jako o takim przekazywaniu bardziej jakiejś informacji, bo tak naprawdę to jest jeden kuratorski projekt na kuratorskim projekcie, na kuratorskim projekcie w jakimś stopniu. Może my jesteśmy tym środkowym elementem, który spiął jedno z drugim. Jestem...
1: Przepraszam. I czuję też, że ten projekt, z tego co dobrze zrozumiałem, on też trochę był wędrowny w innych krajach, prawda?
0: Tak. Jest to inicjatywa, program, projekt wideo artystki Dany Dawud. Ona założyła taką inicjatywę, która nazywa się Open Secret. Funkcjonuje to jako repozytorium prac wideo. Zazwyczaj tworzone przez osoby, które są gdzieś tam zainteresowane takimi bardzo współczesnymi wariacjami, przemyśleniami na temat obrazu. Bardzo osoby na pewno, które mają dużo kontaktu z internetem. A powiedzmy gdzieś ja i Agnieszka obydwie wychodzimy powiedzmy z praktyk takich też związanych z internetem. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ powiedzmy 10 lat temu był ten cały ruch postinternetowy. Teraz możemy zobaczyć jego aktualną...
1: Nową falę.
0: I w pewien sposób nową falę. Jest to związane mocno z też taką ideą, koncepcją, w sumie, nie wiem, to też takie znane core, że po prostu takie edity, które kojarzymy może z TikToka czy z Instagrama, tylko przeniesione do właśnie tego kontekstu wideo, takiego pełnego metrażu, gdzieś tam ta granica się mocno zatarła.
1: Pomimo tego, że one były bardzo spójne ze sobą, to i tak były bardzo różnorodne od siebie. Może, czy możesz mi powiedzieć o tym, w jaki sposób ty odbierałaś to, jak mogłaś to obserwować z innymi, którzy już oglądali to wczoraj?
0: Myślę, że rozmawialiśmy o tym, że te filmy w pewien sposób może dla nas nie były czymś, nie wszystkie, w sensie myślę, że jest kilka świetnych filmów, które nam się bardzo podobały, aczkolwiek bardziej zależało nam na pokazaniu przekroju, ponieważ to repozytorium miało bardzo zróżnicowaną jakość filmów i gdy je wybierałyśmy, miałyśmy trochę dylemat, co pokazać, bo nam się to wszystko wydawało jakby, że już to widziałyśmy, ale doszliśmy do wniosku, że w sumie to jest w zasadzie w porządku, bo też jakby internet, wiadomo, gdzieś tam nas wszystkich zagrzebuje w jakieś nisze, a fajne jest to, że można pokazać jakby jakby pełne spektrum tego i osoby, które na przykład nigdy się nie interesowały taką formą sztuki, mogą obejrzeć i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.
2: Czy mogłabyś zdradzić trochę więcej na temat tej transformacji, którą przeszła przestrzeń skali? Ja niestety wczoraj nie mogłam być obecna na pokazie, ale czy mogłabyś powiedzieć, jak teraz skala wygląda od wewnątrz?
0: Galeria Skala, to się wypowiem za teraz bardziej w imieniu Galerii Skala, wybudowała, oni już wcześniej realizowali kilka wystaw, które były właśnie realizacjami kinowymi i po prostu do tego wrócili. Wybudowali bardzo sprawne, profesjonalne kino ze starymi siedzeniami kinowymi. Sala jest wyciemniona. Gdy wchodzimy do Galerii Skala, mamy zbudowany pudełko, box ze sklejki, która jakby jest właśnie kinem w galerii. My dodałyśmy ze swojej jakiejś tam mikro ingerencji kuratorskiej wieszak z merchem z napisem Moving Image. Dałyśmy też, jest półka z tekstem, bo do projekcji stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć opowiadanie, a nie typowy tekst kuratorski. Zaprosiłyśmy Alka Lirbińskiego do napisania tekstu. Jest to w sumie powieść stylizowana na powieść pikarejską, co jest dosyć ciekawym zestawieniem w kontekście mocno internetowych, takich dosyć contemporary prac. I jeszcze jest zegar, który odlicza czas. Czas projekcji to trwa godzinę i 22 minuty, później jest 5-minutowa przerwa i mniej więcej w ciągu dnia pokazywane są 4 projekcje.
2: I plotki na mieście głoszą, że skala ma pozostać na jakiś czas właśnie w takiej formie.
0: Tak.
2: Także serdecznie Was zapraszamy do tego, żebyście sami na własnej skórze przekonali się, jak ta nowa forma po transformacji właśnie wygląda. My bardzo Tobie dziękujemy, Lena, za rozmowę. I niestety musimy już kończyć. Żałuję, bo wszystkie rozmowy były tak ciekawe i tak zróżnicowane.
1: Więc mamy nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym roku na kolejnej edycji.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki. Dobry wieczór, radio słuchacze. Alternatywne Brambory, wydanie 1182. Rozpoczynamy. Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz są już na tym naszym radiowym posterunku, a my mamy też taką nadzieję, że wy będziecie z nami przez najbliższą godzinę.
1: Podobno są i podobno tam po drugiej stronie też są, więc myślę, że nic nam, Krzysztofie, innego nie pozostaje, jak czynić swoją powinność. A dzisiaj w starym, dobrym stylu chyba zaczynamy, tak mogę powiedzieć, bo spoglądam na płytę, którą przyniosłeś, no i jest to ten południowy kierunek.
0: Myślałem, że powiesz w starym, dobrym stylu, jak zobaczysz, kiedy ta płyta się oryginalnie ukazała, choć...
1: A to też zapomniałem dodać, tak.
0: Choć my zagramy z takiej absolutnej świeżynki, bo wydanie 2026 rok, remastering, taki cyfrowy, pewnie gdzieś tam coś poprawiono, żeby to brzmiało bardziej współcześnie, ale nie, brzmi jakoś tak ultra nowocześnie, brzmi klasycznie, bo oryginalnie płyta ukazała się w roku 1986. Muzycy pochodzący z Sarajewa, to jest zespół, który się tak kojarzy trochę z nadchodzącą porą roku, która w Polsce już niedługo zawita, czyli z jesienią i pewnymi owocami takimi typowo jesiennymi. Chyba nawet Polska słynie też trochę z tych owoców.
1: Jakich owoców?
0: No, jabłko. Jabłoń i owoce właśnie tego jabłka, bo zespół nazywa się, tak z tłumaczenia na język polski, Czerwone Jabłka.
1: Tak, i bardzo piękne czerwone jabłko również uwidocznione zostało, czy też uwiecznione na okładce tej płyty. No tak, jabłoń i jej owoce. Myśmy kiedyś popełnili chyba tutaj na antenie Bramborów taką przydługawą dyskusję na temat jabłek i ich odmian i rodzajów. O ziemniakach też już było, ale tak, ja zawsze wtedy mówię, czy opowiadam się jako wielki fan jabłek. No, może już nie taki wielki, bo na przestrzeni ostatnich lat trochę się skurczyłem, ale nadal jednak jabłka bardzo, bardzo lubię. Nie wiem jak ty, redaktorze. Natomiast już wiem, co chciałem powiedzieć odnośnie, bo powiedziałeś, że taka klasyczna muzyka z tamtych lat. No klasyczna, żeby ktoś nas nie zrozumiał jakoś na opak, ale ja bym powiedział tak, klasyczna do bólu, bo przykuwa moją uwagę to instrumentarium perkusyjne.
0: Ona będzie klasyczna nie w tym rozumieniu muzyki klasycznej, ale w zasadzie to wprowadziliśmy pewnie trochę w błąd naszych słuchaczy, bo ona będzie po prostu bardziej taka popowa. Pop lat 80. Wydawnictwo zresztą, które tę płytę w oryginale w tamtych czasach wydało, no to legendarna wytwórnia fonograficzna Jugoton, z której mnóstwo artystów znanych z tego rejonu geograficznego była także dostępna w Polsce. No i oczywiście to jest może gdzieś pewna legenda. No a wersja remasterowana, ta najnowsza tutaj, jest wytwórnia, która się nazywa po prostu Chorwacja Records, i oni reedycję popełnili tej płyty.
1: No to ja myślę, że słuchamy dwóch pierwszych utworów, a za chwilę będziemy mogli troszeczkę na ten temat jeszcze się wypowiedzieć. Mojca, mojca, na pierwszy ogień leci. Słuchamy.

0: Ja tu widzę, redaktorze, jakieś takie inspiracje, szczególnie w tym drugim utworze, właściwie w nim. Głównie, nie wiem, AC/DC albo coś takiego w tą stronę, taki ten początek. Coś mi przypomina.
1: Ja rozumiem, że ta sekcja rytmiczna tak tutaj w tobie to skojarzenie wywołała, taka prosta perkusja.
0: Ale tam takie gitary na początek, na takiej, powiedzmy, ciszy, i nawet to melodyjnie jest podobne. Mm-hmm.
1: Rzeczywiście, to brzmienie gitarowe w tych riffach...
0: Gdzieś jakbym to już słyszał, no.
1: Chociaż część kompozycji jednak zawartych na tej płycie, są one bardziej skierowane, tak myślę, w stronę jednak brzmienia popowego niż takiego typowo rockowego, jak w produkcjach grupy AC/DC. Co ciekawe, to...
0: No, ja nawet nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że to byłby dobry kierunek. Natomiast wiesz, przepraszam, że ci przerywam, jedno drugiego nie wyklucza. To znaczy, wydaje mi się, że zainspirować się można.
1: No oczywiście. No, szczególnie, że akurat AC/DC jest taką ikoną kultury popularnej, więc myślę, że spoglądanie w tamtym kierunku mogło być inspirujące dla muzyków z wtedy byłej Jugosławii. Pewna ciekawostka, dość smutna, z tym albumem związana, bo zespół Czerwone Jabłko istnieje od roku 1900, dokładnie, żeby tutaj nie skłamać, 1985. Pierwszy wariant do 1991, a potem się on na chwilkę zawiesił i reaktywował w 1994 i gra do teraz, ale ta pierwsza płyta, zatytułowana tak jak nazwa zespołu, po prostu Czerwone Jabłko, jest jedynym albumem tej grupy, który został nagrany w oryginalnym składzie założycieli tego zespołu, dlatego że tutaj wydarzyła się pewna tragedia. Zespół miał zagrać koncert 18 września 1986 roku promujący ten album, ale koncert się nie odbył, ponieważ dwóch członków zespołu uczestniczyło w poważnym wypadku samochodowym i w tym wypadku samochodowym zginął basista oraz gitarzysta i wokalista grupy. Zatem ten skład zdążył nagrać, ale już w pełnym składzie, tym oryginalnym, ta grupa nie była w stanie koncertować z racji odejścia dwójki muzyków. No ale zespół się nie rozpadł, zespół pozyskał nowych członków, no i funkcjonuje do dziś, a my cieszymy się tymi nagraniami, tymi właśnie z pierwszej płyty odświeżonej, które przed chwilą zabrzmiały na falach Radiofera.
0: No i ja myślę, że tak, warto wrócić. Ja zresztą z taką przyjemnością, muszę powiedzieć, słuchałem. Chociaż ta płyta jest taka mocno, te utwory są wszystkie, to tak powiedzieliśmy już zgodnie też, w jednym tonie są do siebie podobne i tak właściwie można całą płytę przesłuchać, przepłynąć. I ona taki swój charakterystyczny klimat ma, to jednak wydaje mi się, że miło do czegoś takiego wrócić, bo Krzysztofie, jeszcze musimy mieć z tyłu głowy to, że dla nas to jest jakaś retrospekcja, jakiś powrót do korzeni, może spoglądamy tak z rozrzewnieniem w stronę lat 90., ale dla młodszych słuchaczy to może być kompletnie coś właściwie nowego. Coś niespotykanego do tej pory, no bo to jest to brzmienie, które jednak zdecydowanie różni się od tego wszystkiego, co mamy dzisiaj. Może ktoś powiedział, że trochę ubogie, trochę naiwne, trochę zbyt proste, ale jednak, no zobacz, no dużo ciekawych rzeczy tutaj się dzieje.
1: Płyta jest też klasyfikowana jako przedstawiciel nowej fali i rzeczywiście w tamtych czasach można było ją dokładnie w tej szufladce umiejscowić. Jeszcze pewna ciekawostka związana z tą płytą jest taka, że okładka płyty jest, bo my tu często o okładkach opowiadamy, jest taka, no, przykuwająca uwagę i myślę, że jest też dość, no nawet na dzisiejsze czasy, delikatnie kontrowersyjna, bo widzimy na niej postać ludzką o płci żeńskiej i namalowane na tej tylnej części jabłko, czerwone jabłko, i na tej właśnie nagiej kobiecie. I co ciekawe, to to jabłko, takie charakterystyczne, które pojawiło się po raz pierwszy na tym albumie, później stało się taką formą reprezentacji graficznej, takim, można powiedzieć, logotypem zespołu Czerwone Jabłko, i ono się tam będzie pojawiało na kolejnych albumach w różnych konfiguracjach, ale zawsze gdzieś jest. Na tej pierwszej.
0: No tak, ja myślę, powiedziałeś, że kontrowersyjne, wtedy wyobrażam sobie, jak bardzo było kontrowersyjne, natomiast dzisiaj chyba już nie za bardzo. Ale tak, no myślę, że w momencie, kiedy ukazał się ten album, to tak jak czasami mówimy, że niektóre układki tak zostały zaprojektowane, że pomiędzy innymi na półce sklepowej przyciągają uwagę, to byłaby zdecydowanie jedna z takich okładek właśnie.
1: Tak, szczególnie w tym wymiarze winylowym, myślę, że trudno było ją przeoczyć. Ta płyta się ukazała oczywiście oprócz płyty winylowej na kasecie magnetofonowej i płycie kompaktowej i reedycja. Tutaj informacja też takie znalazłem, również na tych nośnikach się pojawiła, czyli jest to takie mrugnięcie okiem w stronę tych, którzy lubią tę fizyczną stronę, a nie tylko jakąś dystrybucję cyfrową. Wróćmy, redaktorze, myślę, jeszcze do tego Czerwonego Jabłka i zagramy kolejne dwa utwory, co ty na to?
0: Absolutnie jestem za. Dwa kolejne utwory, nawet nie będę się tutaj porywał, żeby odczytać te zawiłe tytuły, ale myślę, że posłuchać jak najbardziej będzie nam miło.

0: Przed chwilą wybrzmiały dwa kolejne utwory zespołu Czerwone Jabłko, pochodzącego z Bośni, z debiutanckiego albumu po odświeżonej wersji reedycyjnej. A my przenosimy się w tej chwili, pozostając w Europie, do słonecznej Italii. Odwiedzamy Włochy, przynajmniej muzycznie, bo fizycznie, bo tam ostatnio był redaktor Adam, ale muzycznie będziemy teraz całą redakcją.
1: Tak, rozglądałem się uważnie i jedno z takich odkryć muzycznych to jest grupa AABU. Taki, można powiedzieć, skrót, to jest akronim od pewnego twierdzenia, czy takiego pełnego zdania, byśmy mogli je przetłumaczyć w sposób taki: wciąż musimy krzyczeć, Krzysztofie. I ta muzyka to jest, chociaż to nie jest krzyk, to nie jest jakaś taka wściekła, krzykliwa muzyka, ale jest to pewnego rodzaju artystyczny manifest i tak odbieram działalność tej grupy i ich twórczość. Zresztą ta artystyczna twórczość wyraża się tutaj na wielu polach, dlatego że po pierwsze jest muzyka, ale po drugie w tej muzyce są teksty często bardzo takie osobiste, intymne wręcz, czy poruszające różne delikatne tematy. Czterech facetów, którzy ten zespół stanowią i tworzą tą muzykę, i do tego wszystkiego jeszcze, jak w jednym z opisów recenzji dotyczącej grupy przeczytałem, jest też w tym wszystkim pasja fotografowania, także też przez tego rodzaju medium wizualne zespół opowiada swoją historię, pokazuje różne takie nawet backstage'owe, byśmy powiedzieli, momenty, tak, zakulisowe, szukałem odpowiedniego polskiego słowa, i opowiadają, i taka narracja jest, i to jest naprawdę coś, co jakby się rozejrzeć po tych zdjęciach, po tym, co oni udostępniają, to jest takie, no nie wiem, czy powiedzieć obnażanie się w jakiś sposób, bo to słowo jednak ma jakiś taki wydźwięk pejoratywny i nie pasuje mi tutaj do końca, ale takie naprawdę pozwalanie sobie na bliskość, na poznanie tej grupy. I zobacz, że jesteśmy, Krzysztofie, znowu w temacie, bo nie chciałbym

0: No i tam była kobieta, a tu mamy mężczyzn. I też można powiedzieć, że ta okładka, że można by ją zaklasyfikować do takich, no jednak to, trochę kontrowersyjnych, no ale ty wspomniałeś, że współcześnie już wszystko już było i już nic nie wywołuje kontrowersji, ale no mamy czterech nagich mężczyzn na okładce ułożonych w okrąg.
1: No tak, ale to nie jest tak jakoś, wiesz, no to tutaj nie wiem, tu chyba kontrowersji nie ma, raczej postrzegam to zdjęcie jako po prostu jakieś, tak jak powiedziałem, jako jakieś takie działanie artystyczne. W ostateczności można by przyjąć, że jest to po prostu akt czteroosobowy, ale to jeżeli bym miał coś z tego gatunku bardziej kontrowersyjnego znaleźć, to myślę, że mnóstwo innych rzeczy bym znalazł. Kalendarz Pirelli już jest bardziej chyba kontrowersyjny niż to zdjęcie, więc myślę, że tutaj nic strasznego się nie dzieje. Natomiast muzyka jest bardzo, bardzo ciekawa i tak jak powiedziałem, no, kto zna język włoski, ten temu będzie łatwiej, ale też to słychać nawet w tym, w jaki sposób jest ta treść wyrażana, że to jest takie mocno emocjonalne, że to są po prostu bardzo wrażliwi ludzie, którzy tą swoją wrażliwością się dzielą i myślę, że są też bardzo mocno we Włoszech doceniani za to, a z drugiej strony no, Włosi to jest naród temperamentny, już nie chciałbym tak za bardzo szufladkować, ale taki mocno temperamentny, też pełen emocji i wyrażania tych emocji na wszelkie możliwe sposoby, więc wszystko mi się tutaj zgadza. Krzysztofie, ja proponuję, żebyśmy posłuchali sobie dwóch utworów z tej płyty, płyta w miarę świeża, a później jeszcze możemy chwilkę na ten temat porozmawiać.
2: Mi farò del male, servirà sentirsi vivi ancora. Mi lancerò da questo precipizio ad un passo dall'orlo, sei tu. Ti farai del male, non saprai spiegarne il motivo. Non avrai chi te lo chiederà, guardami dall'alto cadere, sono io.

0: Ten drugi utwór ma tytuł Silencio. Oczywiście obiecuję ciszę, ale chciałbym tak zauważyć niegramotnie, że jednak sporo hałasu nawet w porównaniu z tym pierwszym, który zagraliśmy. Nie wiem, czy Krzysztofie się ze mną zgodzisz, bo to takie bardzo nowoczesne, współczesne brzmienie. Klasyfikowana jest ta grupa jako przedstawiciele, z tego co pamiętam, po prostu rocka progresywnego chyba, czy alternatywnego. Alternatywnego rocka, tak? Progresywnego to chyba za dużo by było powiedziane.
1: Tak,
0: ale
1: to jest klasyfikowany rzeczywiście jako rock alternatywny.
0: I tak, ale sporo w tym elektroniki, tak sobie tutaj rozmawialiśmy, mi to się troszeczkę, jest to inne, ale troszeczkę kojarzy mi się na przykład z Depeszami.
1: Ale miałem identyczne skojarzenie.
0: No widzisz, to, czyli
1: tylko
0: dobrze,
1: się zastanawiam, redaktorze, bo my prezentujemy, no na pewno nie jest tak źle, my prezentujemy najnowszy album, a być może gdybyśmy sięgnęli do tych pierwszych płyt, tam byłoby trochę więcej tego brzmienia rockowego, tak podejrzewam, bo akurat przyznam szczerze, że nie znam tego zespołu, tylko dzisiaj przyniosłeś do naszego radiowego studia tylko ten album.
0: Ja też tak odkrywam i właściwie to jest to wszystko, czym dysponuję na tą chwilę, więc jesteśmy w podobnej sytuacji. Natomiast ta płyta mi się bardzo podoba. Ja lubię takie brzmienia, lubię takie nowoczesne brzmienia, lubię tą zabawę elektroniką. To połączenie jakby, nie wiem, klasycznej muzyki rockowej, czy uzupełnione, wzbogacone, jak zwał, tak zwał, o te elementy, mi to absolutnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, a w tym przypadku myślę, że jest to po prostu dobrze zrobione, prawda, bo to właśnie to jest to takie wyczucie, tak, no oczywiście ze wszystkim można przesadzić i zrobić coś kiczowatego, tutaj absolutnie tego nie ma, tego się naprawdę fajnie, miło słucha, no i chyba, Krzysztofie, no trzeba podkreślić ten wokal też, tak? Bo to bardzo fajnie, czysto te treści są przekazywane również i bardzo dobrze ten wokal, przynajmniej w moim odczuciu, komponuje się z całą resztą, z całą tą muzyką. To jest wyważone, ale też no jest to taki pewny, zdecydowany. To jest taki coś, jak miał się do smaku odwołać, to bym powiedział, że smak słodko-kwaśny. Z jednej strony jest ten głos taki pewny, zdecydowany, a z drugiej subtelny, pełen uczucia i takiej wrażliwości właśnie.
1: Taki serniczek z dodatkiem brzoskwini.
0: O!
1: Można byłoby. Gdybyśmy w tej stronie
0: ciekawe,
1: kulinarnej,
0: Krzysztofie,
1: ale
0: czy nasi słuchacze mają podobne skojarzenie?
1: Właśnie. A mogą mieć skojarzenia również kulinarne, tak sobie myślę, dlatego że patrząc historycznie, zespół powstał w Bolonii w 2010 roku i tutaj wiadomo, że ten sos, który w Polsce jest tak rozpoznawalny, ale on chyba, o ile dobrze pamiętam, to niekoniecznie przez rodowitych mieszkańców tego.
0: Nie, jest
1: pięknego.
0: Jadłem, testowałem. Jest,
1: tak?
0: Bywa, tak, pojawia się. Są tam rzeczy bardziej, że tak powiem, popularne, ale spaghetti bolognese też można gdzie nie chcieć zamówić.
1: Taki wariant jest zbliżony do tego naszego krajowego, czy jednak, bo przyznam szczerze, że byłem we Włoszech kilkukrotnie, ale jakoś akurat na ten wariant sosu się nie skusiłem. Nawet nie pamiętam, czego zauważyłem w menu. I czy on jest taki, no
0: wiesz taki jak u nas. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w której coś by mi nie smakowało w tamtych rejonach. Po prostu no
1: tak, no są tam prawdziwe pomidory i
0: no właśnie,
1: to słońce w nich zawarte,
0: to jest to. I jeszcze posypane jakimś na przykład serem, takim świeżym, prawdziwym.
1: A tutaj znalazłem taką ciekawą informację, właśnie zaczynając mówić o tej historii, bo ona jest taka, no taka prawdziwa, bo czytam, zacytuję fragment. Zespół powstał w Bolonii w 2010 roku, to powiedziałem, ale ciąg dalszy. I wypracował swoją tożsamość na podupadającej scenie muzycznej, korzystając z małych klubów i ośrodków społecznych w swoim mieście, by dać upust swojej energii podczas koncertów.
0: No proszę.
1: A jednak się okazało, że z tej upadającej sceny muzycznej można trochę się wydostać i szerzej, bo on koncertował.
0: Ja powiem, że to absolutnie nie brzmi jak jakaś upadająca
1: No tak, sen. To jest ten początek 2010, a tutaj później w biografii czytamy, że Stany Zjednoczone się pojawiły, że koncerty na południu Stanów Zjednoczonych, więc udało się, nie? Udało się i świetnie, że grupa się trzyma i nagrywa nowe krążki, tak jak ten, z którego dzisiaj gramy. Ja tak spoglądam, redaktorze, na nasz radiowy zegar i jak chciałbyś jeszcze coś, jakąś taką ciekawostkę o zespole powiedzieć, to masz jakieś 30 sekund, bo inaczej nie zmieszczą nam się już utwory, które...
0: Ale mi wydzieliłeś. No tu by można było dużo opowiadać o zespole. Ja już to powiedziałem chyba na początku. Chyba najważniejsze jest ta otwartość członków zespołu i to, że dzielą się tymi wszystkimi swoimi osobistymi przemyśleniami, refleksjami. Myślę, że to jest coś, co bardzo zbliża ich i wiąże, łączy z fanami, że pojawia się tutaj taka wokół tego zespołu takie grono, które jakby utożsamia się też, tak? Czyli w podobny sposób patrzy na świat i to bardzo, bardzo zbliża tych wszystkich ludzi i sprawia, że jest to takie naprawdę niesamowite muzyczne doświadczenie.
1: A my jeszcze pozostawiamy Was trzecim fonogramem w dorobku tej włoskiej ekipy, a były to Alternatywne Brambory, którego wydanie nosi numer 1182. Miłego wieczoru Wam życzymy i do usłyszenia już za tydzień.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy. Hej.

0: niedzielę o 19:00.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na wizytę pana w
1: audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
3: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
6: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
6: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.
9: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
10: Radio Afera 98,6 MHz.
11: Wieczornik w Radiu Afera.
12: W niedzielę po godzinie 20:00.
11: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiec,
12: Szymon Siwierski
11: i zespół Wieczornik.

0: Dobry wieczór, cześć. Minęła godzina 20, jest niedziela, a więc rozpoczynamy audycję Wieczornik w Radio Afera. Wracamy po wakacyjnej przerwie, po letnich wyjazdach, rozjazdach i przejazdach. No i jesteśmy z powrotem. My, czyli zespół Wieczornik, dzisiaj w składzie
1: Łukasz Świętek, dobry wieczór.
0: I Szymon Siwierski, ale będziemy się tutaj zmieniać. Mam nadzieję, że nasz kwintet tutaj będzie gościł w najróżniejszych składach. Kwintet złożony z Oli Samelczak, Agi Kowalczyk i Pauliny Frąckowiak, która dzisiaj ma urodziny. I czego byś życzył Paulinie?
1: No na pewno takich świetnych koncertów, jakie teraz mieliśmy ostatnio okazję zagrać, bo Wieczornik pracuje ostatnio bardzo dużo koncertowo. No i nie wiem, szczęścia, radości, wszystkiego co najlepsze.
0: Tak, Paulina, jeśli nas słuchasz, to dużo dobroci wokół siebie. No i żeby ta twoja warszawska przygoda ostatnia trwała jak najdłużej. To właśnie, taki to dzisiaj dzień. Rozpoczęliśmy od utworu Wieczornik, zespołu Wieczornik w audycji Wieczornik. A to dlatego, że w tym roku wydaliśmy płytę Równoległe Światy i pomyśleliśmy sobie, że to miesiąc spędzimy w audycjach Wieczornik trochę na tym, żeby na motywach, które napisała Paulina Frąckowiak właśnie w zespole Wieczornik, budować kolejne tematy audycji. Rozpoczęliśmy od utworu rozpoczynającego płytę Równoległe Światy, czyli właśnie Wieczornik, no i ten utwór opiewa o domu.
1: Tak, to jest ostatnie słowo, które się pojawiło w tej piosence, dom. I dzisiaj właśnie wokół tego tematu będziemy się poruszać, czasami bliżej, czasami dalej. Różne skojarzenia nasze muzyczne będziemy dzisiaj przywoływać. I zaczniemy od dwóch utworów instrumentalnych, także wycofujemy się teraz z piosenek, wracamy trochę do muzyki bez wokalu. I mam na dzisiaj dwie takie propozycje. Pierwsza to The Baudelaire Orphans, to jest utwór, muzyka filmowa, tak jak już wspomniałem, skomponowana przez Thomasa Newmana. I to utwór, który znajduje się w filmie Seria Niefortunnych Zdarzeń. To była ekranizacja taka długa, bo wiem, że też powstała w wersji serialowej. Natomiast chodzi o to wcześniejsze wydanie, czyli, że tak powiem, pełnometrażowy film. Jest to utwór, który pojawia się w scenie, gdzie sieroty poruszają się po zgliszczach swojego domu, który został strawiony przez pożar, który w niewiadomych okolicznościach się tak naprawdę zapruszył. I to będzie pierwsza propozycja, czyli, że tak powiem, no, spacer po zgliszczach domu. A drugi utwór to Letter from Home, Pat Metheny Group. Myślę, że Pata to już trochę tutaj było, także wracamy z powrotem do tego gitarzysty, bo mam go gdzieś, mam specjalne, że tak powiem, miejsce w sercu dla jego kompozycji. Także posłuchajmy Seria Niefortunnych Zdarzeń, utwór The Baudelaire Orphans, a potem Letter from Home Pata Metheny'ego.

0: To był Thomas Newman, seria niefortunnych zdarzeń i Letter from Home od Pata Mateniego. Szymon, tak trochę pomyślałem o tych zgliszczach, bo ty kiedyś miałeś nieprzyjemny incydent z pożarem i może wiesz, jak to jest, bo zdaje się, że to musi być po prostu okropne.
1: Wiesz co, no strata domu na pewno jest okropna, ale ja byłem wtedy 6-letnim dzieckiem i właściwie to... Po pierwsze, sytuacja była dość dobra, bo i tak mieliśmy się za parę miesięcy przeprowadzać, więc jakby to nie było tak, że nie mieliśmy gdzie mieszkać, a ja byłem dzieckiem, które stwierdziło, że wow, jest kilkanaście wozów straży pożarnej, jest mega fajnie, super strażacy
0: fajna
1: wchodzą.
0: Fajna dyskoteka, tak?
1: No, noszą rzeczy jakoś mnie na rękach, wiesz, jakby dla mnie to była mega przygoda, więc no przeżyłem to, ale gdzieś tam w mojej głowie nie jest to jakiś taki uraz, nie? Że akurat raczej typu no przygoda, zresztą wiesz, jakby dla dziecka strażacy, nie? To jest jakby już w ogóle fajna sprawa.
0: Okay.
1: Tak, więc przeżyłem to, ale jakieś traumy nie mam. A teraz przed nami dwa utwory, które traktują dom nie jako jakiś budynek, który może się właśnie na przykład spalić, ale jako drugą osobę, która w tym domu jest, no bo wiadomo, że ta bliskość, ta relacja, ta miłość często jest właśnie tym głównym, co w ognisku domowym jest dla nas ważne. I właśnie przed nami dwa utwory, które mówią bardziej o drugiej osobie. W pierwszym utworze zdanie You Are My Home, wypowiedziane przez Petera Gabriela w utworze This Is Home. To jest z płyty z 2023 roku. Peter Gabriel w całkiem niezłej formie, bo no już swoje lata ma. Oczywiście nie jest to jego najlepsza płyta i w porównaniu chociażby do Soul z lat 80., z połowy lat 80., no to już nie jest to, aczkolwiek nadal to jest coś fajnego. I właśnie Petera Gabriela posłuchamy, a do pary Micro Music i utwór Dom z płyty Żona i córki. Żony, o kurczę, zapomniałem, dobra, matka i żony, oczywiście, to z 2015 roku. Natalia Grosiak też tutaj mówi o tej drugiej osobie, a niekoniecznie o domu jako budynku. No dobra, chciałbyś coś dodać, Łukasz?
0: Posłuchajmy po prostu.
1: Dobra.

0: To był utwór Dom Micro Music, wcześniej Peter Gabriel i jego This Is Home. Rzeczywiście dom to wiele różnych płaszczyzn i ten temat, który jest także w ogóle tematem i tytułem tomiku poetyckiego wydanego przez Olę Samelczak, czyli wokalistkę Wieczornika, którą także pozdrawiamy i który to tomik polecamy, właśnie o tytule Dom, no też Ola stwierdziła, że jest to temat dość szeroki i powrót do tego rodzinnego domu, do tych właśnie bardziej osób niż miejsc nawet, jest szalenie ważny.
1: Tak, pamiętam, że Paulina chyba właśnie też w audycji Wieczornik rozmawiała na ten temat z Olą i pytała się, gdzie się czuje faktycznie w domu, będąc gdzieś tam rozdarta między Warszawę i Poznań, i powiedziała, że w sumie ten dom może być wszędzie, tylko po prostu zależy z kim. Także faktycznie ma to duże znaczenie. Właśnie wokół tego domu dzisiaj się obracamy i zadałem sobie pytanie, czy są może jakieś utwory, które powstały w lokalizacjach, które, że tak powiem, zainspirowały danego artystę i były przyczynkiem, żeby w ogóle cokolwiek nagrać. I przypomniał mi się fantastyczny album Bona Ivera. Posłuchamy zaraz utworu właśnie z tej kompozycji. Bon Iver spędził kilka miesięcy w takiej szopie, może nie szopie, ale chacie myśliwskiej, zaszyty gdzieś w lesie u swojego ojca, chwilę po tym, jak rozstał się ze swoją dziewczyną. I tam właśnie nagrał prawie cały swój album, ale generalnie na tych nagraniach to wszystko bazuje. I też w sumie rozmyślałem dużo o tym, jaka jest jakość tego nagrania, bo dużo tutaj rzeczy, że tak powiem, nie jest dostosowane do możliwości, które mamy dzisiaj, a to był już 2000 któryś rok, więc wcale nie tak dawno. Natomiast jeśli muzyka jest dobra, to te techniczne rzeczy, realizacja nagrania wcale nie są aż tak ważne. Także posłuchamy zaraz tego dosyć surowo brzmiącego albumu. A do pary mam również utwór, który był, że tak powiem, inspirowany daną przestrzenią, a mianowicie Mike Oldfield i fragment utworu Hergest Reach. Nie jesteśmy w stanie posłuchać całości, bo on chyba około 20 minut trwa, przynajmniej ta pierwsza część. I tutaj również Oldfield był zainspirowany nową lokacją. Po wielkim debiucie w 1973 roku zaszył się gdzieś na granicy z Walią i w swoim nowym domu, w swoim nowym studio nagrał muzykę, która w pewien sposób opisuje to, co widzi zza okna. Także posłuchajmy. Pierwszy utwór to będzie Bon Iver i utwór Flume, a drugi Hergest Reach, Mike Oldfield.

0: To był Mike Oldfield i Hergest Reach, a wcześniej Bon Iver i utwór Flume.
1: Tak, kto ma więcej czasu i ochoty na więcej Mike'a Oldfielda, to polecamy ten utwór w całości. Właśnie tutaj Grzesiu, któremu w ogóle dziękujemy za realizację dzisiejszej audycji, opowiedział nam fajną historię o słuchaniu długo tego samego utworu pod rząd. Zdarzyło się to w pewnym radio poznańskim. Tak, a już wcześniej mówiłem o tym, że dom, o którym dzisiaj rozmawiamy, to także ludzie, miłość, relacje i to wszystko ktoś kiedyś bardzo ładnie nazwał ogniskiem domowym. I w czasach starożytnych były boginie ogniska domowego. Ja kojarzę Wespę z Rzymu oraz Hestię z Grecji, ale na pewno Agnieszka Kowalczyk, która wydała płytę Boginie, mogłaby nam powiedzieć o wiele więcej o tym, gdzie jeszcze ta bogini ogniska domowego występuje. No ale właśnie szukałem, powiem szczerze, tutaj z klucza wpisania w wyszukiwarkę Hestia i jakie utwory powstały. Przesłuchałem paru i mój wybór padł na bardzo fajną grupę Circus, kurczę, zawsze mylę te dwa słowa, ale to w ogóle często
0: myślę. Citrus, cytrynowy.
1: Tak, wiem, ale Circus Trees też by spoko brzmiało. Tak, utwór Hestia, bardzo spokojny utwór. No, taki mój fajny utwór odkryty właśnie w ostatnich dniach. A do tego utwór, który powiem od razu, to jest twój wybór, Łukasz, ale miałem okazję go wykonywać w Teatrze Polskim w Poznaniu, albowiem Oczy Kamienic.
0: Dokładnie, trochę ci go ukradłem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Taki nietuzinkowy, zmiana metrum z 4/4 na 3/4 zawsze mi się podoba i tego typu zabiegi.
1: Nie jest to fajne do grania, jak masz 25 utworów i musisz...
0: I mało czasu, tak. Zdaję sobie sprawę, że było to dla was wyzwanie, jak to zawsze przed tymi koncertami. Ale tak, Elsztat, Oczy Kamienic, 2017 rok i trochę o takiej właśnie nostalgii, o tym, że miasto się zmienia, że ludzie umierają, kamienice stoją i to wszystko obserwują gdzieś tam z zewnątrz. Przy okazji też w tym tekście

0: osobiście bardzo podobają mi się takie porównania, gdzie jakby poszczególne części kamienicy, która jest przedmiotem tej piosenki, są porównywane do części anatomicznych. Także warto na to zwrócić uwagę. Coś fajnego w tym tekście się dzieje. Także mamy dwa utwory. Oczy kamienic od zespołu Elstadt i Hestia.
1: Hestia od Citrus Tree.
0: Posłuchajmy.

0: No, znakomita kompozycja. Tutaj się z Łukaszem rozpływaliśmy nad tym, jak to jest bardzo dobrze zaaranżowane pod kątem instrumentarium właśnie też. I zastanawialiśmy się, bo jest to łódzki zespół Elsztat i jest także taki łódzki producent jak Paweł Cieślak i to brzmi jakby Paweł Cieślak robił, ale tego nie robił Paweł Cieślak. Pawła Cieślaka pozdrawiamy, ale rzeczywiście były tu takie smaczki, które byłyby właśnie dla tego producenta charakterystyczne.
1: No tak, bardzo nietuzinkowe, niesztampowe, jakieś dziwne synty pojawiające się tutaj, tu i ówdzie, no coś dziwnego tu się dzieje i pamiętam, że przy pierwszym odsłuchaniu byłem trochę sceptyczny, ale potem się przekonałem. Także no, fajne są takie rzeczy, do których trzeba troszkę dorosnąć. Także no tak, bardzo, bardzo fajnie wyprodukowany utwór.
0: Tak, a powiedziałeś coś o rzeczach nietuzinkowych i no, to teraz będą rzeczy dość klasycznie brzmiące, bez żadnych zabiegów producenckich. Bowiem na koniec utwór Moskas a la Casa, to jest utwór Muchy w domu, autorstwa, uwaga, pierwszy raz w audycji Wieczornik Shakiry, wersja live. To jest utwór z 98 roku, więc zanim w ogóle ona się stała rozpoznawalna i znana. Jest to utwór o tym, jak w domu, w którym zawsze ktoś był, znika ta osoba. No znów ten motyw właściwie, jak się okazuje po tej audycji, ten dom to rzeczywiście raczej ta druga osoba niż jakieś miejsce. No i utwór, który gdzieś tam u mnie jest na playliście Nostalgia, którą sobie zrobiłem i czasem do niego wracam. Ty nie lubisz głosu Shakiry.
1: No to nie moje klimaty i w ogóle latynowskie brzmienia nie zawsze mi podchodzą, a tutaj chyba typowo latynowski.
0: Przypomnę, że przesłuchaliśmy chyba przedwczoraj całej płyty Bonavista Social Club.
1: Okej, to traktuję trochę inaczej.
0: Dobra, no ale w każdym razie zakończymy dość nietypowo. Utwór akustyczny, live'owa wersja Moskas a la Casa od Shakiry. Słyszymy się za tydzień, jeszcze nie wiemy w jakim składzie, ale na pewno w składzie Wieczornika. Dziękujemy Grześkowi za realizację audycji. No i co? Tak co tydzień po 20:00 mamy nadzieję, że będziemy wam dawać troszeczkę ostatnich godzin oddechu przed zbliżającym się tygodniem. Dobrego tygodnia.
1: Dobrego tygodnia, na razie.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
1: Szymon Świerski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
5: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18.
7: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni.

0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem. Drogie panie i drodzy panowie, niespodzianka, bo jest godzina 20:59 i 28, 30 sekund, a więc z 30-sekundowym wyprzedzeniem, a nawet więcej, bo przeważnie o 21:00 były jeszcze jakieś dodatkowe reklamy. Drogie panie, drodzy panowie, nie ma Agnieszki Krzyżaniak, nie ma Szymona Dopieralskiego, natomiast jest Grzegorz Nowacki, który będzie naszą dzisiejszą audycję realizował. Drogie panie, drodzy panowie, ja się nazywam Krzysztof Ranus i przygotowałem kilku wykonawców. Jeden jest, jeżeli ktoś śledzi kalendarium muzyczne, oczywisty. Do niego dojdziemy w ramach codziennika bluesowego. Drogie panie, drodzy panowie, tydzień temu nasze muzyczne spotkanie kończył Louisiana Red. Louisiana Red to muzyk, który miłośnikom muzyki bluesowej w Poznaniu powinien zapaść bardzo w pamięci, ponieważ był jednym z pierwszych bluesmenów, którzy pojawili się w Poznaniu, czarnoskórych bluesmenów, którzy pojawili się w Poznaniu. Zagrał koncert w klubie Słońce, a jego obecność została wykorzystana przez Nocną Zmianę Bluesa i Louisiana Red z Nocną Zmianą Bluesa nagrał płytę. Ta płyta cieszy się sporą popularnością, bo jest jednym z nielicznych przypadków, kiedy to muzyk tego typu nagrywa z polskimi muzykami. Drogie panie, drodzy panowie, do tej płyty może jeszcze kiedyś wrócę, a ja pozwolę...

Drogie panie, drodzy panowie, życiorys Luciana Rela to życiorys pełen dramatycznych momentów. Urodził się w marcu roku 1932, a jego mama zmarła zaraz po porodzie. Natomiast jego ojciec został zlinczowany przez Ku Klux Klan w roku 1937. To spowodowało, że z rodziną wyjechał z rodzinnego miasta i zamieszkał w Pittsburgu. Podobno sfałszował dokumenty swoje po to, by dostać się do wojska, a w tym wojsku służył w armii amerykańskiej w Korei. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, z powrotem do domu, zainteresował się muzyką bluesową i to stało się źródłem jego zarobkowania do końca życia. Nagrywał z takimi muzykami jak Muddy Waters, John Lee Hooker czy Eric Burdon. Natomiast najważniejsze jest to, że stworzył swój własny pomysł na brzmienie gitary, brzmienie swojego zespołu. I to, co dosyć ciekawe, to dosyć szybko zorientował się, że jako muzyk w Stanach Zjednoczonych jest jednym z wielu. Natomiast w Europie takich muzyków jest niewielu. Przeniósł się do Europy, zamieszkał w Niemczech, zamieszkał dokładnie w Berlinie i tam stał się wielką gwiazdą sceny bluesowej. To spowodowało, że niezwykle często koncertował w całej Europie, nagrywał płyty. Jego dyskografia obejmuje 50 tytułów, a więc jest to naprawdę spory, to jest spora ilość płyt, które ma na swoim koncie. Odszedł od nas w lutym roku 2012. Nagranie, które zakończy nasze spotkanie z tym wspaniałym artystą, to utwór, który swego czasu był nawet przebojem. Drogie panie i drodzy panowie, Right on, Red, Right on. Taki jest tytuł tego utworu, słuchamy.

Drogie panie i drodzy panowie, to był Louisiana Red, a teraz kolejne, już 49. spotkanie w ramach palestyńskich muzycznych wędrówek. Płyta, którą zaprezentuję, utwór, który zaprezentuję, jest płyty, która jest zbiorem, który został zdokumentowany w 59. roku i jest zbiorem starych pieśni palestyńskich, które obrazują kulturę muzyczną tego państwa, tego narodu jeszcze sprzed 48 roku, kiedy to została Palestyna skonfliktowana z państwem żydowskim, który w dniu dzisiejszym dokonuje aneksji, no i barbarzyństwie w Strefie Gazy. Ale o tym nie chcę mówić, natomiast chcę zwrócić uwagę na utwór, który za chwilę zaprezentujemy. Jest to recytacja jednego z wersów Koranu. Jest to o tyle ciekawe, że po prostu w ramach kultury muzycznej Palestyńczycy w ten sposób nawiązywali do swej wiary. No i jednym z takich przykładów jest właśnie taki rodzaj modlitwy, którego chciałbym, żebyście w tej chwili wspólnie wysłuchali.

To było 49. spotkanie z kulturą palestyńską, z muzyką z tego kręgu. Drogie panie, drodzy panowie, po prezentacji całej płyty grupy The Rolling Stones w ubiegłym tygodniu pozwoliłem sobie zaprezentować dwa nagrania Johnny'ego Wintera. W dniu dzisiejszym kolejne dwa nagrania z jednej z najciekawszych płyt, które Johnny Winter nagrał. Bo jest to płyta wybitna. Płyta, jeżeli przeczytam nazwiska wykonawców, którzy się na niej pojawili, to wszyscy miłośnicy muzyki bluesowej będą wiedzieli, z jakim rarytasem mamy do czynienia. Bo Johnny Winter będzie śpiewał i grał na gitarze. Towarzyszyć mu będzie Muddy Waters, który będzie śpiewał. James Cotton, który będzie grał na harmonijce. Panto Pelkis, który będzie grał na pianinie. Bob Margolin będzie grał na gitarze. I Willie Bikai Smith na perkusji. Czy można mieć lepszy zestaw muzyków w ramach jednej płyty? Biorąc pod uwagę te nazwiska, to top muzyki bluesowej tego kręgu bluesa chicagowskiego. No i Johnny Winter, który to stoi na przodzie tego całego przedsięwzięcia, to on po długim okresie, kiedy walczył ze swoimi nałogami, jakby się z nich wyswobodził, no postanowił nagrać płytę przełomową. I tak mu się to udało. Drogie panie i drodzy panowie, pozwolicie, że zaprezentuję z tego krążka dwa nagrania. Pierwsze nosi tytuł Everybody Blues. Drogie panie i drodzy panowie, Johnny Winter i jego grupa wspaniałych chicagowskich przyjaciół.

Drogie panie i drodzy panowie, John Winter urodził się w lutym 1944 roku. Pożegnaliśmy go w lipcu roku 2014. Miałem ten zaszczyt i przyjemność zorganizować 3 trasy tego artysty po Polsce. I te 3 trasy to jedyna jego obecność w naszym kraju. Wspaniały człowiek, doskonały muzyk. Szkoda, że dopiero udało się go ściągnąć pod koniec życia, kiedy tak na dobrą sprawę już nie był aż tak bardzo popularnym muzykiem. Ale to, co jest najciekawsze, to że nagrał w 2014 płytę, która mogła być przełomem w jego karierze, ponieważ zaprosił do nagrania największe postacie światowej muzyki bluesowej i ta płyta stała się wielkim, ale to wielkim przebojem. Niestety do trasy jej promującej nie doszło, bo 16 lipca podczas krótkiej trasy europejskiej w Zurychu artysta zmarł. Drogie panie i drodzy panowie, jeszcze jedno nagranie z krążka, którego skład artystyczny przed chwilą przedstawiałem. Drinking Blues. Drogie panie i drodzy panowie, John Winter gra na gitarze techniką slide. Był mistrzem tego instrumentu, tego sposobu grania. Do dnia dzisiejszego uchodzi za jednego z najlepszych muzyków, którzy tą techniką się posługiwali. Nie wierzycie? To posłuchajcie.

Nie, panie i drodzy panowie, to był Johnny Winter. A teraz wykonawca, który nie wiem, czy kiedykolwiek w naszej audycji się pojawił, ale pomyślałem sobie, że zaprezentuję wykonawcę, który jest jakby z tego samego kręgu muzycznego, to znaczy takiego blues rockowego grania. Pan nazywa się Dave Farrelly i urodził się w roku 1949. Sprawdziłem, nie ma żadnej informacji o to, żeby odszedł on z naszego świata. Natomiast nie ma również żadnych informacji, aby w ostatnim czasie nagrał jakąkolwiek płytę. Krążek, który trzymam w dłoni, został nagrany dla wytwórni Fedora w roku 2001. Jest jedyną ścieżką dźwiękową, jaką mam w jego wykonaniu. Dave Farrelly gra na gitarze i śpiewa. Towarzyszy mu John Weston grający na harmonijce oraz jego kuzyn Dave Farrelly Jr. grający na gitarze basowej oraz wielka postać amerykańskiej sceny bluesowej, perkusista Sam Carr. Drogie panie i drodzy panowie, pozwolicie, że zaprezentuję dwa nagrania. I pojadę według, jakby to powiedzieć, najprostszego sposobu. Mianowicie pierwszy utwór to jest utwór, który otwiera płytę. Call My Job. No to słuchamy.

Drogie panie i drodzy panowie, De Frelis urodził się w 1949 roku. Jego dzieciństwo, dzieciństwo spędzał nie tylko chodząc do szkoły, ale pracując na polu dziadków, na polu bawełny. W pewnym momencie rodzice podjęli decyzję, że przeprowadzają się do Chicago, a ojciec Frelis był kaznodziejem w kościele Bożym Chrystusowców i założył tam chór. Okazało się, że De Frelis doskonale śpiewa, no i w ten sposób rozpoczęła się jego kariera muzyczna, wpierw jako uczestnik chóru kościelnego, a potem już zaczął interesować się gitarą, no i został gitarzystą, co dobitnie dało się usłyszeć przed chwilą w utworze, którego żeśmy wspólnie wysłuchali. Powiedziałem, że będzie po Bożemu, w związku z tym było pierwsze nagranie i teraz będzie ostatnie. Ale te ostatnie to nietypowe nagranie jak na bluesmenów amerykańskich. Bo będzie to utwór, który skomponował John Lennon, a utwór nosi tytuł Imagine. Drogie panie i drodzy panowie, posłuchajcie, jak bluesman potrafi zaśpiewać utwór Johna Lennona.

0: Prawda, że ciekawa wersja. Drogie panie, drodzy panowie, gdyby ktoś jeszcze chciał usłyszeć nagrania Dave'a Reilly, to uprzejmie proszę o kontakt ze mną. Mogę jeszcze za tydzień płytę przynieść i jeszcze podzielić się z innymi nagraniami, bo wykonawca wspaniały, ciekawy i w jakiś sposób zaskakujący. Drogie panie, drodzy panowie, a teraz jak się wszystko uda, to co? Codziennik bluesowy.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: A teraz najważniejsze. Kiedyś codziennie o 9:40, teraz raz w tygodniu w okolicach 21:40. Dzisiaj o godzinie 21:38, 20:30, 30, 31, 32, 33 sekundy. Drogie panie i drodzy panowie, czwarty dzień października, dwie informacje. Pierwsza dotyczy Duke'a Robillarda, ten wspaniały gitarzysta bluesowy, urodził się 4 października 1948 roku. Znamy go z faktu, iż prowadził swój własny zespół oraz był gitarzystą formacji Roomful of Blues. A druga informacja to ta najważniejsza. 4 października roku 1970 w 27 roku życia odeszła od nas Janis Joplin. Janis Joplin to postać, ja nie wiem, czy historia muzyki zna drugą taką osobę, która by była tak ważna i tak charakterystyczna i tak niezwykle określona, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania na rynku muzycznym. Jimi Hendrix dorobił się do tego, że co chwilę ktoś mówi: jestem nowym Jimi Hendrixem, gram jak Jimi Hendrix. Ale to jest próba naśladowania. Natomiast w przypadku Janis Joplin od czasu do czasu pada hasło: śpiewa jak Janis Joplin. I nie ma do dnia dzisiejszego drugiej takiej osoby, która by tak samo potrafiła zaśpiewać, wrzucić taką samą ilość ekspresji, zdobyć takie zaufanie u publiczności i być frontmanką takich kilku ważnych zespołów. Janis Joplin zostawiła nam kilka płyt i wszystkie są wspaniałe. I to, że zostawiła tylko tych kilka płyt i kilka nagrań koncertowych, jest tą spuścizną, która w żaden sposób nie została poszerzona. W przypadku innych wykonawców do firmy prześcigają się w wyszukiwaniu jakichś dziwnych nagrań koncertowych, nagrań ze studia. W przypadku Janis Joplin ta jej spuścizna jest zamknięta. Pozwolicie, że w dniu dzisiejszym zaprezentuję dwa nagrania. Pierwsze pochodzi z koncertu, który Janis Joplin nagrała ze swoim pierwszym zespołem Big Brother and the Holding Company. Utwór się nazywa Ego Rock, trwa 7 minut i 20 sekund, no i jest z tego pierwszego jej okresu chyba dla niektórych najbardziej ciekawego, bo zarazem najbardziej energicznego. Zespół Big Brother Holding Company był przez wielu krytyków oceniany jako nie najlepszy zespół, jeśli chodzi o umiejętności poszczególnych muzyków. Natomiast energia, siła, witalność ich wspólna spowodowała, iż do dnia dzisiejszego słucha się tych nagrań z wielką atencją i nic nie straciły na swojej atrakcyjności. No to posłuchajmy.

Drogie panie, drodzy panowie, to była Janis wraz ze swoim pierwszym zespołem Big Brother Holding Company. Drugi zespół, Full Fit Boogie, zagra za kilka chwil. Drogie panie, drodzy panowie, zanim jeszcze puszczę te nagranie, chciałbym skorzystać z możliwości i przypomnieć, iż 9 października w klubie Muzyka na Nowo wystąpi Maciej Lipina. To jest ten, który założył zespół Ścigania, a potem przez długi czas był głównym bohaterem spektaklu Skazany na bluesa. Maciej Lipina solo w najbliższy piątek, 9 października w klubie Muzyka na Nowo o godzinie 20. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów tego koncertu. Natomiast wracam do naszej dzisiejszej bohaterki. Urodziła się nieważne, kiedy się urodziła. Ważne jest to, że przeżyła 27 lat. Należy do tego klubu ważnych postaci światowej sceny muzycznej, które odeszły w wieku 27 lat. I to, co pozwoliłem sobie nadmienić, to to, że ma na swym koncie kilka płyt. I te kilka płyt to ważne krążki światowej sceny muzycznej. To krążki, na których wzorują się wokalistki do dnia dzisiejszego. I tak na dobrą sprawę nie ma innej wokalistki, która by mogła powiedzieć: jestem drugą Janis Joplin. Taka się jeszcze nie pojawiła. I coś mi się wydaje, że już się więcej nie pojawi. Bo Janis Joplin jest po prostu jedyna. Drogie panie i drodzy panowie, nagranie, które chciałbym teraz zaprezentować, to utwór, który był wielkim przebojem artystki Born Chain. Drogie panie i drodzy panowie, Janis Joplin.

0: everybody in the world wants the same damn thing. When everyone in the world needs the same Lord thing. When I wanna work for your love, Daddy. When I wanna try for your love, Daddy. I don't understand. How come you're gone, man? I don't understand why half the world is still crying, man. When the other half of the world is still crying too, man. And I can't get it together. I mean, if you got a cat for one day, man. I don't mean, if you, say maybe you want a cat for 365 days, right? You ain't got it for 365 days. You got it for one day, man. Well, I'll tell you, that one day, man, better be your life, man. Because, you know, you can say, oh, man, you can cry about the other 364, man. But you're going to lose that one day, man. And that's all you got. You got to call that love, man.
1: Drogie panie i drodzy panowie, Janis Joplin za nami, a przed nami wykonawca, który kończy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Drogie panie i drodzy panowie, Mariusz Lankow to gitarzysta, który rozpocznie nasze przyszłotygodniowe spotkanie. Kilkanaście dźwięków jego usłyszymy. Grzegorz Nowacki audycję realizował, ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Hej, cześć!

0: Daj, ale...
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays.

Dobry wieczór w nawiedzonym studio. Kłaniam się w niedzielę 4 października 2026 o godzinie 22, prawie minut 6. To prawie daje teraz, w tym momencie.

Sporo wspaniałej muzyki, ale to już jest trochę wytarty slogan, powtarzany przeze mnie niemal każdego tygodnia, dlatego zakładam, że jesteśmy na to wyczuleni i pełni sił, dobrego zdrowia, czego oczywiście wszystkim Państwu życzę. Nalejcie sobie coś fajnego do szklanki. Dobrego roku nigdy nie za dużo.

pierwszy kompakt już usytuowany w odtwarzaczu w oczekiwaniu na pospolite ruszenie, ale muzyka jak najbardziej niepospolita. Troszeczkę słyszeliśmy przed tygodniem, dzisiaj dokończenie i to dokończenie pojawia się na samym początku.

żadna tutaj w tym moja ingerencja. Tak to się właśnie kończy na płycie oficjalnie i tak to się w ogóle zamykało w 79 na albumie Reise zu den Sternen, czyli dokładnie tak zatytułowanym jak kompozycja, która przed chwilą wystąpiła, a poprzedzona taką krótszą i łączącą się z nią Blaue Stunde. A zatem mieliśmy Podróż do Gwiazd, która była poprzedzona taką Blaue Stunde, to jest niebieska godzina w dosłownym tłumaczeniu, ale tutaj wywnioskowałem, że chodzi o takie niebo, które mamy tuż po zachodzie słońca. Ono następuje właśnie takie niebieskie, zanim takie się zrobi granatowe, a potem niemal czarne. A o czym piosenka, to dokładnie nie wiem, natomiast niekiedy tak jest, że się fantastycznie wyczuwa, nie znając tekstu, i w obcych mi językach zawsze było przeuroczo w młodości, kiedy nic w ogóle nie wiedziałem, o czym śpiewają, czy to King Crimson, czy to Pink Floyd, czy Yes, wszystko polegało na wyobraźni. I człowiek sobie sam do tego rysował całą literaturę i okazywało się, że potrafiło być bajecznie, jak się połączyło to z odpowiednimi okładkami. Co prawda zespołu Berluk nie dotyczy piękna okładka, bo jest ona taka typowa dla składanek, zdjęcie zespołowe i to takie z początków istnienia zaznaczonym akcentem współczesności, jak na rok 96, w którym ukazała się ta kompilacja, ale to są wszystko detale absolutnie nieważne, poza wspomnieniami, jakie siedzą we mnie po Rock Arenie w 1983, kiedy tak naprawdę szedłem z nastawieniem na polskie zespoły. Wtedy wystąpili Lady Punk, Lombard, wystąpiła grupa Exodus, no i właśnie ta jedyna, ten jedyny akcent zagraniczny to grupa Berluk, która zrobiła na mnie wrażenie, choć nie wiem, czy zrobiła na moich rówieśnikach, bo nie pamiętam, bym z kimkolwiek w rozmowach przeżywał ten koncert, poza tym, co czułem w środku. Natomiast z polskiego rocka wyjątkowo spodobali mi się Exodus, którzy wystąpili w takich białych kombinezonach, wyglądali właśnie trochę kosmicznie, no i grali muzykę, która zawsze gdzieś tam w moim sercu siedziała, symfoniczny rock z ładnymi melodiami, z różnymi właśnie przejściami, pasażami, z całą tą atmosferą, z muzyką wyobraźni. I przyznam po latach, że kompletnie nie pamiętam występów Lombardu i Lady Punk, chociaż przecież byłem na nich i najprawdopodobniej bardzo mi się podobały, bo szalenie lubiłem te zespoły, ale czas to zweryfikował i postawił mi na Berluk i na Exodus. No więc dzisiaj Berluk, którzy wystąpili w nawiedzonym studio przed tygodniem i to były aż 4 kompozycje. Na dzisiaj zostawiłem sobie te 2, od których w ogóle chyba powinienem rozpocząć całą tutaj naszą pogawędkę w tym temacie, ale do odwrócone role nikomu nie zaszkodzą. To co, zrobiło się dobrze, jesteśmy w nastroju Nowy Europe.

Ale kapitalny numer, prawda? I to jest na otwarcie najnowszych Europe. Od tej piosenki rozpoczyna się nowa historia, a nowa, bo 9 lat od czasu płyty Walk This Earth, która była taka sobie, no to zapewniam, że nowa płyta Europe jest fantastyczna. Calm This Madness słucha się jednym tchem. To jest 11 numerów, to jest takie granie, takie brzmienie. Proszę posłuchać, co w środku numeru zrobił na basie John Levin. No co za niesamowite przejście, no maestria. No i w ogóle solówkowanie Johna Norama, który na tej płycie błyszczy no niemal w każdej kompozycji. Cudowne ma te solówki, witalne, melodyjne. W ogóle to jest melodyjna płyta z dobrymi zwrotkami, z refrenami, z odpowiednim pociągnięciem do odpowiedniego finału. Wszystko się tutaj klei. Są dobre teksty, wartościowe tematy, bliska memu sercu wrażliwość. Płyta, na którą warto było czekać i na którą ostrzyłem sobie zęby, widząc w mediach społecznościowych najpierw 30-sekundowy fragment, do którego to media społecznościowe mnie zmusiły, a nie ja sam, bo nie szukałem tego wcale. Podsunęło mi się raptem i od razu odpaliło bez zapytania. No i te 30 sekund tak ze mną zostały właśnie z numerem One on One. Uwielbiam, kiedy twój uśmiech ujawnia, co naprawdę czujesz. Tak śpiewał Joey Tempest w utworze One on One. No to co? Nie odbierajmy sobie dobrej zabawy. Niech płyta kręci się dalej.

Tytułowe Calm This Madness, a wcześniej The Cult of Ignorance. Ten świat pokrył się kurzem od głosów chaosu, tylko czekać, aż się rozpadnie. To, co przemawia przez nie tylko tę piosenkę, ale też w niektórych fragmentach, wcale nie za bardzo ukrycie jawi nam się i co chyba irytuje nie samego Joe'ego Tempesta, który o tym śpiewa, ale myślę wszystkich ludzi, którzy doskonale przypatrują się obecnej rzeczywistości, którzy mają dostęp do mediów społecznościowych, właściwie wszyscy do nich mamy, tym samym jesteśmy świadkami wielu wydarzeń i też obserwujemy, jak wszystko zostaje podważane, jak autorytety są spychane na bok, bo do głosu dobija się arogancja, hejt, całkiem niezdrowe emocje i wszyscy są dzisiaj mądrzejsi od ludzi, którzy mają konkretną w danej kwestii wiedzę. Więc właśnie taki kult ignorancji następuje i w piosence Europe między innymi o tym, bo przecież nie tylko. Jak nam się słucha nowej płyty, ja swoje zdanie mam. Ciekaw jestem, czy audytorium nawiedzonego studia taka muzyka sprzyja. Jeśli tak, to mam jeszcze jeden akcent, już tym razem spokojniejszy.

To czwarta piosenka z albumu Come This Madness i czwarta zaserwowana dzisiaj z najnowszej płyty Europów. This Time of Year. Rzecz, która przemawia tęsknotą za kimś bliskim. Jest tu też poszukiwanie nadziei i ciepła na nadchodzącą zimę i na święta. Więc taki utwór z akcentem, który warto będzie powtórzyć za całkiem niedługi czas.

Było bardzo korowo, ale to nie grindcore, to nie hardcore, a Corleone, ich ostatnia płyta Generation i kompozycja Generation Rock. Jesteśmy rockowym pokoleniem, więc grajcie dalej rocka, niech płynie muzyka przez burzę i w strugach deszczu. Tak wynika z literatury tej piosenki, a wszystko w głosie Genta Buschpepy. No, znakomita płyta Corleone, za rzadko występuje w nawiedzonym studio, no ale zbyt wielu o ten zaszczyt prosi.

Z 10-letniego albumu grupy Drive She Said, płyta nosząca tytuł Pedal to the Metal, nagranie In Our Blood, trzeci wyciąg tego long playa, już właściwie w takim nieaktualnym składzie, bo z racji śmierci Al Fritcha właściwie był zmuszony Mark Mangold zatrudnić nowy głos. Tym panem jest Derek Lefevre, muzyk, który występował w formacji Lillian X. Nie mam bladego pojęcia, jak się zaprezentują nowe piosenki. Wierzę w czarodziejstwo klawiatury właśnie Marka Mangolda, wierzę w jego melodykę, w jego talent, w to, że cudowne rzeczy tworzył w dalekiej, dalekiej przeszłości, bo to, co było w późniejszej, nie było złe, ale jak się posłucha tego, co na przykład było u Michaela Boltona, to niewiarygodne, jak oni na siebie wpływali. Tamten wspaniały wokalista i właśnie ten w sumie wirtuos kompozytor, bo należy to podkreślić, że potrafi zrobić z czarno-białą klawiaturą niemal wszystko. No więc niedługo, w grudniu, ukaże się nowa płyta, jej tytuł Pass the Torch. Wiem, że będzie 12 kompozycji i jak to ja, nie znam ani nuty, chociaż znając życie, pewnie gdzieś tam po sieci już biegają jakieś strzępy. Polecam cierpliwość, jest bardzo dużo muzyki na świecie, z niczym nie trzeba się spieszyć, wszystko można sobie ładnie posortować i posłuchać z dobrego stereo, aby dobrze walnęło. Ja zawsze miło wspominam atmosferę moich dawnych kolegów, którzy zawsze prezentowali mi, jak mnie namawiali do odsłuchania płyt, na przykład, które sobie przegrali z radia na magnetofon i chcieli koniecznie ze mną posłuchać tej muzyki i porozmawiać, to zawsze słuchaliśmy całej muzyki, nigdy nie jakichś strzępów, wyrywków. Ja jestem nauczony właśnie takiej solidności w muzyce. Jeżeli artysta nam przekazuje na przykład piosenkę In Our Blood, która trwa 4 minuty i 22 sekundy, to ona ma tyle trwać, a nie, że jest jakiś nerwowy DJ, który musi przyciąć o tych kilka sekund, bo mu się tam z jakiegoś powodu spieszy. Dlatego gramy, słuchamy, nie przycinamy.

I od kolejna niesamowita kompozycja z Pedal to the Metal, utwór Writing on the Wall, zaznaczoną wyraźnie taką, no, na dwa biegi partią klawiszową Marka Mangolda, więc można posmakować jego talentu i zobaczymy, co wydarzy się na płycie Pass the Torch. No, tutaj nie ukrywam, że troszkę byłem rozczarowany reaktywacją Touch, ich trzecim long playem, który nie był zły, ale spodziewałem się troszkę innej muzyki, takiej, która przypomni mi 1980 rok. Do tego nie doszło, ale wszystko przed nami. Zakładam, że ten facet w tej chwili ma jakąś wenę. Ona już jest spełniona, już jest zrealizowana, więc niedługo będzie wypalona na płycie. A teraz zmienimy sobie troszkę nastrój, bo w piątek 25 września ukazała się kontynuacja rarytasów szefa Status Quo Francisa Rossiego jako The Way We Were, tym razem jako Volume 2.

Francis Rossi of Status Quo, The Way We Were, Volume 2. Tak się nazywa ten album, a za nami dwie piosenki. Najpierw druga z 17 zawartych na dysku, kompozycja I Cried, a przed chwilą Crazy For You. Ta pierwsza to rzecz do tej pory niepublikowana, pochodząca z czasów płyty Heavy Traffic. Natomiast piosenka Crazy For You oczywiście jest nam znana, ale tutaj była w brudnopisie i dotyczy płyty One Step at a Time, która pojawiła się przed parunastoma laty. Oto kolejny wyciąg z osobistego archiwum Francisa Rossiego, kolekcja demówek, czyli znanych najczęściej już piosenek, bo 5 jest po raz pierwszy opublikowanych. No i te wersje niedopracowane, czyli takie tuż po narodzinach, są niekiedy bardzo interesujące, takie szorstki, garażowe, mają w sobie taki autentyk, więc warto ich posłuchać względem piosenek, które są oszlifowane i na oficjalnie już wcześniej wydanych płytach. Wrócimy do tej płyty, mam nadzieję, za jakiś niedługi czas. Teraz sobie znowu zmienimy nastrój.

Gdziekolwiek i kiedykolwiek będziesz mnie potrzebować, wzniosę cię wysoko, ponad burzę, dokądkolwiek poprowadzą cię marzenia. High Above the Storm, przedostatnia piosenka na najnowszych Chakra. Szwajcarzy grają heavy metal rewelacyjnie. Nie od dziś to wiemy. To wszystko się rozpoczęło jeszcze gdzieś tam w latach 70., kiedy bardzo nieśmiało wypatrywaliśmy wtedy dopiero takich raczkujących formacji szwajcarskich, które próbowały się przebijać poprzez już utytułowane, rozpowszechnione brytyjskie, niemieckie i tym podobne, amerykańskie. Ale okazuje się, że warto było. Nie wszystkie grały bardzo ostro. Nieraz ten heavy metal był taki podlakierowany, pieszczotliwy, ale ja lubiłem wszystkie te odmiany, dlatego nie przeszkadza mi, czy to China, czy to Chakra, czy grupa Gotthard, czy legendarni Krokus, których w ogóle wielbię za większość płyt, które wyprodukowali. Oj, to nieładne sformułowanie, wyprodukowali, skomponowali i dali nam pod ocenę. Tak powinienem to powiedzieć. Chakra z najnowszej płyty Jazz Live Loud. Po prostu żyj pełnią życia, żyj głośno, idź do przodu. Tak brzmi hasło tego albumu, a ostatnia kompozycja jest długa, trwa 8 minut i nazywa się Screaming Silence, co też wiele obwieszcza, ale o tym po tych 8 minutach.

Gdyby nie to, że na samym końcu jest dodatkowa wersja utworu Left Outside Alone, która w wersji w duecie z Serenom Telly jest w pierwszej części albumu, to de facto utwór Screaming Silence, czyli ten, którego posłaliśmy, finiszuje najnowszą płytę Szakry Just Live Loud. Głośne są myśli, które tłumimy, ciężkie są kłamstwa, które wypowiadamy, wyraźny jest strach, który zagłuszamy, kruchy jest grunt, na którym śpimy. Tak oto wynika z tej płyty, ze wspaniałej płyty Szakry. Kolejna fascynująca rzecz dobrego 2026 roku. Szkoda, że to już październik. Liście za chwilę opadną z drzew. Już się zrobiło kolorowo. Na razie ta jesień jest jeszcze ładna, podszyta słońcem. Można o niej zatem mówić kalendarz tak wzorcowo, że jest złotą polską jesienią, ale wiemy o tym, że to nigdy długo nie trwa. Polska jesień to jest ta z błotem i z chlapą i to mówi pesymista Andy, który przeżył już taki upiory nieraz. A więc cieszmy się z chwili, bo póki co jest pięknie i dużo dobrej muzyki. No to czego właściwie więcej szukać w życiu jeszcze? No miłości, jedynie miłości.

A to dwa utwory z najnowszej solowej płyty Paula Lane'a, czyli hardrockowego Kanadyjczyka, którego dobrze znamy, czy to z późniejszego etapu Danger Danger, albo z płyt grupy Defiance, które notabene były tworzone właśnie z muzykami Danger Danger. No i tutaj mamy taką muzyczną kontynuację tego wszystkiego, bo to nie jest jakaś zmiana stylu, jakiś gruntowny odlot, nie jest to odstawienie nogi od właściwego kursu, dzieje się tak, jak być powinno. Album The Long Road Back jest przebojowy, hardrockowy, z mocą, i te utwory najważniejsze, że dostarczają też wiele frajdy, bo przecież muzyce generalnie o to chodzi. I tu też są muzycy związani właśnie z Danger Danger i The Defiance. Paul Lane nie potrafi się z nimi rozstać, więc bez względu na to, jaką nazwą podpisuje każdy kolejny swój album, to zawsze ktoś tam jest właśnie, czy to Bruno Ravel, czy ktokolwiek inny, czy Rob Marcello, właśnie tutaj z naciskiem w przypadku tej płyty na Bruno Ravela. No to proszę Państwa, na dzisiaj nam muszą wystarczyć piosenki Love Me or Leave Me, czyli Kochaj Mnie albo Mnie Porzuć, Mnie Zostaw, i przed chwilą wysłuchane Don't Let Me Go Tonight. Nie pozwól mi odejść dzisiaj, dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczoru. Ja nie lubię sformułowania dzisiejszego wieczoru, bo to się wszystko w miłości przeradza w noc, więc ewentualne tłumaczenia na wieczór to tak trochę nie do końca, bo wieczór się kończy i co potem, więc zawsze chodzi o noc, do białego rana, aż słońce się zrodzi ponownie na niebie. To wtedy właśnie jest ta sfera intymności, wyjawianie głębokich uczuć. Myślę, że Paulowi Lane'owi w wielu piosenkach na tym albumie właśnie tak zależy. A szczególnie w numerze Save Me Saturday Night, który obiecuję za tydzień. No, nie może być na dzisiaj wszystkiego, bo mam pewne zobowiązania i lojalność, które nakłaniają mnie do niepowtarzalności repertuaru, i niektórzy ze słuchaczy nawiedzonego studia dokładnie wiedzą, o co chodzi. Zmienimy teraz trochę nastrój.

A to całkiem spory przebój 1978 roku, Driver's Seat, no i grupa Sniff and the Tears. To prezentuję Państwu z kompilacji Best of Sniff and the Tears, wydanej w 91. Chociaż posiadam winyl pierwszego albumu, właściwie tylko pierwszego albumu, bo miałem jeszcze kiedyś trójkę na winylu z tą ładną okładką, która przypomina Misplaced Childhood Marillion, i zupełnie nie wiem, jak się musiały toczyć moje życiowe losy, że ta płyta kiedyś wyleciała z mego domu. Nawet domyślam się, w jakich okolicznościach i gdzie, no ale już nie będziemy teraz płakać nad rozlanym mlekiem. Natomiast mam na takim dziwnym miejscu Sniff and the Tears w winylu. Jeśli uda mi się do rozpiski audycyjnej ten winyl odszukać, to zostanie on umieszczony na zdjęciu w rozpisce, a jeśli nie, to poszukam jakiejś innej okazji. Natomiast oczywiście będzie okładka płyty kompaktowej, z której posłuchaliśmy

Trochę już przykurzona pamięcią, a być może wyda się komuś, że całkowicie zapomniana brytyjska ekipa Sniffen and Tears w dwóch kolejnych piosenkach pod wodzą wokalisty Paula Robertsa, ale tu nie mylić tego Paula Robertsa z tym, którego nazwisko kojarzy nam się z późniejszymi The Stranglers, bo to byli inni Paulowie Robertsowie, ale ten też przecież znakomicie śpiewający i w ogóle utalentowany instrumentalnie, bo poza podstawową gitarą to także obsługiwał bas, mandolinę, klawisze, no i też wdawał się w kompozycję, więc wiele, wiele dobrego dla tej pobrokowo-nowofalowej formacji. Za nami dwie piosenki, przed chwilą Looking for You, taka piosenka, w której Paul Roberts marzy, by zniknęli bogaci, a przyszłość należała do prostych, do zwykłych ludzi. No i wcześniej również otarliśmy się o płytę Fickle Heart, bo wszystkie trzy numery dzisiaj popłynęły właśnie z albumu Fickle Heart z 78, czyli z debiutanckiej płyty Sniffen the Tears. Kompozycja The Free Love It All, gdzie chodzi o starzenie się, o przemijanie, o wspomnienia dawnych przygód. Wszystko to, co doskonale rozumieją romantycy, wszelacy melancholicy. Ja też się przecież do nich jak najbardziej zaliczam. Jeszcze jedna piosenka, tym razem z akcentem śnieżnym w tytule, ale bardzo nietypowa jak na ten zespół i pochodząca już z późniejszego longplaya Love Action, który ukazał się w 82, pomimo tego, że kompozycja została już ukończona rok wcześniej i jest jedną z takich, które zdecydowanie należały do bycia przebojem, a takim większym nigdy się nie udało.

To właśnie uchwyć marzenie i zobacz, jak jego fragmenty się rozpadają. Snow White. Tak się nazywa ósma piosenka, kompilacje Best Of, natomiast numer z płyty Love Action. Dzisiaj cztery bardzo różne piosenki z dwóch różnych płyt, ale odtworzone z jednej kompilacji grupy Sniff and the Tears, której jeszcze remix do Driver's Seat pozostawię na jakiś jeden z kolejnych razów. Takie o dwie minuty dłuższa ta piosenka, maxi singlowa i nieprzesadzona w bitach, więc zupełnie fajnie się jej słucha. Teraz będzie, właściwie będą, aha, ponieważ są dwie okoliczności sprzyjające na Mortena Harketa, na to, że niebawem pojawi się jego najnowsza płyta, której jednej promującej piosenki jeszcze nie słyszałem, ale ktoś mnie zapewnił, że śpiewa innym, zmienionym, zbolałym głosem, co nawet nie będzie mnie dziwiło i spodziewam się innej płyty tego artysty w związku z wieścią, jaka obiegła ostatnio oficjalnie świat o chorobie Parkinsona zdiagnozowanej u Mortena, co w sumie nie jest nowością, bo my wiemy już o tym od ubiegłego roku, kiedy właśnie była też i prośba o wsparcie i o takie, jeśli ktoś potrafi, nawet pomodlenie się za artystę, ale teraz, kiedy ta choroba trochę mu mocniej doskwiera, kiedy już zaczyna być taka odczuwalność spotęgowana, to muzycy postanowili to nagłośnić i informacja poszła w świat. Bardzo mi z tego powodu przykro, bo uwielbiam aha, uwielbiam też samego Mortena Harketa. Zawsze jego śpiewanie, zawsze cała ta muzyka, ta otoczka była mi bliska. Nigdy nie wstydziłem się uczestnictwa w ich koncercie przed parunastoma laty, szczególnie wśród bluesmenów, którzy śmiali się ze mnie, właściwie podśmiechiwali się ze mnie, kiedy dowiedzieli się, że było to w dniu, w którym w Poznaniu wystąpił Johnny Winter, bo oczywiście powinienem postąpić odwrotnie. Mi serce nakazywało zupełnie inaczej i pomimo tego, że cenię Johnny'ego Wintera, by nie było, mam również jego nagrania w domu, to jednak zachowuję koncert aha jako absolutny skarb, jako uśmiechniętą gwiazdę, która wtedy nade mną czuwała. Proszę Państwa, przyniosłem cudowną płytę do studia aha. Płyta nazywa się True North, została wydana przed 4 laty. To jest ostatni póki co long play tego zespołu. Nie wiem, czy nie ostatni w ogóle, to się wszystko okaże. W każdym razie miałem też kłopot z jego zdobyciem, bo w sklepie, w którym nie zamówiłem, a planowałem, że kupię sobie od po prostu z wejścia, z buta, nie było, bo ktoś już wykupił przede mną. No i musiałem jechać do innego, w którym na szczęście udało się na tę płytę załapać i nie popsuł mi się cały weekend, bo to był też piątek. Jeśli się nie mylę, to był chyba piątek. No więc gdyby w piątek nie przyszła mi wymarzona płyta, to jak tu żyć w sobotę i w niedzielę? Aha, w nawiedzonym studio.

Ostatni album AHA jest jednym z najlepszych, proszę mi wierzyć. Between the Halo and the Horn. Refleksja nad ludzkimi wyborami, nad naszą moralnością, dwulicowością. Tak, kiedy jawimy się w anielskich aureolach, a spod płachty wyłania się diabelski róg, The Horn. No i na wstępie mieliśmy numer Amen, od którego się cała ta przygoda rozpoczęła, z ładnymi melodiami, z bardzo taką radiową wręcz melodią. Rzecz będąca wyrazem wsparcia dla kogoś, kto tego szczególnie potrzebuje. Ja myślę sobie, że tutaj mogłaby być to taka autorefleksja, bo ta piosenka należałaby w tej chwili wobec Mortena Harketa. To my możemy teraz jemu zadedykować to, co on tworzył dla nas. Chciałbym, abyśmy przy tej płycie jeszcze pozostali, bo jeżeli się już coś takiego wyciąga z półki, to kiedy na nią wróci ponownie, nie przyniosę, by dokończyć, by popłynęły jeszcze dwie piosenki, na których bardzo mi zależy, a są równie piękne jak te dwie, których słuchaliśmy przed chwilą.

przepiękny utwór Summer Rain. O tym, by przezwyciężyć dumę i zacząć rozmawiać z ludźmi, z którymi utraciliśmy więź. Morten Harket śpiewa twarze zwrócone ku słońcu. Nie ma już nic do ukrycia. Możemy się pojednać, jeśli spojrzymy ponad własną dumę. A wcześniej Bluest of Blue o samotności, kruchości, plus w tym wszystkim jeszcze piękno natury. A więc dzisiaj cztery piosenki, aha, z momentami genialnej płyty True North, ostatniego dzieła, i liczę na to, że taki nastrój, takie melodie i jak najpiękniejsze od serca śpiewanie Mortena Harketa pod tytułem Human Grace, bo tak się ta płyta ma zwać, i zapisałem sobie, by podać Państwu datę, bo to się wydarzy 27 listopada, czyli za nieco ponad miesiąc, za powiedzmy tak półtora miesiąca. To bardzo niewiele czasu, jeszcze przed Mikołajem, jeszcze przed gwiazdką będziemy tę muzykę mieć. Mam Mam nadzieję, że ją pokochamy, i jak będziemy sobie robili zestawienie całoroczne, to będzie to wysoko. Znaczy, Państwo sobie zrobicie to zestawienie, bo ja już się w takie rzeczy nie bawię. Echo and the Bunnymen.

Piosenka We Prayed in the Dark doskonale pasuje do niedawno wypowiedzianych słów przez Iana McCulloch'a, który stwierdził, że ludzkość długo, od dawna już błądzi w mroku. I oto finisz płyty Apples for Isaac, niedawno wydanej płyty Echo, a wcześniej posłaliśmy I'll Be Your Sunshine z cudownymi skrzypcami. To była taka 3,5-minutowa kompozycja, więc tym samym byliśmy i w pierwszej części płyty, i zupełnie na samym schyłku. Niedawno byłem w pewnym salonie płytowym, gdzie ku memu zaskoczeniu zobaczyłem pod alfabetem na półce jeden egzemplarz nowych Echo. Mówię sobie, jejciu, gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym sobie drugą na zapas, ale no nie, no niech ktoś inny kupi. No i wziąłem tę płytę z alfabetu, przełożyłem do działu nowości, wszak płyta świeża, dla mnie coś, co ma 2 tygodnie, jest świeże. No mi kiedyś pan z obsługi tłumaczył, że oni tak tygodniami sortują i że już czasami płyta po niektóre nowości po tygodniu wylatują, idą pod alfabet i wskakują tam inne. No i rzeczywiście słowa dotrzymali, bo ja ten egzemplarz przełożyłem do nowości, tak żeby był wkomponowany tak zmysłowo pomiędzy te inne kolorowe płyty. No i jak przyszedłem po tygodniu, to patrzę, płyty nie ma. Ktoś kupił, nie. Wszedłem do alfabetu, była pod alfabetem, więc obsługa sklepu przełożyła tam, gdzie jej miejsce, a niestety nikt nie kupił. Bardzo mi smutno z tego powodu, najwyraźniej ten salon nie obfituje w słuchaczy nawiedzonego studia, być może w ogóle mało kto ma dzisiaj zapotrzebowanie na taką muzykę. Myślę, że przynajmniej w rekompensacie sprzeda się dobrze nowa płyta U2, która nie wiem jaka będzie, ale znam jej tytuł, Carnaval de Luz. Wiem, za chwilę dostanę jakąś informację, że w sieci jest jakiś jeden fragment, drugi fragment. Nie chcę. Jak to ja? Ja jestem beton i ostatnio kolega po fachu, ale nie z Radia Afera, tylko z innego miejsca, powiedział mi, że jestem straszny, uparty i dziwak i on tego w ogóle nie rozumie, mojego postępowania, że ja się tak mocno wzbraniam przed słuchaniem takich próbek. Ja mówię, że nie, bo mam już tak i tak zaplanowane kupno nowej płyty U2. Tak samo mam zaplanowanego Mortena Harketa, wiele płyt mam już zaplanowanych. Ja je kupię i sobie spokojnie ich posłucham, jak przyjdą w całości, a nie jakieś tam strzępy na komputerku albo gdzieś tam w pośpiechu na kolanie, bo ktoś chce mi koniecznie 30 sekund utworu w tej chwili przerzucić. Nawet jeśli uważacie państwo, że Andy jest dziwak, tak, jestem dziwak, takim pozostanę, nie mam zamiaru być innym. A więc czekając na nową płytę U2, skromnijmy coś z przeszłości.

Z Rotterdamu, ze stadionu Feyenoordu 18 lipca 1997, a więc wtedy, kiedy był czas płyty pop i kiedy to jako jedno z wydawnictw czteroutworowa epka koncertowa Please, Pop Heart Live EP i właśnie utwór Staring at the Sun jako jeden z tych czterech akcentów, piosenka o kłamstwach zastępujących brutalną rzeczywistość i o złu na świecie. Tak swoją drogą nie podoba się wielu ludziom to, co głosi Bono, to co mówią inni artyści, ludzie sztuki, ludzie mądrzy, ludzie wrażliwi. A więc są idioci, którzy się śmieją, którzy szydzą z Bono, równym takim, powiedziałbym, wykoślawionym umysłem obdarzają Bruce'a Springsteena, także Neila Younga, Roberta De Niro. Ja liczę, że śmieją się też ze mnie i też mnie nie lubią, tak do kompletu. Powinno wszystko pasować. YouTube, czekamy na ich nową płytę w listopadzie, w połowie. W zasadzie, jak już tak patrzę na datę, za niecały miesiąc. To dobrze. Nie, za ponad miesiąc, bo przecież mamy 5 października, a tak mi się jakoś zrobiło, że już jest 15, a to bym musiało tutaj, musiałaby pewna okoliczność mi jakoś ominąć, to by było dosyć dziwne. Niektórzy z Państwa wiecie, o co chodzi. Ponieważ Rod Stewart ogłosił, że idzie na koncertową emeryturę, to ja też postanowiłem coś z takiej płyty, którą bardzo lubię, nie z jakiejś takiej najbardziej oczywistej, bo jedną z najbardziej oczywistych to na przykład Atlantic Crossing, gdzie mamy Sailing, ale nie tylko, bo znalazłbym więcej takich przykładów. Zresztą jako wielki sympatyk Roda Stewarta posiadam, mam nadzieję, wszystkie jego płyty. A jeśli mi jakiejś brakuje, to jest to delikatny uszczerbek, który jak się tylko zorientuje, to uzupełnię. W każdym razie ta koncertowa trasa ma się nazywać The Final Encore. Jak sam Sir Rod stwierdził, nadszedł czas, aby pożegnać się z życiem w trasie. Nie z życiem w ogóle, a z życiem w trasie. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Liczę, że będzie mieć dużo jeszcze zdrowia i zapału i zmieni swą decyzję, wszak znamy przypadki jak Kiss, którzy tak zwanego ostateczne tournée robili, nie wiem, ze 3-4 razy i nie mogą się pożegnać i dobrze. Skorpionsi też nas w swoim czasie na to nabrali i koncertują i znowu będą i dobrze i niech trwają, bo dopóki oni są, to mnie też jest jakoś tak od razu lżej.

Jesteśmy na samym początku płyty Every Bit of My Heart, Rod Stewart i przed chwilą piosenka Another Heartache, po raz kolejny złamane serce. To tylko kolejny smutek, nie ma się czym martwić, to coś, do czego przywykam, śpiewał Rod Stewart. A na samym wstępie sześciominutowe Here to Eternity, czyli taka historia niesłusznie oskarżonego, który ma iść na stryczek. I ta historia, jak słyszeliśmy, prowadzona narracją żony owego Jimmy'ego. Oto pierwsze dwa utwory z longplaya wydanego w 1986 roku. No piekielny mam sentyment do tej płyty. Mam ją oczywiście jeszcze w winylu z tamtych czasów. To nie jest jakaś wartościowa płyta. Albumy Roda Stewarta to nie są te płyty, które na giełdach biegają po dwie, po trzy stówy za egzemplarz. To jest zresztą osobna wykładnia, jaką powinienem się zająć, ale ja już nie chcę być zgryźliwy. Już nawet ostatnio pomyślałem sobie, przeglądałem tego mego bloga, co ja tam państwu popisałem i doszedłem do wniosku, że jestem tak mało sympatyczny na tym blogu, że rzeczywiście nie daje się lubić, więc muszę chyba zmienić narrację, muszę przejść na jakiś przyjemniejszy ton. I chyba to zrobię. Nie po to, by się na siłę przypodobać, tylko choćby dlatego, by samemu siebie polubić, bo rzeczywiście bije dużo, dużo gorzkich słów z tego bloga. Jest on bardzo mało fajny. Nie lubię go. No to, ale płytę Roda Stewarta Every Bit of My Heart bardzo, więc teraz piosenka tytułowa, która już jest na drugiej stronie albumu i to jest taki wyraz tęsknoty Stewarta za domem, za ojczystą Szkocją, a doskwierało mu w czasie pobytu z dala od bliskiej jego sercu ziemi. Wtedy takie rzeczy przychodzą do głowy.

0: pojmujący twardziel i zarazem też taki czarodziej. Znam parę dam, które bardzo się w nim kochają, bez względu na to, ile tam w kalendarzu rodowi przystaje, bo wciąż jest bardzo atrakcyjny i w śpiewie, i w wizerunku. Chyba coś w tym jest. Ja tak po męsku tego faceta również uwielbiam, nie potrafię o nim źle myśleć, nawet jeśli był czas, kiedy trochę się wynudziłem przy jego Great American Songbookach, ale wszystkich 5 kupiłem i na półce są. Szkoda, że tylko do tych płyt już nie wracam. Zawsze wracam do Roda Stewarta w jeansach, czyli do takiego, jaki choćby na Every Bit of My Heart. Niech ta trasa koncertowa będzie fenomenalna. Być może ja też zerwę z przyrzeczeniem niekoncertowym, że już jestem na emeryturze i być może uda mi się wbić na jedno z przedstawień, bo tak trochę głupio, prawda? Całe życie poświęcić dla muzyki, być zadeklarowanym wielbicielem talentu tego zachrypniętego Szkota, a ostatecznie nie być na jego występie. Choć było się na wielu, wielu innych, to ten zawsze byłby takim brakującym ogniwem. Ponieważ słuchanie płyty Every Bit of My Heart troszkę mnie wzrusza, więc konieczna jest zmiana nastroju.
1: Oh, it feels so good in here.

0: Feeling good. I'm feeling thankful. Thank you, son. Steve Gadd on drums. Thank you, Steve-o. That's lovely. Put it right there in the pocket, huh? Yeah. And Nicholas Sample on bass once again. My baby. And my gel. I love you so much.
1: To nowy świt, nowy dzień, nowe życie, a ja czuję się świetnie. Tak oto zabrzmiało, powstałe pod dębem Feeling Good, Randy Crawford i jeszcze zacna ekipa Joe Sample, Steve Gadd i Nicholas Sample. Tak to działo się pomiędzy październikiem a grudniem 2008. Trasa europejska. No, wiele krajów. Tutaj mieliśmy akcent niemiecki albo szwajcarski, nie wiadomo, bo było po niemiecku, ale wtedy były koncerty już we wspomnianych Niemczech i Szwajcarii, była Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Holandia, Finlandia, Węgry, a nie było Polski niestety, chociaż coś mi się kojarzy, że na krótko przed śmiercią Joe Sample był gdzieś billboard, który zapowiadał ich wspólny koncert w naszym kraju. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, nie pamiętam miejsca, ale pamiętam, że taki billboard widziałem i nawet bym się był w stanie założyć, w którym miejscu, ale wolę na antenie nie podawać, bo to jest potem wiążące i będę już z góry, w razie czego, na pozycji przegranej. A więc ci najważniejsi dwaj, bo nagrywali ze sobą płyty, dwoje, nie dwaj, dwoje, bo to on i ona, nagrywali ze sobą płyty bardzo różne i koncertowe, i studyjne. A więc Randy Crawford, amerykańska wokalistka, taka w zależności od okresu, niekiedy bardziej soul, a później jazzowa. Piękna, bogata kariera, zanim na lata właśnie muzycznie związała się z Joe Samplem, nagrała mnóstwo dobrych płyt. Ja osobiście lubię szczególnie te z przełomu lat 80. i 90. One wszystkie pojawiały się kiedyś w nawiedzonym studio, ale podam Abstract Emotions, Rich and Poor, czy Through the Eyes of Love, to są między innymi te tytuły. No i drugim do pary to Joe Sample, zmarły przed kilkunastoma laty amerykański jazzowy pianista i kompozytor, który zresztą przewodził niegdyś w takiej formacji Crusaders, która to formacja wyłaniła się z dużej nazwy ochrzczonej The Jazz Crusaders, a ta nazwa jest bardzo istotna, bo właśnie później, jak już się nazywali krócej jako The Crusaders, oni wylansowali pod koniec lat 70. świetnego Dugasa, taką piosenkę Street Life. Ona trwała tak ponad 10 minut i to był numer pod szyldem Crusaders, a Randy Crawford była gościnnie. Oni wtedy sobie bardzo właśnie z Joe Samplem przypadli do gustu. To oczywiście potem zaawansowało, kiedy Randy Crawford już się poobijała na początku po tych soulowych, potem soulowo-jazzowych płytach, aż zdecydowała się na to, by nagrywać już stricte takie jazzujące płyty i one naprawdę są momentami wspaniałe. Zatem, proszę Państwa, teraz będą dwa utwory, też z tego samego kompaktu, z tej samej trasy. Oba są bardzo znane. Jeden z nich to już był w tytule wymieniony. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, choć to nie jest muzyka do szybkiego tańca.

0: Joe, Sweet Joe Sample on piano. We love you, Dusseldorf. Thank you so much.
1: Randy Crawford oraz muzycy, których właśnie wymieniła, ale wymieniła też ich wcześniej przy transmisji Feeling Good. Street Life, wybieram uliczne życie, ponieważ nie mam dokąd pójść. Życie uliczne to jedyne, jakie znam, śpiewała Randy. A wcześniej Almas, czy właściwie Elmas, jak wymawia to Randy, efekt historii uchodźców z Erytrei, których Randy znała ze swojego sąsiedztwa. W ten oto sposób powstała jedna z najbardziej znanych jej piosenek. No i w ogóle taka z gatunku wizytówka, rzecz najbardziej chyba rozpoznawalna. Zrobiło się kobieco, zrobiło się piękne śpiewanie. Wspomniałem też o Joe Sample, który zmarł przed parunastoma laty i pamiętam, że jakoś w tym czasie bardzo podobnie, to mógł być tam rok, dwa lata gdzieś różnicy, umarła też Natalie Cole.

Natalie Cole z 87 roku i płyta Everlasting, wydana przez Manhattan Records. No, wspaniała popowa płyta, troszkę inna niż uwielbiana w swoim czasie w naszym kraju retro Unforgettable, która to miała taki właśnie charakter muzyki okolic wojny, lekko powojennej, namaszczona jakby atmosferą piosenek jej ojca, Nat King Cole'a. No i zresztą też duet, do którego doszło w swoim czasie dzięki magii technologii cyfrowej. No, wtedy już nieżyjący Nat King Cole został do teledysku ze swoją córką w taki sposób zmiksowany, że wyobraźnia nakazywała, że to się dzieje rzeczywiście obecnie. A tu mieliśmy dwa utwory z jej płyty trochę wcześniejszej. Najpierw When I Fall in Love, gdzie na saksofonie altowym między innymi Kenny G, znaczy między innymi, bo tam tych muzyków było w ogóle więcej, jego tak tylko wyróżniam. No i oczywiście piosenka, która nie należała do Nat King Cole'a, ale została przez niego w latach 50. odpowiednio wyeksponowana. A przed chwilą Pink Cadillac z repertuaru Bruce'a Springsteena. Piosenka, jeśli już mówimy o Springsteenie, ery Born in the USA. Ja mam nawet singla, to na drugiej stronie do Dancing in the Dark. Taka rzecz pozaalbumowa tak swoją drogą. A już jak mówię o muzykach na płycie Everlasting, jak spojrzymy do środka, to Bert Bacharach, Jeff Bova, Dan Huff, Jose Feliciano, Marcus Miller, Greg Feelinggains, no więc naprawdę świetne nazwiska na tej płycie i to też jak najbardziej słychać. Skoro był Pink Cadillac, przyniosłem też wersję Bruce'a Springsteena z takiej płyty 18 Tracks z 99. No, można było pomyśleć, jak ktoś sobie kupił czteropłytowy box zatytułowany Tracks z okładką, która nawiązywała ewidentnie do nieco późniejszego właśnie 18 Tracks, że po co mi ta mała płyta, skoro wszystko jest w tym boksie? No to nieprawda, bo pomimo tego, że box zawierał rzeczy rarytasowe, pozaalbumowe, jakieś dema, niedopracowane rzeczy i tak dalej, to później na tej skróconej, jednopłytowej wersji zrobiono niby taki mini wyciąg z tego boksu, ale dołożono trzy piosenki, których w tamtym boksie nie ma, więc tym samym zmuszono do tego, by właśnie kupić oba te wydawnictwa. Ale my nie o tym, my o piosence Pink Cadillac, a zatem wędrujemy do 84 roku. Ten różowy Cadillac z siedzeniami w welurze, piosenka, która jest no taką odą do takiego wozu, jakiego Boss w ogóle darzył wtedy sentymentem. W piosence maestro wyznaje uczucie dziewczynie i to nie z uwagi na jej walory czy posiadane nawet pieniądze, a z racji jej różowego Cadillaca z pluszowymi, aksamitnymi siedzeniami. Ten Cadillac to dla Bossa biblijne jabłko Ewy, którym go kusi.

Różowy Cadillac, Bruce Springsteen w swojej oryginalnej wersji tej bezcennej piosenki. I teraz powrócimy troszkę do takiego jazzowego śpiewania. Grupa The Manhattan Transfer, nowojorska wokalna ekipa preferująca taki retro styl, czyli jazz, swing, wszelkiego rodzaju standardy. To wszystko jest potwierdzane na ich płytach, których zresztą bardzo dużo wydali. I w ogóle bardzo niesprawiedliwie, że los właściwie przykuł im jako taką wizytówkę utwór Chanson d'Amour, notabene przeuroczą piosenkę, którą kocham również za moje dziecinne lata, którą mam do dzisiaj na pocztówce dźwiękowej, ale mam też ją w winylu, odpowiednim winylu, zdobytym zresztą wiele, wiele lat później. Ale wstyd, bo nie mam Chanson d'Amour na płycie kompaktowej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Łyczkę sobie wezmę, bo mi coś zatyka. Stary już jestem, więc przepraszam. Takiego łyczka potem robię i mówią mi, ale nieprofesjonalny jesteś, ale to czasem człowiek nie może dalej już nic powiedzieć i trzeba przepchać tę rurę. No więc Chanson d'Amour, utwór, który też często pokazywała kiedyś nasza polska telewizja, zresztą kiedyś mieliśmy tylko dwa programy, więc nie było wielkiego wyboru, ponieważ w czasach socjalizmu nie było reklam, nie emitowano ich, bo nie mieliśmy komercyjnego rynku, otwartego, wolnego. Tak więc w zamian za to, pomiędzy programami, gdy nastąpił wolny czas, emitowano piosenki, jakieś tam teledyski, które nie wiem, czy na opłatach licencyjnych, czy tak bezprawnie, zupełnie do tego dzisiaj nie dojdziemy. Ale Chanson d'Amour bardzo często widziałem i piekielnie mi się podobała ta piosenka, która miała taki koncertowy teledysk. I oczywiście ja to oglądałem jeszcze na czarno-białym telewizorze, bo nie miałem jeszcze chyba wtedy kolorowego. No i powiem Państwu, że potem jak zacząłem się interesować bardziej muzyką i odkryłem, że ta formacja właściwie preferowała bardzo różne śpiewanie w tym jazzie, w tym retro i że właściwie co płyta to był zawsze jakiś inny wątek, inny temat, no to odkryłem, że to jest w ogóle fantastyczna formacja i też się bije w pierś, że w ogóle jej nie prezentuje w nawiedzonym studiu. A więc na dzisiaj fragment płyty Tonin, to jest płyta z 95, wydana przez Atlantic Records. Zresztą to nie jest dziwne, bo oni z tą wytwórnią współpracowali długo. Rzecz wyprodukowana przez Arifa Mardina, a więc faceta, który pracował no między innymi dla Bee Gees, dla Aretha Franklin, dla Dionne Warwick, ale też dla Phila Collinsa, którego mamy właśnie na płycie Tonin, którą dzisiaj ze sobą wziąłem. Tu jest w ogóle jeszcze bardzo dużo nazwisk, bo oni zawsze zapraszali wielu artystów, ale ja już nie będę ich wymieniać, bo straciłaby na tym muzyka, ale dwie piosenki będą. Jedna z udziałem właśnie Phila Collinsa, to już za chwilę, To Busy Thinking About My Baby, numer z repertuaru Marvina Gaye'a, a później The Thrill Is Gone z Ruth Brown i B.B. Kingiem, notabene kompozycja właśnie B.B. Kinga. Dobre śpiewanie, dobre granie, fantastyczny klimat, prawie 11 minut muzyki. Jeśli ktoś do tej pory nie zasnął, nie warto iść spać, bo ja tego powtarzać już nie będę.

0: but she was just a replica of me. But that's how I used to look in my youth. Look at him, he's trembling now. He got good memories too. Oh baby, the thrill ain't never gone.
1: The Manhattan Transfer w dwóch kompozycjach z gośćmi z płyty Tunin. To już ponad 30 lat temu. Patrzę na zegar, mamy już tak 14,5 minuty do drugiej. To jest niewiele czasu, chociaż dużo się udało wygospodarować. Trzymając się dobrego kursu tych ostatnich kilkudziesięciu minut, co moi drodzy powiecie na to?

0: I Don't Have the Heart of, wcześniej Summer Out There w duecie z Lindą Ronstadt, a w głównej roli James Ingram. To były piosenki z lat 80., których już nie zdążymy omówić, bo zegar podpowiada kończ waść. Pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze spędziliśmy czas i liczę, że jeszcze nie jeden taki czas nam przystanie. Niech się tylko dobrze dzieje, niech jesień będzie ciepła. Kochajmy się, miłujmy, niech się tylko dobrze dzieje. Do usłyszenia.
1: This is